mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem.

Może bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy. Biżuterii, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcesz szczęście. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.

0: wstaję w sobotę o świcie.
1: Nie pytam się.
2: Cicho tak, bez zbędnych słów, zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut, nadzieję miał, że poznam prawdy smak.

0: 20 lat.
1: Reklama.
2: Wiemy, za co kochasz Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
5: Po reklamie.

0: Eska Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, zapraszam na magazyn reporterów Eski Siedlce, a w dzisiejszym magazynie m.in. o ekodoradcach, którzy będą pracowali na terenie powiatu siedleckiego i miejskiego, a także o ciekawej inicjatywie siedleckiej młodzieży.
0: Eska Siedlce.
1: Chcesz wymienić piec? Umów się z ekodoradcą. Chociaż czas na wymianę tzw. kopciuchów minął z końcem 2022 roku, to w województwie mazowieckim wciąż jest ich ponad 300 tysięcy. Skąd problem? Mieszkańcy obawiają się m.in. wysokich kosztów zakupu i montażu nowych urządzeń. Samorząd Mazowsza tworzy więc sieć ekspertów, którzy doradzą i pomogą wymienić źródła ciepła. W regionie siedleckim i powiecie miejskim ekodoradcy będą pracować w 15 gminach. O szczegółach projektu mówią Janina Ewa Żołowska z Zarządu Mazowsza, radny sejmiku mazowieckiego Krzysztof Haberski, Marcin Podgórski, dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych w Urzędzie Marszałkowskim, wójt gminy Zbuczyn Hubert Pasiak i Jacek Kędzierski, ekodoradca z gminy Zbuczyn.
2: Szanowni Państwo, od dłuższego czasu mówimy o tym, jak ważne jest powietrze, którym oddychamy, jak wiele może zrobić krzywdy zanieczyszczone powietrze. I z jednej strony oczywiście mówimy o uchwale antysmogowej i o tych zabezpieczeniach, żebyśmy dbali o to nasze powietrze, ale z drugiej strony też mówimy o naszych programach i o tym, że chcemy wspierać tych, którzy z nami razem będą walczyli o czyste powietrze. I dlatego też dzisiaj będziemy mówili o nowym projekcie Samorządu Województwa Mazowieckiego, ale z partnerami, z gminami. Projekt jest opiewa na kwotę 137 chyba milionów złotych. To jest projekt, który właśnie ma za zadanie stworzyć taką sieć ekodoradców, czyli osób, które będą bezpośrednio z mieszkańcami rozmawiali na temat tego, jak zadbać o nasze środowisko, ale z drugiej strony będą również doradcami. Doradcami w takich sytuacjach, jeżeli na przykład ktoś zechce wymienić piec, to taki ekodoradca ma za zadanie poprowadzić za rękę takiego mieszkańca i pokazać mu najlepsze dla niego rozwiązanie w danej chwili, po to, aby ten mieszkaniec czuł się zaopiekowany i czuł, że wie, co ma robić dalej. Ważne jest to, że te porady będą bezpłatne. I oczywiście tutaj pani rzecznik wspomniała o tym, że pan dyrektor Podgórski jest tym, który będzie zajmował się tym projektem, ale to oni w departamencie pana dyrektora Podgórskiego został ten projekt przygotowany po to, żeby właśnie zadbać bardzo sieciowo o to, żebyśmy wszyscy razem zadbali o czyste powietrze. Szanowni Państwo, bardzo ciekawy projekt. Wiele gmin od razu przystąpiło, ale już wiem, że wiele gmin jeszcze chce przystąpić, bo już mnie pytano na różnych spotkaniach o to, czy jest możliwość przystąpienia do tego projektu. I wydaje się, że dzisiaj samorządowcy po tak długich rozmowach na temat dbania o środowisko, ale też dbania o otaczający nas świat, zdaje sobie z tego sprawę, że warto jest o tym głośno mówić i warto też edukować społeczeństwo. Jak Państwo wiecie, mamy kilka programów, które mamy z budżetu województwa, które wspierają właśnie takie działania. Mazowsze dla klimatu, Mazowsze dla czystego powietrza, Mazowsze dla czystego ciepła. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że z jednej strony mówimy o tym, żeby na przykład wymieniać kopciuchy, ale z drugiej strony też dajemy instrumenty, bo wiemy, że część osób po prostu zwyczajnie nie stać na to, żeby w jakiś sposób zadbać o wymianę tego kopciucha. Myślę, że o całym tym projekcie później opowie pan dyrektor Podgórski, bo zna doskonale szczegóły, ale cała idea jest właśnie w tą stronę skierowana, żebyśmy wszyscy, nie tylko samorząd województwa, nie tylko sami włodarze poszczególnych miejscowości dbali o czyste powietrze, ale również, żeby do mieszkańców docierało to, że oni też mogą wesprzeć dbanie o to czyste powietrze.
3: Szanowni Państwo, żyjemy w XXI wieku, wszyscy chcielibyśmy oddychać czystym, nieskażonym powietrzem. Natomiast różnie z tym jest. Ja podam na przykładzie Siedlec, jak spadną temperatury i ludzie zaczynają palić w piecach wysokoemisyjnych, paląc nie tylko węglem, drzewem, ale zapewne też różnymi odpadami przemysłowymi, to w Siedlcach, jeśli nie ma jakiegoś takiego przewiewu ruchu powietrza, nie ma czym po prostu oddychać. Samorząd Województwa Mazowieckiego wystąpił z takim programem, którym zatrudnia, jak pani marszałek powiedziała, ekodoradców na terenie całego Mazowsza. W tej chwili mamy kilkudziesięciu, docelowo ma być, zdaje się, 117. Ich zadaniem będzie, oni nie będą chcieli ludzi straszyć, oni będą chcieli przede wszystkim ludziom doradzać, być takimi osobami kompetentnymi, którzy będą podpowiadać. Nie, broń Boże, nie będą wybierać dla ludzi jakichś tam pieców takich, powiedzmy, czy innych, tylko nakierowywać. Będą działać niezobowiązująco. To jest taka, mówię, forma doradcza. Jak ktoś nie da się przekonać do wymiany tego pieca, w którym pali, no to po prostu nikt go do tego na dzień dzisiejszy nie jest w stanie zmusić. Ale liczymy na to, że właśnie fachowość tych osób zatrudnionych wpłynie w jakimś stopniu na to, że ludzie zaczną zmieniać te źródła ciepła wysokoemisyjne na niskoemisyjne. Oprócz tych tradycyjnych kopciuchów, ekodoradcy będą zajmować się doradzaniem przy termomodernizacji budynków czy pozyskiwaniu nowych źródeł odnawialnych. Pomogą napisać wniosek, będą pełnić taką funkcję takiego pierwszego kontaktu, tak? Większość gospodarstw domowych nie wie, jak łatwo jest na przykład uzyskać dofinansowanie i dzięki tym osobom zatrudnionym w gminach ci ludzie uzyskają taką możliwość. Dziękuję bardzo.
4: Ja może jako przedstawiciel samorządów powiem tak. W każdym samorządzie Każde gospodarstwo domowe powinno mieć swojego ekodoradcę. Nawet jeżeli nam się wydaje, że mamy dom nieźle ocieplony i jest sprawnie działający piec, on za chwilę może przestać działać, może być jakaś awaria i wówczas każdy szuka kogoś, kto podpowie, jaki piec zakupić, jakie paliwa, jaka jest efektywność tych inwestycji i tak dalej. Więc ponieważ samorząd ma odpowiadać na potrzeby mieszkańców, to każdy samorząd powinien mieć takiego ekodoradcę. I to nie jest żadna filozofia, tak powinno być. Co więcej, w gminie Zbuczyn, dzięki temu, że skorzystała ze wsparcia kolejny raz samorządu województwa mazowieckiego i mogła być partnerem w projekcie Mazowsze bez smogu, taki ekodoradca jest. Siedzi po mojej lewej stronie. Więc faktycznie oprócz tego, że to jest bardzo konkretne wsparcie mieszkańców Mazowsza, to jest jeszcze wpływanie na świadomość ludzi, na świadomość mieszkańców. Prowadzimy bardzo szeroko zakrojoną akcję edukacyjną, gdzie przede wszystkim mówimy, że jest ekodoradca, ale po drugie mówimy o tym, dlaczego warto jest palić inaczej. Co robić, żeby wzorem, może nie wzorem, ale wcześniej tak było i wiemy, że w wielu samorządach tak jest, że jesień, zima jest takim czasem, kiedy zmniejsza się ilość śmieci, jakie odbieramy od gospodarstw. Co to oznacza? To jest dla nas tragedia. My chcemy być, mam ambicje być gminą wiejską, nowoczesną. Tworzymy teraz strategię rozwoju gminy i to jest nasz pierwszy cel. Chcemy zachować swoją wiejskość i chcemy pokazać, że w tym wszystkim jesteśmy nowocześni. No jeżeli pokażemy zdjęcia kominów dymiących, no to Oczywiście nie będzie to najlepsza rekomendacja gminy jako dobrego miejsca do życia, do prowadzenia działalności, więc to wszystko nam się spina. Serdecznie dziękuję samorządowi województwa mazowieckiego za wszelkie działania, które wpisują się właśnie w te tematy klimatyczne, bo pani marszałek o tym wspomniała, tych naborów jest wiele, programów jest kilka, łącznie ponad 20, no ale tutaj związanych z tym tematem bezpośrednio jest 3 czy 4, pośrednio pewnie połowa się wpisuje. Serdecznie za nie dziękuję, bo to jest faktyczne wsparcie naszych działań, które idą w kierunku tego, abyśmy oddychali wszyscy w XXI wieku, jak powiedział pan radny, czystym powietrzem.
5: Mieszkańcy przede wszystkim przychodzą po informacje, dlatego że mamy internet, a w nim mamy tak dużo fejków, że bardzo często ludzie są po prostu zmieszani i nie wiedzą ani gdzie, ani jak, ani o ile mogą się ubiegać i czy to jest prawda, czy nieprawda. I pierwsza rzecz, oprócz oczywiście edukacji, to jest właśnie ta rzetelna informacja, którą ludzie przychodzą do urzędu, a urząd, mamy taką nadzieję, że jest właśnie jednostką, która kojarzy się z tym, że mówi prawdę, prawda? Więc my chcemy przede wszystkim naszym mieszkańcom mówić prawdę, jak faktycznie jest, a nie jak mówią firmy, które po prostu chcą zarobić. Dobrze jest tak, że są firmy, które chcą realizować te zadania, bo potrzeb jest bardzo dużo. Natomiast no, my chcemy, żeby nasi mieszkańcy uzyskali wsparcie, jeżeli chodzi o chociażby program Czyste Powietrze. Tutaj nadmienię, że już ponad 6,5 miliona spłynęło do naszych mieszkańców gotówki, że tak powiem, na realizację zadań związanych z termomodernizacją, z wymianą źródeł ciepła.
6: Zacznę od genezy, dlatego że problem związany z jakością powietrza nabrzmiewał od jakiegoś czasu. W związku z tym za tym poszły programy finansowe, poszła kampania informacyjna i nie tylko w mediach, ale też na poziomie lokalnym, regionalnym bardzo dużo się o tym mówiło. Natomiast postępy w pozyskiwaniu środków finansowych, ale także na przeprowadzeniu samej transformacji energetycznej, bo tak do tego podchodzimy, były powolne. Po diagnozie problemu i robiliśmy to wspólnie z gminami, wyszło nam, że brakuje nam jednego ogniwa i tym ogniwem właśnie były osoby, które mogłyby przede wszystkim wyjść do mieszkańców, ale też zapewniałyby odpowiednią wiedzę na odpowiednim poziomie w taki sposób, żeby można było transparentnie i w sposób fachowy mieszkańców wspierać, nie tylko w tym zakresie merytorycznym, czyli jakie urządzenia, jak przeprowadzić tę termomodernizację, ale przede wszystkim skąd pozyskać środki finansowe w taki sposób, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie, nie byli narażeni też na oszustów. Natomiast my podchodzimy do tego szeroko, czyli z jednej strony chcemy zapewnić nową usługę dla mieszkańców i oczywiście tą usługę wystawia gmina, która jest partnerem w projekcie. Natomiast nam zależy też na takim szerokim spojrzeniu, czyli na transformacji energetycznej, która odbywa się właśnie lokalnie. Znakomicie wszyscy obserwujemy teraz, jakie mamy problemy, jeżeli chodzi o kwestie energetyki. Czas nie jest łatwy dla nikogo, natomiast to właśnie ta transformacja energetyczna rozproszona u źródła, która ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale także i obniżyć koszty pozyskiwania energii, jest kluczem do rozwiązania wielu problemów, ale także i ubóstwa energetycznego. O tym jeszcze dzisiaj nie wspomnieliśmy, natomiast barierą dla wielu osób związaną ze zmianą sposobu ogrzewania na te bardziej ekologiczne jest kwestia ubóstwa. I to jest jednym z zadań ekodoradców, żeby diagnozować problem w poszczególnych gminach, skierować pomoc szczególnie do osób potrzebujących, pozyskując na to odpowiednie informacje i zestawiając to z dostępnymi źródłami finansowania. Na chwilę obecną mamy zatrudnionych już 91 ekodoradców. W programie mamy zapisanych 117, więc w niektórych gminach ten proces zatrudniania jeszcze trwa. Ale oprócz tego, że będą zatrudnieni ekodoradcy, oni będą wyposażeni w narzędzia do pracy, takie, które umożliwią też pracę w terenie. Dlatego, że ta nowa usługa, która ma być wystawiona dla mieszkańców, ma być bliżej nich. W związku z tym zależy nam na tym, żeby ekodoradcy pracowali u mieszkańców z mieszkańcami, a nie za biurka tylko i wyłącznie w okienku w urzędzie. Więc na tym nam zależy. Chcemy oczywiście też ekodoradców wyposażać w wiedzę. Z jednej strony w wiedzę, która poprawi sposób komunikacji z mieszkańcami, czyli mówimy o kompetencjach miękkich, interpersonalnych, ale z drugiej strony też w twardą wiedzę merytoryczną, a wiemy, że ta się zmienia. Na przestrzeni czasu widzimy też duże postępy w technologii, ale żeby móc bezpiecznie je wdrażać, to chcemy, żeby ekodoradcy mieli tą wiedzę najbardziej aktualną. Wkrótce ruszą takie szkolenia merytoryczne. No i oczywiście liczymy na współpracę. Gminy to jest nasz naturalny partner. Bardzo się cieszymy, że taki był duży odzew na ten projekt. To jest projekt bez precedensu, jeżeli chodzi o liczbę partnerów. 98 partnerów to jest duże wyzwanie na pewno dla nas, organizacyjne, ale także dla gmin i tutaj na pewno dużo pracy wspólnej przed nami, ale efektem będzie czyste powietrze, no i co ważne, bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców.
2: Szanowni Państwo, tutaj Pan Dyrektor wspomniał o tym, że oprócz tego w tym programie, oprócz zatrudnienia ekodoradców, to również chcemy ich wyposażyć w odpowiednią wiedzę i to będzie wiedza taka bardzo mocno merytoryczna, ale też chcemy, żeby wszyscy ekodoradcy mieli bardzo podobną tą wiedzę, dlatego oni będą takimi samymi metodami szkoleni po to, żeby właśnie ten przekaz szedł z każdej gminy bardzo podobny. Tutaj też ja wspomniałam wcześniej o tych naszych programach, bo jak Państwo pamiętacie, jak rozmawialiśmy na temat budżetu samorządu województwa, to te programy, na początku był program dotyczący Mazowsze dla czystego powietrza, później następny program powstał Mazowsze dla klimatu, później następny, widząc, że w różnych miejscach jest problem, jeśli chodzi o ubóstwo energetyczne, to Mazowsze dla czystego ciepła. No i dzisiaj jeszcze mamy w tym budżecie, który za chwilę zatwierdzimy, mamy wprowadzone dodatkowe działanie skierowane do spółdzielni energetycznych. Chcemy, żeby te wszystkie działania nasze były skorelowane, żebyśmy z różnych stron mogli właśnie wspierać mieszkańców w tym, z jednej strony zrozumieniu, że bez ich pomocy nie zadbamy o czyste powietrze, ale z drugiej strony, żeby pozwolić im na to, żeby jak najmniej bezkosztowo wymienić piece na te bardziej energooszczędne, bardziej ekonomiczne, ale też nie zanieczyszczające powietrza. No i oprócz tego, że to jest nasza wspólna sprawa, żeby to nasze środowisko było w jak najlepszym stanie i żebyśmy je potem oddawali w jak najlepszym stanie przyszłym pokoleniom.
6: Pani marszałek wspomniała o narzędziach. Ja widzę, że tu ekodoradca przywiózł sprzęt. Może warto go pokazać, bo rozumiem, że to jest kupiony w ramach programu. To jest kamera termowizyjna. Ta kamera generalnie ma z jednej strony pokazać, z jakim problemem się mierzymy konkretnie w miejscu, natomiast myślę, że to jest świetne narzędzie też do przekonywania o potrzebie zmiany u mieszkańca, czyli z jednej strony wskazać miejsca, gdzie ciepło ucieka, czy jest potrzeba przeprowadzenia termomodernizacji, po to też, żeby zaoszczędzić po prostu na rachunkach. Dzięki takim narzędziom jestem przekonany, że uda się mieszkańców przekonywać, ale przede wszystkim prowadzić inwestycje w sposób adekwatny do problemu. Mamy wiedzę, że bardzo często prowadzone termomodernizacje są w sposób albo na wyrost, albo w sposób nie do końca przemyślany i niedokładny. Natomiast to, od czego powinno się zacząć ten proces, to jest właśnie badanie kamerą termowizyjną, plus jeszcze audyt energetyczny, który może pomóc dobrać najlepsze rozwiązanie.
2: Chodzi o to, żeby ekodoradca był nie tylko, tak jak wspomniał pan dyrektor, w okienku w urzędzie, tylko też rozmawiał z mieszkańcami na miejscu, a nawet ten sprzęt świadczy o tym, że może też się zorientować, w którym miejscu trzeba na przykład docieplić.
4: Nasz ekodoradca Jacek już w każdej miejscowości był co najmniej dwa razy. Bywa, że są spotkania tematyczne, czy z daną grupą, tak na przykład z seniorami, więc tych spotkań każdego roku, Jacku, prowadzisz pewnie kilkadziesiąt. Czy wykorzystujemy też preteksty, na przykład spotkania na okoliczność wyboru sołtysa, czy fundusz sołecki, zadysponowanie. Wówczas też Jacek niemal na każdym spotkaniu jest i też mieszkańców informuje o nowych zasadach, o tym, że mamy nową formę wsparcia, że są nowe technologie i tak dalej, i tak dalej. Zajęć edukacyjnych jest bardzo dużo w szkołach. Dla przykładu, teraz w tym momencie jest przy szkole w Zbuczynie, największa szkoła, około 500 uczniów, jest prowadzona akcja związana z czystym powietrzem, jest instalacja we współpracy, w partnerstwie z organizacją pozarządową Smokolski Alarm Smogowy, dziękuję. Są płuca, które
2: pokazują
4: już stoją dwa tygodnie. Okazuje się, że jest nieźle w Złuczynie, bo po dwóch tygodniach nie są jeszcze czarne. Bardzo byśmy chcieli, aby były tak białe po miesiącu. Pewnie takiego stanu się nie da uzyskać, ale najważniejsza jest edukacja, pokazywanie, jak wyglądają nasze płuca poprzez to, że oddychamy powietrzem zanieczyszczonym, więc to ma duży sens, ale to nie tylko dzieci, bo dzieci przychodzą w trakcie godzin wychowawczych czy zajęć przyrody, ale pójść i porozmawiać z radnymi, trochę pożartować, ale pokazać, jak to funkcjonuje, czy z sołtysami. Mieliśmy szkolenie z radnymi, radni wyszli, zainteresowali się, sami z siebie się zainteresowali, bo jest coś innego, coś nowego. To są inicjatywy, które już są obok tego projektu, ale które bardzo dobrze wpisują się w nasze myślenie na poziomie Mazowsza, czy na poziomie gmin wiejskich, czy miast związanych właśnie z czystym powietrzem i tą transformacją energetyczną.
5: Ja tylko dodam, że właśnie nawet w tym roku byłem w każdej szkole na terenie naszej gminy z takim prelekcją Smogowe Sztuczki, gdzie to były zajęcia prowadzone dla dzieci klas 0-3, czyli tych najmłodszych, ale w sposób przyjazny dla nich, tak jakby to nie był typowo wykład, ale to takie warsztaty, gdzie dzieci mogły wstać, coś robić, dmuchać balonik, odpowiadać na pytania, więc to też mówiliśmy o tym, żeby dzieci zauważały, co to jest w ogóle powietrze, tak, i chociaż nie widzą tego powietrza, to wiedzą, że ono jest, prawda, i że chcemy oddychać świeżym powietrzem.
0: SK Siedlce.
1: Program Siedlce to inicjatywa uczniów i nauczycieli siedlackiego ekonomika. Monika Olęcka i grupa młodych ludzi prowadzą stronę internetową i media społecznościowe, w których opisują ciekawe miejsca w mieście. Zapraszam na rozmowę z uczestnikami tego przedsięwzięcia.
7: A dzisiaj z nami przedstawiciele programu Siedlce. Postaramy się Państwu powiedzieć, czym zajmuje się młodzież skupiona w tym projekcie.
8: Cześć, jestem Wiktoria. Na naszej stronie programsiedlce.com możesz znaleźć wywiady z ciekawymi osobami, jak również gry terenowe, czy ogólnie informacje o Siedlcach zbierane przez uczniów ekonomika.
7: No to teraz porozmawiamy chwilę z autorką tego zamieszania, tak naprawdę, bo młodzież potrzebuje czasami trochę inspiracji i osoby, która spoi to wszystko.
9: Inicjatorami programu Siedlce są Anna Dynka z agencji reklamowej Techmedia, również pan Korowski tutaj wspierał nas i również ja, Monika Olęcka. Jest to projekt międzyszkolny, który ma promować miasto Siedlce. Siedlce ciekawe miejsca i okolice, pokazywać taki pozytywny wizerunek miasta i Mazowsza. Na stronie Program Siedlce można znaleźć gry terenowe, quizy o Siedlcach, infografiki, materiały profilaktyczne, również dla nauczycieli. Młodzież chce promować ludzi, którzy mają ciekawe zainteresowania i talenty. Promują również siedleckie szkoły, pokazując różnorodność kierunków kształcenia, wydarzenia z życia szkoły, szczególnie w szkół średnich. Chcemy tworzyć projekty międzyszkolne w zakresie profilaktyki, promowania skutecznych sposobów uczenia się, jak również zdrowego stylu życia. Tak jak młodzież wspomniała, tworzą stronę internetową Facebooka, Instagram, TikToka, infografiki, plakaty, ucząc się jednocześnie zawodu, ponieważ chcemy też nawiązać współpracę z pracodawcami w celu kształcenia umiejętności przydatnych młodzieży w dalszym rozwoju zawodowym.
8: Wiktoria Szczurowska.
10: Wiktoria, co robisz w ramach programu Siedlce? Co jest takim twoim konikiem?
8: No ostatnio mogę się pochwalić.

0: przyznam szczerze, że kiedyś myślałam o takim rozwiązaniu i nie wykluczam tego do teraz. Właśnie lubię się tak testować, na przykład w tej chwili. I no, nie wykluczam, że może kiedyś spełni się ta pasja.
1: A grafiki o Siedlcach, to chyba lubisz też historię Siedlec i lubisz poznawać właśnie jakieś takie ciekawostki dotyczące miasta.
0: Tak, myślę, że jednak żyjąc w tym mieście tyle lat od urodzenia, wypadałoby znać chociaż trochę ciekawostek i lubię sama wyszukiwać je, jak również mówić o nich, o tym, co wiem, co sama się dowiedziałam, po prostu.
1: A jeśli ktoś chciałby zajrzeć właśnie na stronę program Siedlce, to jakie ciekawostki o mieście tam znajdzie?
0: Przeróżne, o ludziach, którzy mieszkają w Siedlcach lub mieszkali, a wykazali się czymś konkretnym, jak również gdzie można dobrze zjeść regionalnie oraz można znaleźć też tam informacje o noclegach dla ludzi przyjezdnych i wszystko, co po prostu dusza zapragnie.
1: Dużo czasu poświęcasz na program Siedlce. Nie koliduje to na przykład ze szkołą?
0: Na początku przyznam się, że miałam takie obawy, jak to może być, ale im bardziej się w to włączałam, im bardziej dawałam od siebie, to zrozumiałam, że umiar też jest ważny i realizuję się, ale mam też czas na swoje przyjemności.
1: Zosia, co ty robisz w ramach programu Siedlce i skąd pomysł, żeby przyłączyć się do takiej inicjatywy?
2: Miałam praktyki w Techmedia, skąd znam Anię Dyńkę i ona zaraziła mnie tym pomysłem, żeby stworzyć właśnie ten program i bardzo mi się spodobała ta inicjatywa, więc stwierdziłam, że chętnie się zaangażuję. Aktualnie zajmuję się social mediami oraz przeprowadziłam wywiad z Maciejem Turkowskim.
1: Social media to coś, co Cię ciekawi. Widzisz się właśnie jako specjalistka od sociali w przyszłości może?
2: Przyznam, że miałam niedawno okres, w którym bardzo interesowałam się rozwojem właśnie social mediów. Kończyłam różne kursy na ten temat, więc możliwe, że w przyszłości w tym kierunku pójdę.
1: A czy współpraca z programem Siedlce daje Ci takie poczucie, że rozwijasz się tak właśnie poza murami szkoły jednak również?
2: Tak, zdecydowanie program Siedlce pozwala mi na rozwój moich pasji, zainteresowań oraz daje taką perspektywę też rozwoju na przyszłość.
3: Mam na imię Wiktoria i chciałabym trochę opowiedzieć o programie Siedlce. Nasza inicjatywa powstała w celu, aby pokazać naszym mieszkańcom, jak tajemnicze i ciekawe jest nasze miasto, jak dużo rzeczy możemy w nim znaleźć i jakie ciekawe miejsca możemy odwiedzić. Pragniemy również pokazać możliwości, jakie daje nam nasze miasto, więc na przykład jeśli ktoś ma pasję bądź jakieś zainteresowania, na naszej stronie może znaleźć różne kierunki rozwoju w każdej dziedzinie.
1: Rozwijacie się bardzo mocno też wy w programie Siedlce, bo możecie realizować swoje pasje i możecie też odkrywać swoje nowe pasje. Co najbardziej lubisz robić właśnie w ramach programu Siedlce?
3: Najbardziej lubię tworzyć grafiki, ale również bardzo mnie jakby interesuje szukanie informacji na temat Siedlec, bo często dowiaduję się czegoś nowego, na przykład rzeczy, których w ogóle nie miałam pojęcia, a jednak historia naszego miasta jest dosyć ciekawa. I dużo miejsc ciekawych mamy w mieście, które warto naprawdę odwiedzić i właśnie lubimy z koleżankami jakby je sprawdzać i później możemy je opisywać na stronie, czy warto je odwiedzić.
1: A co było takiego zaskakującego? Jakie miejsce odkryłyście, o którym wcześniej nie miałyście pojęcia?
3: No to chociażby niektóre restauracje, gdzie podawane jedzenie jest razem z kwiatami.
4: SK Siedlce News.
5: Monika Półbratek, pora na magazyn lokalny radia SK Siedlce, a w nim wywiad z siedleckim zespołem Jerzyn. Powstał on w listopadzie 2024 roku. Z członkami grupy rozmawiała Monika Radomyska.
4: SK Siedlce.
6: Ze mną w studiu przedstawiciele zespołu Jerzyn. Zespołu z Siedlec. Przedstawcie się proszę.
7: Ja nazywam się Rafał Bloch, wokalista, autor tekstu, w większości muzyki, założyciel.
8: Witam Państwa serdecznie, Wojciech Wiśniewski, perkusista i trochę w chórkach podśpiewuję.
7: I założycie.
6: Gracie muzykę reggae. Powiedzcie, ile członków liczycie, bo wiem, że jest Was sporo. I skąd w ogóle pomysł, żeby właśnie

0: reggae zacząć grać, bo to raczej jest dość nietypowy gatunek muzyczny u nas.
1: To może opowiemy od początku, jak to się zaczęło. Zaczęło się od momentu, w którym została reaktywowana Siedlecka Piwnica. To jest takie cykliczne wydarzenie, podczas którego artyści siedleccy czy około siedleccy mogą wykonywać swoje utwory, piosenki, czy covery, czy własną twórczość. I zainspirowane obecnością właśnie na tymże wydarzeniu postanowiłem wystąpić tam z swoimi znajomymi. No i między innymi zapytałem Wojtka, który od wielu, wielu lat już ciągnął mnie za język i za gitarę i za struny, żeby zacząć wreszcie grać właśnie muzykę reggae. Ja jestem związany z muzyką reggae od, że tak powiem, wczesnych czasów dorastania, można tak to nazwać. No a Wojtek już jest na scenie trochę dłużej, nie wiem czy z muzyką reggae, no ale...
2: Od początku lat 90. praktycznie. Historia powstania zespołu. Tak to faktycznie było. Mieliśmy jakieś pierwsze spotkania z Rafałem przy okazji różnych koncertów. Rozmawialiśmy o tym, on zafascynowany muzyką reggae, ja też w latach swoich młodszych dużo słuchałem i nie ukrywam, bardzo, bardzo lubię nawet polską scenę. I tak od słowa do słowa ten proces przybierał na mocy. Trwało to dosyć długo, w międzyczasie byliśmy w kontakcie i mieliśmy wiadomości w stylu okej, dobra, to z kimś tam pograłem, coś tam, ale to nie to, z kimś tam coś tam, ale dobra, no to szukamy sobie ludzi. Później pojawił się Sebastian chyba, to basista, tak?
1: Właściwie ludzie, można powiedzieć, że znaleźli się wtedy, kiedy znalazło się też pierwsze wyzwanie.
2: A no tak, postawiliśmy sobie tak wyzwania, założenia i tak postanowiliśmy to realizować.
1: I tu już jakby świat pozwolił nam wtedy poznać Sebastiana, że tak powiem. To jest człowiek bardzo doświadczony z przeszłością muzyczną w wielu zespołach i on gra u nas na gitarze basowej. No i bez niego tak naprawdę tutaj by ten zespół nie zaistniał, ponieważ znaleźć takiego basistę, który czuje, który rozumie, który gra, który chce, no to naprawdę, który wie o co chodzi, to akurat znaleźliśmy odpowiedniego człowieka. I to jest ciekawostka, bo Sebastian jest jedynym nieznajomym naszym. Nasz zespół tworzył tylko znajomy. I tylko Sebastian jakby do nas dołączył, a cała siódemka znała się wcześniej czy z koncertów, czy z różnych jakichś wspólnych wyjść, imprez, wiadomo, Siedlce to jest małe miasto, ciężko się nie znać.
2: Około muzycznych też różnych zdarzeń, tak?
1: Tak, tak, tak. Karaoke.
2: Ale co ciekawe, Sebastian trafił do zespołu, tak jakby nazwijmy to na mocy internetów, z portalu takiego muzycznego. Wiadomo, są różne grupy muzyczne i z tego co dobrze kojarzę, Rafał napisał na jednej z takich grup, że właśnie poszukuje ludzi do tworzenia takiego zespołu i chyba Sebastian się zgłosił w roli klawiszowca.
1: Odezwał się klawiszowiec, ja mu napisałem, że jeżeli jest zainteresowany, to zapraszam do współpracy i odpisał właśnie Sebastian. Nie klawiszowiec, tylko Sebastian się zgłosił, tak.
0: No dobra, ale poznaliśmy kilku członków, jest was ośmioro, jeszcze wszystkich nie wymieniliście, to kto tam jeszcze z wami działa?
1: Tak, na początku było nas pięcioro, był Sebastian, Wojtek, ja, Marcin, który grał właśnie na przeszkadzajkach oraz Michał, mój szwagier, gitara akustyczna. Michał ma związek z muzyką taki, że 10 lat temu grał w zespole i później już przegrywał nam głównie na ogniskach. Natomiast z racji tego, że muzyka reggae jest muzyką na tyle ciężką, że nie jest muzyką popularną i jest trudno do grania. Też trzeba to zaznaczyć, że to jest ciężka technicznie muzyka, ale Michał podjął się tego zadania i trzeba też powiedzieć, że sumiennie ćwiczy w domu i z muzyka, że tak powiem, amatorskiego powoli razem z nami staje się już scenicznym wyjadaczem. Tak. Ale zęby mu dopiero rosną.
2: Nie zapominamy jeszcze o saksofonie i o pianie. I tutaj pozdrawiamy kolegę.
1: Pozdrawiamy Łukasza Maciborskiego, który dołączył do nas jako ostatni z mężczyzn. Tak bym to nazwał.
2: Tak, tak. I robi świetną robotę.
1: Łukasz jest nieocenionym muzykiem. Każda próba bez niego, rzadko się zdarza, że nie ma go na próbie, natomiast próba bez niego jest udana, natomiast czegoś
2: brakuje
1: w powietrzu.
2: Brakuje, tak. Jest wspaniałym saksofonistą i naprawdę bardzo dobrym jak powiedzieć, pianistą, tak?
1: Może to klawiszowcem?
2: Klawiszowcem, tak, tak. I Chaka robi wyśmienicie. I teraz przyszedł czas, kochani, na nasze chórki, czyli dziewczyny.
1: Nasze dziewczyny, kochane, tak. Justyna Olszewska i Natalia Janaszek-Kubrak. Obydwie właśnie nasze znajome. Justyna jeszcze wcześniej gdzieś tam miała jakiś kontakt ze śpiewaniem. Myślę, że podobnie tak jak Natalia właśnie, prędzej jakieś ogniska, karaoke, coś w tym stylu. Ale, że tak powiem, na fali rozwoju ja zawsze marzyłem o tym, żeby w zespole były te chórki, były dziewczyny, które śpiewają. No i na fali rozwoju gdzieś tam od słowa do słowa właśnie postanowiliśmy dać im szansę. Nagrały z nami demo, no i tak pracujemy.
0: No właśnie, jak już wspomniałeś o demo waszym, jak długo trwała praca nad tym utworem? Jak długo zajęło wam zgranie, no aż 8 osób, to nie jest mało. I stworzenie teledysku. Może on jest dość prosty, no ale jednak stworzenie teledysku też zajmuje trochę czasu.
1: Myślę, że tak jak powiedziałaś, prosty teledysk, ale nie proste skonstruowanie 8-osobowego zespołu, który ma czas na każde moje zawołanie. To jest coś, za co jestem niezwykle wdzięczny, ponieważ wiadomo, są czasy takie, że ciężko się w ogóle utrzymać z pasji, a jeszcze poświęcać czas, będąc profesjonalistą, na coś, co w domyśle teraz nie przyniesie jakiegoś zastrzyku, gotówki czy coś takiego. Nikt o tym w ogóle nie myśli. To jest coś, co zdecydowanie buduje tą naszą relację w tą stronę, że co by się nie działo, to po prostu chcemy przychodzić na próby, spotykać się, grać i cieszyć się z każdej nutki, która wydobywa się z naszych instrumentów.
2: To prawda, to szczera prawda. Natomiast tak szybciutka historia tej piosenki, bo myślę, że chodzi ci o piosenkę Amen. Praktycznie 2 tygodnie całość trwała, bo Rafał napisał nową piosenkę, rozmawialiśmy na ten temat, że chcemy nagrać jakąś nową piosenkę dla nas i Rafał ją napisał. To jest piosenka inspirowana naszym kochanym miastem, czyli Siedlcami, dobrze mówię. Spotkaliśmy się na jednej próbie, zaaranżowaliśmy cały kawałek i chyba 2 dni później nagrałem perkusję i Rafał przyszedł, zaczęliśmy dogrywać.
1: I selektywnie gitary. Osoba po osobie, dzień po dniu.
2: Zapraszaliśmy ludzi i po prostu dogrywaliśmy. No, taka normalna praca, tak jak w studiu, prawda?
1: O tyle mamy korzystne warunki i komfortowe pracy, że Wojtek posiada własne studio.
2: Takie przydomowe.
1: To również trzeba zaznaczyć, że Wojtek wykazał się wielkim sercem i zaangażowaniem, że jest w tym projekcie, mimo właśnie tego, że mógłby sobie teraz na muzycznej emeryturze odcinać kupony, to postanowił wziąć się dalej do pracy i działać, że tak powiem, na rzecz rozwoju muzyki reggae, czy muzyki w ogóle alternatywnej w Polsce, której możemy zauważyć znaczący spadek i słuchaczy, i wykonawców. Dlatego my stajemy naprzeciw temu i próbujemy to wszystko wskrzesić po swojemu, nie patrząc na to, czy to się komuś spodoba, czy się nie spodoba. Znajdą się ludzie, którym to się spodoba, znajdą się ludzie, którym to się nie spodoba, natomiast my byśmy chcieli z tej muzyki wycisnąć jak najwięcej dla słuchaczy, żeby oni przyszli i posłuchali, co no nie tylko ja mam do powiedzenia, bo teksty do tej pory, że tak powiem, są pisane raczej przeze mnie, natomiast będę starał się, żeby to wszystko było pisane wspólnie. Żebyśmy wspólnie pisali muzykę, żebyśmy wspólnie pisali słowa, tak, żeby to wszystko było jak najbardziej właśnie od nas, lokalne, żeby to było jak najbardziej szczere, żeby słuchacz, który tego słucha, miał wrażenie, aha, to są ludzie, którzy grają, którzy chcą, jest fajnie.

0: No właśnie, wspomniałeś o tym, że jest spadek tego zainteresowania muzyką reggae i w ogóle muzyką alternatywną w Polsce. No taki chyba największy rzut, taki co ja jeszcze pamiętam, to było powiedzmy chyba już kilkanaście lat temu, kiedy Kamil Bednarek dostał się do show telewizyjnego i wtedy ta muzyka reggae gdzieś wypłynęła w Polsce. Czy macie nadzieję, że gdzieś tam to znowu powróci, że będzie ta fala zainteresowania wśród ludzi, czy po prostu chcecie to robić, bo to lubicie?
1: Ja to zawsze mówię, jeżeli ktoś mnie pyta o Bednarka, to ja zawsze mówię tak, że ja nie chcę być drugim Bednarkiem, chcę być pierwszym Jerzynem.
2: To pierwsze.
1: To po pierwsze. Po drugie, sam mam mega sentyment do nie tyle osoby Kamila Bednarka, co właśnie tego czasu i zespołu jako Kamil Bednarek i jeszcze Stargard Muffin. To był przełom, to prawda, to był przełom, bo jeszcze wtedy w tym samym okresie z naszego miasta startował zespół Podoba Mi Się w Must Be The Music. Kamil Bednarek startował w Mam Talent, nasz zespół startował w Must Be The Music, to wszystko jakby się połączyło. Ja jeszcze trafiłem pod skrzydła mojego pierwszego nauczyciela Marka Stańczuka, który też mi pokazał, co to jest muzyka reggae, to od niego właściwie u mnie w życiu się zaczęło. No i tak zaczęliśmy z Markiem tworzyć pierwsze jakieś teksty, piosenki, ale to prawda, to wszystko zaczęło się jakby na fali tego, że Kamil Bednarek gdzieś poszedł i pokazał, że da się śpiewać o czymś innym, da się śpiewać pozytywnie, da się dawać dobrą energię, przekaz, da się wpleść po prostu w rynek muzyczny coś dobrego.
0: No właśnie, też ta muzyka reggae łączy się z pewnego rodzaju sposobem życia, sposobem bycia, z taką mentalnością. Czy myślicie, że taka osoba, która gdzieś tam nie do końca by się odnalazła i zgodziła z tymi wartościami, potrafiłaby w ten nurt się wpasować muzycznie?
1: Trzeba sobie zadać najpierw pytanie, o jakie wartości chodzi. Żeby słuchacze mieli świadomość tego, o czym rozmawiamy, to przede wszystkim należy zaznaczyć, że reggae to jest muzyka religijna. Jest to religia z dalekiej Jamajki, że tak powiem, czy z Afryki nawet można powiedzieć. Różni są wyznawcy religii Rastafari. Nie powiedziałbym o nas, że my jesteśmy stricte wyznawcami religii Rastafari, natomiast myślę, że wszyscy jesteśmy wierzącymi w Boga. Jeden ma taką religię, drugi ma taką religię, natomiast no jest to nieodłączny element i moich słów, tej muzyki i muzyki reggae przede wszystkim. Natomiast jeśli chodzi o wartości, które płyną z tej muzyki, na pewno jest to przede wszystkim miłość, dobro, zrozumienie drugiego człowieka, spokojny styl życia, bez pośpiechu, bez naganiania, uczciwie, szczerze. Te słowa, które wynikają z piosenek, to nie jest tak, że ktoś śpiewa przed tym mikrofonem i myśli sobie, a zaśpiewam teraz tak, żeby ludzie się kochali, to tam trochę więcej na koncert ludzi przyjdzie. Nie, ci ludzie naprawdę tak myślą, ci ludzie naprawdę tego chcą, ci ludzie naprawdę chcą dobrze.
0: A myślicie, że w Polsce, gdzie mamy no, dosyć takie specyficzne społeczeństwo, odnajdzie się to gdzieś tutaj na tym lokalnym rynku nawet? Czy jest zainteresowanie waszymi występami? Czy gdzieś jak się pojawiacie, to widzicie, że ludziom się to podoba, pozytywnie reagują na waszą muzykę?
2: Sądząc po reakcji, tak. Myślę, że jest zapotrzebowanie na tego typu muzykę. Co prawda, jak już wspomnieliśmy, nie jest to muzyka mainstreamowa i my w ogóle nie oczekujemy tego. Nie mamy żadnych oczekiwań względem.
1: I dużo osób właśnie tak responduje, że to nie jest mój styl, ale bardzo mi się podobało.
2: Dokładnie tak.
1: Staramy się
2: podchodzić do tematu uczciwie, być rzetelni w tym, co robimy, prawda, bo kochamy muzykę i po prostu no, gramy to, co lubimy. To jest krótka piłka, gramy to, co lubimy, a jeżeli się komuś jeszcze przy okazji to spodoba, no to wielki plusik.
1: Jeśli ktoś wyciągnie jakąś lekcję z tego na przyszłość, zapamięta sobie jakieś słowa, wbije sobie w głowę jakąś, jak mantrę, na przykład jeden z tych tekstów, który mi się najbardziej podoba: świat poradzi sobie bez twego pośpiechu, lecz czy ty radzisz sobie z nim, człowieku? I dalej: świat poradzi sobie bez twego oddechu, lecz czy ty poradzisz sobie bez niego, człowieku? I to jest refren piosenki. I to są proste słowa, tak jakby ktoś sobie siedział i myślał, tak? I to właśnie ma cechować ten zespół, że ubieramy proste w słowa, teoretycznie prostą muzykę, ale przekaz, jakim za tym idzie, jest bardzo głęboki, bo o to nam chodzi, żeby grać prostą muzykę dla prostych ludzi, żeby każdy mógł to zrozumieć i każdy odnaleźć w tym swoją prawdę. Bo ta prawda jest, przepraszam, uniwersalna wobec każdy człowiek to inna para kaloszy, tak? To też jeden z moich nauczycieli mi powiedział, że każdego, nie można każdego traktować tą samą miarą, bo każdy ma inne problemy. Być może to są podobne problemy w kwestiach finansowych, światopoglądowych, rodzinnych, natomiast przypadki są zupełnie inne, ale ta muzyka, te słowa musi być tak skonstruowana, żeby każdy w niej odnalazł trochę siebie.
2: I ja też powiem, kochani, zupełnie szczerze, że to był bardzo duży plus w tą stronę, że właśnie zacząłem to robić z Rafałem, bo teksty nie są o niczym, tak jak w dzisiejszych czasach to bywa, że śpiewamy, że wszyscy się kochamy, a ogólnie tak nie jest.
1: Teksty są bardzo precyzyjne i przemyślane.
2: Tak. I prosimy o posłuchanie ich.
1: Przede wszystkim o teksty. Muzyka jak muzyka. My nie jesteśmy z Jamajki, też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, nie jesteśmy z Jamajki, nie mamy ciemniejszego odcienia skóry, nie mamy dreadów, natomiast to, no i nie mamy też takich umiejętności, że tak powiem, korzennych, tak bym to nazwał. Nie urodziliśmy się, tak, no tak już próbuję po polsku, roots mówimy na korzenie ogólnie w muzyce tej jamajskiej reggae. No my nie jesteśmy stamtąd i myślę, że gdybyśmy tam się urodzili i tak grali, to byśmy grali tak jak oni dokładnie, ale my to gramy w nasz sposób, w taki polski sposób, taki jeszcze bym powiedział wschodni, bo gdzieś tam dodajemy właśnie jakieś regionalizmy słowne, nawet te regionalizmy słowne trafiają się w tekstach, właśnie po to, żeby zaznaczyć, że my jesteśmy właśnie stąd, śpiewamy tak jak czujemy, o tym co widzimy, co tu jest.
0: Wiem, że mówicie, że chcecie być takim oddzielnym, odrębnym tworem, oddzielnym zespołem, ale tutaj mówiliśmy już o Kamilu Bednarku. Czy macie jakieś, na pewno macie, ale jakie są te inspiracje zagraniczne?
1: Zagraniczne?
0: No, raczej to nie jest ta polska muzyka, tak? Nie wywodzi się to, reggae nie wywodzi się z Polski.
2: Nie, aczkolwiek ja na przykład powiem szczerze, że oczywiście poza klasykami i tuzami gatunku w stylu Bob Marley, no to oczywiście wiadomo, parę osób na pewno zna jego twórczość i ja na przykład słuchałem dużo polskiego reggae. Mam tutaj na myśli zespoły oprócz dubu, takie jak tam na przykład, nie wiem, Bakrzysz,
1: Izrael.
2: No to właśnie była ta fala polskiego reggae, która na przykład do mnie dotarła.
1: Którego ja już później słuchałem, że tak powiem, odtwarzając taśmy, a nie dostając to na żywo, jak na w dniu żywo. Wydania, tak, tak jak ty.
2: Tak. No ale to inne realia czasowe, więc rozumiem.
1: Pominaliśmy jeszcze właśnie dosyć istotną kwestię w momencie przedstawienia członków zespołu, że jest między nami bardzo duża dysproporcja wieku.
0: Właśnie chciałam o to zapytać.
1: Najmłodsza członkini zespołu, Natalia, ona ma chyba 23, bądź 24 lata. A najstarszy to jest chyba Wojtek albo Marcin.
2: Wydaje mi się, że chyba ja.
1: No nie wiem, czy chcesz słuchaczom przedstawić tę tajemnicę.
2: To chyba nie jest żadna tajemnica. Mój rocznik to ostatni dobry rocznik, kochani państwo. Dwie kosy, czyli 1977. Pozdrawiam.
0: Właśnie, powiedzcie, jak się pracuje? Jest was ośmioro, jesteście rozstrzeleni wiekowo, też płciowo. Jak się pracuje w tak dużej grupie, tak bardzo zróżnicowanej?
1: Zero rocznik.
2: Bez spinki. Tak po prostu, jakbyśmy chcieli to zrobić.
0: Ale czy właśnie ta wasza różnorodność wnosi coś dobrego do zespołu? Że na przykład ktoś rzuci jakiś pomysł, o którym ktoś inny w ogóle by nie pomyślał, przynosi gdzieś tam ze swojego środowiska, coś mu się spodoba, że tak się razem gdzieś tam nakręcacie twórczo? Czy, nie wiem, ktoś ma pomysł i okej, dobra, realizujemy to, co ktoś sobie wymyślił?
2: Są różne drogi. Na przykład pierwsza jest taka, że Rafał ma dużo piosenek różnych, które powoli gdzieś tam nam prezentuje albo pisze nowe, tak jak ten wspomniany wcześniej Amen. To jest jedna rzecz, więc przychodzimy sobie na próbę i Rafał coś tam gra, my dogrywamy i to jest jedna rzecz. A chociażby z ostatniej próby sytuacja, że sobie po prostu przez pół godziny dżemujemy na zupełnie niezapowiedziane tematy i gramy tak jakby to, co czujemy między sobą w tej chwili, patrząc sobie głęboko w oczy. Więc no, jest dobry przekaz, jest dobra energia, myślę, że ważne, a jest bardzo dobre zrozumienie Stąd taki komfort pracy, mi się wydaje, i po prostu bycia w zespole i grania. Co też, wydaje mi się, przekłada się na chęci pozostałych osób, żeby współtworzyć jednak to wszystko razem. Nikt nikogo nie ciągnie, to jest bardzo ważne. Każdy chce.
1: Nikt nie wymaga, nie ma jakichś nieprzyjemności związanych z tym, że ktoś nie przyjdzie na próbę, bo myślę, że ten proces znajdowania ludzi odpowiednich do grania, człowiek odpowiedni do grania, on nie tylko musi grać na instrumencie, on musi rozumieć, że on jest w drużynie, tak jak w drużynie piłkarskiej, to tak jak zakłada na siebie instrument, tak jak zakłada koszulkę na siebie i albo grasz zespołowo i strzelacie razem gole i wygrywacie Ligę Mistrzów, no albo jesteś sam i w końcu ta drużyna albo się rozpadnie, albo cię wykopie, to po prostu nie zadziała.
0: Wspomnieliście również, że ty, Rafał, masz wiele tekstów już. Czy jakby te teksty, które dzisiaj opracowujecie muzycznie, czy one powstawały już dawno, na przestrzeni lat gdzieś tam? Czy to są rzeczy kompletnie nowe, które pod wpływem stworzenia tego zespołu zainspirowało cię to powstanie waszego zespołu do tego, żeby więcej tych tekstów tworzyć?
1: Tak jak mówiłem, teksty, które piszę, nie są obojętne wobec tego, co czuję, myślę, widzę, słyszę. To wszystkie piosenki wzięły się z jakiegoś powodu. Coś musiałem zobaczyć, coś musiałem przeżyć. Nie jest tak, że siadam do komputera i mówię, czy do notatnika, czy do komputera, i mówię, dzisiaj muszę coś napisać. Nawet ta piosenka Amen Amen, którą pisaliśmy, to jest piosenka nowa. I rozmawialiśmy o tym, że potrzebowalibyśmy nowej piosenki na teledysk. I to był dla mnie taki bodziec. Ja wróciłem sobie z próby do domu, przeszedłem się po mieście, założyłem słuchawki, zacząłem sobie chodzić po ulicy i słuchać muzyki. I po prostu to, co widzę, kiedy chodzę ulicami mego pięknego miasta, widzę i czuję, jak wokół mnie narasta samochodów huk, spalin, smród, człowiek drugiemu człowiekowi bruk, z okien nie leci grów, tylko łup, łup, łup. I to był właśnie taki moment, że przyjeżdżał koło mnie samochód i tylko słyszałem właśnie taką ostrą muzykę elektroniczną z samochodu, której nie neguję oczywiście, bardzo lubię, nie jestem zamknięty na żadne gatunki muzyczne, tyle że no, w samochodzie i tak myślę, że dosyć dobrze słychać, nie muszę tego wszyscy na ulicy słyszeć. Natomiast to był taki tłumot, że ja nawet przez te swoje słuchawki to słyszałem. I tak sobie przyśpiewałem, nawet nie leci grów, tylko łup, łup, łup. O, i myślę, o, i to jest to, i wcześniej te spaliny, te okna, te tego. Wróciłem do domu, przepisałem to na kartkę i patrzę, Boże, jedyny. Skończyła się próba o 20, a o 22 już mam pierwszą zwrotkę.
2: A, dzwonił i pisał, pisałeś, że masz kawałek.
1: Tak, już. Bo tak po prostu wynikło i to nawet nie była potrzeba, że musimy napisać piosenkę, musi, tylko to była taka luźna rozmowa, no wypadałoby mieć jakąś nową piosenkę pod ten teledysk.
0: Ale właśnie chyba ważne jest to, że w tym procesie twórczym, jak coś wpadnie do głowy, żeby od razu zapisać.
1: Tak, to prawda. Należy, to jest rada dla wszystkich, czy początkujących, czy doświadczonych, czy no po prostu dla wszystkich. Przychodzicie na próbę i włączacie nagrywanie. Po prostu. Drugi raz do tego nie wrócicie.
0: A czy właśnie w taki sposób gdzieś tam nagrywaliście siebie i dzięki temu zauważyliście, że jakiś fajny, super pomysł jest do powtórzenia i zawarliście coś z próby właśnie w piosence? Co
1: właśnie
0: tak wynikło?
1: Po ostatniej próbie, tak jak Wojtek powiedział, że próbowaliśmy przez 30 minut coś tam, jeden motyw muzyczny sobie pograć, z tego motywu wynikło tyle różnych jakichś tych sytuacji muzycznych, jakichś zagrywek, tego, to było takie przyjemne, że ja później wracam do domu właśnie i mam, to jest zwykłe nagranie z telefonu, prawda? Ono jest słabe jakościowo i tak dalej, ale to jest dla mnie tak jak notatnik, tak jak na notatniku sobie zapiszesz jakieś tam słowa do książki, powieści, czegokolwiek, tak samo telefon to jest takie narzędzie pracy teraz, bardzo przydatne, w ogóle dyktafon, cokolwiek, włączyć to i w domu możesz to przełożyć na ludzką, że tak powiem, formę, tak? Książki też nie wydajesz na papierku pogniecionym byle jakim, ale jak masz pomysł, wyciągnij byle jaki papierek pognieciony, zapisz, schowaj do kieszeni, wróć do domu i przepisz go do księgi rymów.
2: Ale też trzeba zwrócić uwagę, że muzyka jest taką sztuką piękną, która dzieje się tu i teraz. Jest tworzona tak pod wpływem bardzo dużych emocji i bardzo trudno te sytuacje powtórzyć. Wręcz jest to niemożliwe, żeby przeżyć tą sytuację dwukrotnie tak samo. Więc różne wrażliwości muzyczne przekładają się na granie różnych dźwięków, które są inspiracją dla osób trzecich, które słyszą to w tym samym czasie co my i malują do tego zupełnie inne kolory, także to naprawdę się nie powtarza.
0: Czy w związku z tą taką niepowtarzalnością, czy jesteście otwarci wobec tego, żeby na przykład na koncercie macie tam dany szkic piosenki, kiedy nagraliście teledysk, nagraliście demo, ale czy jesteście otwarci wobec tego, żeby na koncercie, powiedzmy, każdy miał gdzieś tam swoją przestrzeń, mógł się pokazać, mógł coś zaimprowizować, czy jednak na razie chcecie, żeby to było takie w miarę od początku do końca?
2: Mamy taki moment podczas naszego koncertu, jak wspomniałaś, gdzie każdy z muzyków ma też miejsce na tak zwane dłuższe solo, jakąś dłuższą fraskę do zagrania.
3: Bo tak mi się właśnie wydaje, czy ty powiedziałaś, zadałaś pytanie, czy każdy ma z was przestrzeń, tak? Właśnie to się dzieje podczas piosenki Przestrzeń. Ta piosenka się nazywa Przestrzeń.
2: Tak.
3: Podczas której każdy właśnie, jest taki króciutki motyw, który odgrywa cały zespół i po tym motywie przedstawiamy właśnie na saksofonie Łukasz, na gitarze Rafał, na perkusji Wojtek i każdy wtedy ma swoje parę sekund i się przedstawia. Natomiast już piosenki, już odgórnie są pisane w ten sposób, żeby trochę w tej piosence było więcej gitary, w tej piosence trochę więcej saksofonu, tutaj trochę więcej klawisza, tutaj na przykład trochę mniej czy perkusjonaliów, czy perkusji, żeby później było trochę więcej w następnej. Także muzyka reggae też polega na selektywnym dobieraniu brzmienia i instrumentów, ponieważ jest to bardzo trudna technicznie muzyka, przede wszystkim ze względu na to, że gra się bardzo powoli. Bardzo trudno jest grać powoli. Szybko jesteś w stanie zagrać
2: dużo,
3: ale powoli, żeby każdy trafiał dokładnie w punkt, bo to jest też muzyka punktowa, jest to bardzo trudne i od każdego indywidualnie wymaga takiego solidnego podejścia, tak jak do pracy po prostu. Natomiast właśnie wynikiem tej pracy jest to, że przychodzimy na próbę i tak jak Wojtek powiedział, ktoś obok może nawet nie czuć tej mistyczności wynikającej z łączenia się 8 instrumentów czy głosów w całość.
0: No właśnie, też jeszcze wspominałeś, że nie zawsze wszyscy są na tej próbie, a tutaj jak ten timing jest ważny przy muzyce reggae, czy trudno jest wam się zgrać, czy to trochę trwa, czy już jesteście na tym etapie, że po prostu widzicie się, czujecie, ktoś coś zagra i wszyscy się po prostu naturalnie w tym odnajdują?
3: Myślę, że przede wszystkim też muzyka reggae wychodzi z założenia takiego, że to jest taki luźny styl życia i nie można się generalnie gniewać na ludzi, jak ktoś nie przyjdzie, na pewno miał ważny powód. Ja tak po prostu w to wierzę, że jeżeli ktoś nie przyszedł, po prostu na pewno coś miał ważnego, nie przyszedł, nie mnie to oceniać. Wiem, że chcę.
2: Natomiast jeżeli pytasz o to wspólne zgrywanie się i tak dalej, powiem szczerze, że ten etap mamy dawno za sobą, a jeszcze szczerze, że nigdy go nie było.
3: Mieliśmy, to prawda.
2: Mieliśmy taki komfort, że mogliśmy z Rafałem, możemy grać z ludźmi, którzy wiedzą, że powinno się wszystko zgadzać i że powinno być tajmowo i że to właśnie o to chodzi. I nawet jeżeli
3: tak, bo to prywatnie nawet są bardzo przedsiębiorczy i tacy ogarnięci ludzie, no nie? Więc
2: to też.
3: Tak jak mówię, że to jedno jest trzymać instrument i umieć na nim grać, a drugie być dobrym człowiekiem.
2: My po prostu robimy próbę, żeby sobie pograć, a to jest zupełnie inny wymiar.
0: To na koniec powiedzmy jeszcze naszym słuchaczom, gdzie można was posłuchać, gdzie można was znaleźć.
3: No w chwili obecnej to myślę, że najprostszą formą jest zalogowanie się w internecie na popularną platformę z
2: muzyką.
3: Filmami, muzyką, czerwone tło z białą kropeczką, trójkącikiem. Nie chcę tutaj kryptoreklamy udzielać żadnej, ale tak, tam jesteśmy. Można włączyć sobie naszą muzykę. Mam nadzieję, że przypadnie wszystkim do gustu. Jednocześnie zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych organizatorów imprez i tak dalej do współpracy. Bardzo byśmy chcieli szerzyć tę muzykę dalej.

0: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, dzisiaj w magazynie lokalnym Eski Siedlce. Rozmowa z Krzysztofem Haberskim, wicedyrektorem Muzeum Regionalnego w Szydlcach i pasjonatem koszykówki. Dowiemy się nieco więcej o historii basketu w Szydlcach, a w drugiej części naszego magazynu trochę więcej o inwestycjach w Mińsku Mazowieckim.
0: Eska Siedlce.
2: Krzysztof Haberski, zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach.
1: Panie Krzysztofie, a dzisiaj trochę porozmawiamy o historii koszykówki, a przede wszystkim koszykówki w Siedlcach. Jakiś czas temu właśnie Siedleckie Muzeum Regionalne tak stworzyło piękną wystawę dotyczącą historii koszykówki w naszym kraju, na świecie, no i oczywiście w Siedlcach, bo koszykarskie tradycje w Siedlcach są bardzo bogate. Ta wystawa cieszyła się ogromną popularnością, więc dzisiaj słuchaczom Radia SK też trochę o tej historii koszykówki poopowiadamy. Więc może najpierw, co zainspirowało Państwa do stworzenia właśnie wystawy o koszykówce?
2: Powiem tak, Siedlce sportem stoją. W Siedlcach mieliśmy i mamy nie tylko koszykówkę, mamy bardzo dużo dyscyplin sportowych. Za wystawą poświęconą koszykówce jak zwykle stoją ludzie, tak? Bardzo wielu ludzi, którzy tworzyli i tworzą tą dyscyplinę sportu w Siedlcach, która odnosiła i odnosi liczne sukcesy, ma kontynuację. Te wystawy sportowe przygotowywaliśmy właśnie ze środowiskiem. Wystawa poświęcona koszykówce również była przygotowywana wspólnie z całym środowiskiem koszykarskim. Korzystając z okazji, przybliżyliśmy również dyscyplinę naszym mieszkańcom, no bo nie wszyscy wiedzą, gdzie koszykówka się narodziła, jakie były początki, więc oczywiście tradycyjnie poświęciliśmy jedną z takich części koszykówce na świecie i początkom. Koszykówce w Polsce, kiedy ona przywędrowała na ziemię polskie, jak się rozwijała, oraz oczywiście koszykówce w naszym mieście. I żeby tutaj Państwa nie zanudzić, no bo prawda, najbardziej ten taki okres dotyczący nas, no odbywał się po wojnie, tak? Na początku przy klubie Kolejarz, który był takim uniwersalnym klubem, zrzeszał wiele sekcji, również koszykówkę. Tutaj koszykarze z naszego miasta cieszyli kibiców siedleckich swoimi występami. To wszystko pokazaliśmy na naszej wystawie. Później koszykówka przeżywała swój okres przy naszej uczelni siedleckiej. Powstał klub SKK Siedlce, Siedlecki Klub Koszykówki i MKK, Miejski Klub Koszykówki. SKK to mężczyźni, MKK to kobiety. I w takim szczytowym okresie SKK Siedlce grał w rozgrywkach pierwszej ligi, a MKK Siedlce w ekstraklasie przez kilka sezonów. To zważywszy na wielkość naszego miasta, które jest średnim miastem, tak, 80 tysięcy mieszkańców, było to nie lada wyczynem i tutaj należy podkreślić, że to wielka zasługa tych wszystkich osób, które wokół tej dyscypliny pracują, wokół tej dyscypliny czynią swoje starania. Co jeszcze? Był taki okres, lata 90., kiedy nastąpiły przemiany gospodarcze w Polsce. Mogliśmy oglądać z anten satelitarnych przekaz z NBA i młodzi adepci tej dyscypliny właśnie chcieli grać w koszykówkę bardzo. W Siedlcach istniała nawet taka liga NBA, która zrzeszała kilkanaście zespołów koszykówki. No i była taka dosyć zacięta rywalizacja. To wszystko można było na naszej wystawie zobaczyć. Większość z tych osób no już ma swoje lata, prawda, ale oglądali eksponaty, zdjęcia, tablice z łzami w oczach, tak? No bo to wspaniały okres dyscypliny. Koszykówka w naszym mieście miała i ma się bardzo dobrze. To nie koniec, tak? Pokazaliśmy pokazaliśmy na końcu tej wystawy też, że jest właśnie kontynuacja, tak? No bo co prawda SKK Siedlce przestało, zakończyło niejako swoje funkcjonowanie, zostało rozwiązane, ale jest kontynuator, jest to UKS Basket Siedlce, który przede wszystkim skupił się na szkoleniu dzieci i młodzieży. Jest kilkanaście sekcji koszykówki męskiej i żeńskiej. Jest zespół, który gra w trzeciej lidze, ale to są wszystko siedlczanie, wszystko wyszkoleni przez siedleckich szkoleniowców, także mamy się czym chwalić w naszym mieście. Mi przygotowywanie i praca przy wystawie przyniosły bardzo wiele satysfakcji, a też w jakimś stopniu utożsamiam się z tą dyscypliną. Działam w klubie UKS Basket Siedlce, współtworzyłem klub, także to też jak w jakiś sposób pozwoliło no to taką cegiełkę, tak, od siebie dać, żeby tą dyscyplinę, pomóc tej dyscyplinie, zachęcić młodzież z naszego miasta do czynnego uprawiania sportu. No i muszę powiedzieć Państwu, że ta wystawa odniosła bardzo duży sukces. Mieliśmy wiele osób wśród zwiedzających, wiele grup zorganizowanych, klas ze swoimi nauczycielami, rodziców z dziećmi, także wielki sukces, cieszymy się bardzo. I przygotowaliśmy kontynuację, następne wystawy, również takie poświęcone naszemu miastu, regionowi, także mogę powiedzieć, że ogromny sukces.
1: Wracając jeszcze do tego, co pan powiedział, ta siedlecka liga NBA, te złote czasy MKK Siedlce, SKK Siedlce, myślę, że wielu kibicom z Siedlec, ale i z całego regionu troszeczkę łezka wokół się zakręciła, kiedy mogli oglądać zdjęcia czy jakieś gadżety związane z tym okresem, bo ta siedlecka liga NBA to tak naprawdę dzieciństwo, młodość wielu, wielu osób, które no teraz mają 40 czy ponad 40 lat, zobaczyć takie zdjęcia, wrócić do tego momentu wspomnieniami, chyba naprawdę dużo wzruszeń było też na tej wystawie.
2: Było bardzo dużo wzruszeń. Na otwarcie wystawy przyszło bardzo wielu osób. Ja myślę, że grubo ponad 200 osób na samym otwarciu. Tak jak pani redaktor powiedziała, było wiele łez, wzruszeń. Wiele osób oglądało zdjęcia, przeglądało fotografie, oczywiście odszukiwało siebie sprzed lat. To nie tylko 40-latkowie, ale nawet tacy, którzy zbliżali się do 70-tki, też grali w tą dyscyplinę, też odnajdywali się na zdjęciach, na tych planszach wielkoformatowych. Także poza tym wśród eksponatów, które pokazywaliśmy na wystawie, było bardzo wiele eksponatów właśnie od tych byłych zawodników, byłych działaczy. Także naprawdę wielka sprawa. I dla nas również, dla Muzeum Regionalnego, ciekawe doświadczenie.
1: A wracając jeszcze do NBA, to wspaniałe gadżety od Marcina Gortata były do zobaczenia właśnie na tej wystawie, więc nie tylko siedlecka liga NBA, ale i to NBA, można powiedzieć, no współczesne, tak? To chyba też była nie lada gratka dla kibiców tych starszych, ale i myślę, że dla dzieciaków, które teraz dopiero fascynują się koszykówką.
2: Tak, można. Oczywiście Marcin Gortat, tutaj jego eksponaty pokazywaliśmy. Do końca wierzyłem, że uda się Marcina do nas zaprosić na wystawę. Niestety jego, no nie było go w tym czasie w Polsce, więc nie mógł siłą rzeczy nas odwiedzić, ale nagrywał filmiki, przesyłał nam filmiki, takie, które zachęcały do odwiedzenia naszej wystawy. A oprócz Marcina Gortata pokazaliśmy również naszych zawodników, którzy w tej najlepszej lidze świata grali. Mam na myśli Macieja Lampę, Cezarego Trybańskiego i oczywiście Małgorzatę Dydek, która również była pokazana na naszej wystawie. Oprócz tych właśnie Polaków grających w NBA, no mówię, pokazaliśmy początki koszykówki, to też myślę, że bardzo ciekawe doświadczenie dla wielu osób, które nawet współcześnie grają w koszykówkę, mogły zobaczyć, jak to wyglądały te początki, jakie te kosze były, przepisy gry, które no znacznie się zmieniły, tak? Jaka motywacja tej osoby, tego Kanadyjczyka, kanadyjskiego nauczyciela, który właśnie stworzył te pierwsze przepisy gry. No i mnóstwo ciekawych rzeczy. No w Siedlcach to dwudziestolecie międzywojenne, to też przy naszej jednostce wojskowej istniała sekcja koszykówki, więc to też, no co prawda nie było zbyt wiele pamiątek z tego okresu, ale też coś pokazaliśmy. Uważam, że no wystawa przede wszystkim związana z regionem, tak, z ludźmi i współcześnie żyjącymi. No my tą wystawę tworzyliśmy niejako od początku tutaj właśnie z całym środowiskiem koszykarskim. Tu to nie tylko Muzeum Regionalne, ale wiele osób, które się zaangażowało, które przychodziło do nas, współpracowało. No naprawdę, no, praca w takim zespole, no to też dla mnie na przykład osobiście i wielka satysfakcja, ale i doświadczenia. No ja mówię, lubię pracę z ludźmi, także naprawdę super.
1: Aż trudno uwierzyć, że mówimy teraz tak o historii SKK i MKK jako właśnie pewnym rozdziale, który się skończył, bo no myślę, że w świadomości wielu mieszkańców Siedlec i regionu te zespoły no jakby przed chwilą tak gdzieś tam dopiero występowały właśnie w pierwszej lidze, w ekstraklasie. Hala przy ulicy Prusa wypełniała się po brzegi kibicami basketu. I trudno w to uwierzyć, że ten piękny, taki złoty czas, można powiedzieć, siedleckiej koszykówki gdzieś tam odchodzi właśnie do tej historii, ale temu pokoleniu, które gdzieś tam dopiero teraz zaczyna interesować się sportem, chyba warto o tym przypominać. Warto przypominać, że jeszcze niedawno naprawdę mieliśmy tutaj świetne drużyny, naprawdę tutaj można było oglądać najlepszych zawodników w Polsce, bo kiedy przyjechała tutaj Wisła Kanpak Kraków na mecz z MKK, no to tutaj hala szalała z zachwytu, bo nawet reprezentantki kraju mogliśmy tutaj oglądać.
2: Tak, oczywiście. To nie tylko Wisła Kraków, ale również w męskiej koszykówce Start Gdynia. Przypomnę, że SKK Siedlce miał taki jeden udany sezon, kiedy drużyna SKK pod kierownictwem Głuszczaka i Araszkiewicza zajęła drugie miejsce w rundzie zasadniczej. No to było niesamowite doświadczenie. Ale powiem tak, jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o pieniądze, tak? Te pierwsze zespoły generowały duże koszta, no i w pewnym momencie nie dało się tego wszystkiego udźwignąć. I my, jeśli chodzi o UKS Basket Siedlce, chcemy właśnie takich błędów uniknąć. Więc klub, działacze i starają się budować w taki sposób, żeby przede wszystkim było szkolenie szeroko rozumiane, czyli przede wszystkim pieniądze na szkolenie dzieci i młodzieży, szukanie takich talentów wśród siedleckich dzieciaków, siedleckiej młodzieży. Możliwość grania w trzeciej lidze, gdzie wyjazdy nie są tak dalekie, no może to widowisko nie jest takie, jak pani redaktor powiedziała, czy jak tutaj była Wisła Kraków, to była Ekstraklasa, czy Start Gdynia, czy inne zespoły czołowe z Polski, ale po prostu no musimy tutaj od dołu to wszystko zbudować, rozwinąć te nasze możliwości i myślę, że jak zbudujemy solidne fundamenty, to jeszcze kiedyś nasi mieszkańcy zobaczą koszykówkę na wysokim poziomie, gdzie siedleckie zespoły będą grały jak równy z równym na parkiecie, rywalizowały z najlepszymi w kraju, ale być może zespół siedlecki będzie złożony głównie z zawodników, zawodniczek wytrenowanych w Siedlcach. To będzie niesamowite osiągnięcie i temu chcielibyśmy poświęcić czas i w to się angażować najbardziej.
1: No i warto powiedzieć, że nawet na te mecze w niższej klasie rozgrywkowej też często przychodzi bardzo dużo ludzi, no bo po prostu tak, chcemy kibicować naszym, chcemy zobaczyć, jak radzi sobie syn, córka, tak, sąsiad. I to też jest bardzo cenne właśnie dla tej naszej lokalnej społeczności.
2: Tak, jeśli chodzi o frekwencję, naprawdę frekwencja jest na stałym, niezłym poziomie, właśnie mimo, że rozgrywki nie stoją na tak wysokim poziomie, ale jednak właśnie oglądanie syna, córki, sąsiada, nie wiem, brata, kolegi powoduje, że sala wcześniej na Prusa, teraz na Popiełuszki również wypełnia się, może zależy od meczu, tak, ale zawsze po te, myślę, że średnio po te 200 osób na mecz przychodzi, co jest dużą publicznością, także dziękujemy wszystkim, którzy wspierają siedlecką koszykówkę, którzy kibicują, no i obiecujemy, że również możecie Państwo liczyć na to, że ta koszykówka zbudowana właśnie od dołu, zbudowana na taki, w takim silnym, solidnym fundamencie, wróci kiedyś na wyższe poziomy grania, kiedy też w naszym mieście będzie, no, będą większe możliwości, będzie więcej pieniążków, które będzie można na tą dyscyplinę sportu poświęcić.
1: Mam wrażenie, że właśnie to oglądanie swoich, mówiąc tak potocznie, to jest taka trochę moda też amerykańska, tak? Bo w Stanach Zjednoczonych jednak mamy te drużyny, na przykład przy liceach, drużyny akademickie, które też są bardzo mocno właśnie wspierane przez te lokalne społeczności i tam rozgrywki niekoniecznie na najwyższym poziomie też cieszą się właśnie dużą popularnością tej lokalnej społeczności. Tam jest moda, żeby właśnie pójść na mecz, nie tak, nie drużyny nawet narodowej, ale żeby pójść na mecz naszej drużyny z naszego miasta.
2: Tak, można powiedzieć, że jest to podobna moda do tej amerykańskiej, oczywiście. Patrząc po składzie drużyny trzecioligowej, kiedy właśnie część osób po prostu zwyczajnie idzie na studia do innych miast, więc siłą rzeczy nie jest w stanie powiązać nauki z trenowaniem regularnym i graniem występami w UKS Basket, ale są kolejne osoby, kolejne roczniki. To jest to właśnie szerokie szkolenie, które przychodzą. Część osób, na przykład, które gdzieś tam pokończyły studia w Polsce, wraca do Siedlec, no już ma, powiedzmy, swoje lata, ale chce grać, więc wspiera tutaj swoją grą nasze rozgrywki i mamy takie doświadczenie z taką młodością, no i rywalizują w trzeciej lidze. Uważam, że naprawdę jest to dobre rozwiązanie na tym etapie, podkreślam, ponieważ po prostu no nie ma aż takich możliwości finansowych, żeby, powiedzmy, musiałoby to być, no w ogóle awans, uważam, że awans do wyższej fazy rozgrywek to musi nastąpić na skutek właśnie na drodze sportowej. Po prostu musimy w sposób sportowy na parkietach wywalczyć awans w przyszłości z trzeciej ligi do drugiej i ewentualnie później wyżej, ale nie kupić, tylko po prostu na skutek rywalizacji sportowej, tak? Jeśli ten awans w taki sposób przyjdzie, to raz, że on zupełnie inaczej smakuje, a dwa, tak powinno w sporcie to wyglądać, tak? No mamy tutaj też wielu znakomitych szkoleniowców w Siedlcach, więc ta koszykówka, myślę, że nie jest zagrożona i ona będzie się rozwijała, ona się rozwija.
1: A wracając jeszcze do popularności koszykówki w naszym mieście, to widać to również podczas turnieju Blacktop, tego turnieju koszykówki ulicznej. Jak wiele osób w bardzo różnym wieku, dodajmy, chce się tą koszykówką bawić i nie boi się wystartować właśnie w tych rozgrywkach, no i czerpać wielką radość z gry.
2: Tak, Blacktop również przyciąga ogromne rzesze zawodników. Czasami te drużyny 3-4 osobowe sami się zgłaszają, startują, rywalizują. Ale ja Państwu powiem Państwu, no może trochę uprzedzę niejako to, co się wydarzy, ale bardzo poważnie myślimy i szukamy rozwiązań takich konstruktywnych, żeby ożywić i odnowić taką właśnie siedlecką ligę NBA. wśród siedleckich szkół. Chcielibyśmy, żeby ta liga była siedleckich, spod siedleckich, tak, które nie mają jakoś tam dalekich odległości, żeby dało się to pogodzić z zajęciami lekcyjnymi. I na początek tak myślimy, żeby właśnie z szkół podstawowych było powiedzmy 6 zespołów czy 8 i podobnie ze szkół średnich. Bardzo poważne rozmowy prowadzimy. Również z takim potencjalnym sponsorem, który mógłby tutaj nas wspomóc finansowo, no bo wiadomo, że finanse są bardzo ważne, to wszystko musi się spinać, to są sędziowie, to są nagrody, to są, prawda, wynajęcie sali i tak dalej, i tak dalej. Taka zachęta, ale myślę, że być może nawet już na tych obchodach jubileuszu ogłosimy coś takiego, że ruszamy właśnie z siedlecką ligą NBA i zachęcimy wszystkich szkoleniowców, wszystkich nauczycieli szkół, którzy chcieliby wziąć udział w tych rozgrywkach do współpracy.
1: No to trzymamy za ten pomysł kciuki. Myślę, że wiele młodych i nie tylko młodych osób bardzo to ucieszy. No i myślę, że no za tym poszłyby też jakieś właśnie dodatkowe nakłady na szkolenie tej młodzieży może w Siedlcach.
2: Tak, dokładnie. No mówię, no to jest, myślę, rozwiązanie bardzo dobre, dlatego że no nie trzeba daleko wyjeżdżać, tak? To można byłoby tą rywalizację, tak jak była w latach 90., cieszyła się ogromnym powodzeniem, zainteresowaniem, niejako przywrócić, tak? Więc tutaj jest dużo nauczycieli szkół podstawowych, szkół średnich, którzy ćwiczą, którzy przygotowują zespoły szkolne do różnych zawodów w ramach Szkolnego Związku Sportowego, czy ludowych zespołów sportowych i myślę, że to zainteresowanie występami w rozgrywkach siedleckiej ligi NBA byłoby duże. Chociaż mówię, dla nas na początek wystarczy, gdyby to zgłosiło się powiedzmy po te nawet 6 zespołów, prawda, na poziomie szkół podstawowych i podobna liczba na poziomie szkół średnich, ruszylibyśmy z rozgrywkami. No i po prostu w trakcie tego wszystkiego trwania moglibyśmy to wszystko doskonalić. Być może w następnych sezonach zapisałyby się kolejne szkoły. Pozwoliłoby to naszej młodzieży na większe ogranie, większą pewność siebie. No i oczywiście szukanie tych talentów, bo temu też przyświęca to wszystko, te wszystkie zabiegi, starania. To są też poniekąd po to, żeby szukać takich zawodników, zawodniczek na miarę Małgorzaty Dydek czy Marcina Gortata. A wiadomo, że bez odpowiedniego szkolenia nie będzie to możliwe. Trzeba taką osobę w odpowiednim wieku gdzieś tam znaleźć, zachęcić do trenowania. Myślę, że w Polsce, w Siedlcach nie brakuje takiej zdolnej młodzieży, sprawnej. Jeśli w takim kraju jak Litwa, który ma niecałe 3 miliony mieszkańców, można szukać, odnajdować takie talenty, które robią później kariery sportowe w najwyższych ligach świata, to tym bardziej w Polsce, jeśli stworzymy, prawda, jakiś taki sprawny system szkolenia i kluby i rozgrywki ligowe. No mówię, no my nie jesteśmy w stanie gdzieś dalej sięgnąć, ale tutaj nasze najbliższe podwórko Siedlce jesteśmy w stanie ogarnąć i tak zamierzamy właśnie w tym kierunku działać.
1: Ja oczywiście trzymam za to kciuki, no i też trzymam kciuki za Muzeum Regionalne, które pan również oczywiście reprezentuje, bo tak jak mówiliśmy, wystawa dotycząca historii koszykówki na świecie, w Polsce, no i oczywiście w Siedlcach cieszyła się wielką popularnością, ale pojawiały się też kolejne wystawy o tematyce sportowej, które były równie dobrze przyjęte, no i chyba powoli Muzeum Regionalne staje się właśnie takim bardzo przyjaznym miejscem dla sportowców z Siedlec i z całego regionu. No i też znalazło swoich odbiorców, którzy bardzo chętnie te wystawy odwiedzają.
2: Tak, to prawda, pani redaktor. Oprócz wystawy poświęconej koszykówce Zorganizowaliśmy wystawę poświęconą żużlowi w Siedlcach. To też bardzo, bardzo ciekawy, ciekawy odcinek takich czasów powojennych, kiedy tutaj wspaniale nasi siedlczanie rywalizowali na ogólnopolskich arenach, zdobywali najwyższe laury. Również piłka nożna. Właśnie niedawno, kilka dni temu, zakończyliśmy wystawę poświęconą piłce nożnej. To tak trochę jak uruchomienie lawiny, tak? Kamyk zrzucony z góry toczy się i zabiera kolejne i na dole wywołuje to lawinę. To pierwsza wystawa, którą zorganizowaliśmy, poświęcona piłce koszykowej, wywołała taką lawinę. Okazało się, że jest zapotrzebowanie na tego typu inicjatywy i kolejne dyscypliny właśnie tutaj gdzieś do nas się zgłaszały. Czy tylko wystawy poświęcone sportom? Nie, nie tylko. Przypomnę, organizowaliśmy również w naszym muzeum wystawę poświęconą motoryzacji w Siedlcach, prawda, początkom. Tutaj też fajnie udało nam się ze środowiskiem, szczególnie z Gryfem, nawiązać współpracę. Też taką wystawę mieliśmy. W przyszłym roku, jak już tak rozmawiamy, będziemy otwierać wystawę poświęconą browarnictwu w Siedlcach. To też będzie, myślę, że bardzo ciekawa wystawa, która pokaże Państwu, jak w samych Siedlcach, ile było browarów w okolicach, jak to wszystko wyglądało. No ale nie chciałbym zdradzać szczegółów, bo to jeszcze trochę za wcześnie, ale już prace nad wystawą trwają oczywiście. Nie tak intensywnie jak w tej chwili nad hokejem, ale po hokeju przejdziemy do tej następnej wystawy. Także zapraszam do muzeum, do tego, żeby obserwować naszego Facebooka, tak, czy też

0: Nie jest tylko tak, że jest tam w naszym Muzeum pod Jackiem jedna wystawa, cały czas ta sama, proszę Państwa, tylko warto się naprawdę zainteresować. Wystawy zmieniają się naprawdę często, mnóstwo tych dodatkowych imprez, no i chyba piękne miejsce, które no warte jest odwiedzenia no przez każdego mieszkańca i Siedlec, i całego regionu.
1: Tak jest. Zapraszamy wszystkich chętnych zawsze do naszego muzeum. Jesteśmy w centrum Siedlec, w historycznym ratuszu właśnie pod Jackiem, tak? I tak jak pani redaktor powiedziała, to nie tylko wystawy, ale to szereg różnych inicjatyw podejmowanych i przez dyrektora Kordaczuka, i przez pracowników merytorycznych. Każdy znajdzie coś dla siebie. Muzeum Regionalne, jak sama nazwa wskazuje, jest właśnie taką placówką, która ma wspierać inicjatywy głównie, które w naszym regionie się działy, czy też dzieją. I tak staramy się robić, żeby to tak wyglądało.
0: No to trzymam kciuki, żeby wyglądało równie dobrze, albo jeszcze lepiej niż wygląda to teraz. No i trzymamy kciuki za to, żeby kolejne wystawy cieszyły się równie dużą popularnością jak ta wystawa o koszykówce czy żużlu.
1: Tak, bardzo się cieszę i tak jak mówię, zachęcam Państwa nie tylko do odwiedzania naszego muzeum, ale do kontaktów. Być może kolejne środowiska w naszym mieście będą chciały wspólnie z nami jakąś ciekawą inicjatywę rozpocząć, tak? Możemy nawiązać taką współpracę. Jesteśmy bardzo otwarci i powstaną kolejne ciekawe wystawy zainicjowane przez naszych mieszkańców, przy ich współudziale. Także myślę, że jesteśmy do Państwa dyspozycji.
0: Krzysztof Haberski, wicedyrektor Muzeum Regionalnego w Siedlcach, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor.
2: SK Siedlce.
3: Teraz dowiemy się trochę więcej o inwestycjach, które w tym roku planuje Mińsk Mazowiecki. Więcej na ten temat powie burmistrz Marcin Jakubowski.
4: Oprócz drogi rowerowej czekają nas przetargi na budowę infrastruktury cmentarnej. To jest ogromne przedsięwzięcie, gdzie na terenie cmentarza komunalnego powstanie zupełnie nowa infrastruktura, która uczyni z naszej nekropolii miejsce godne spoczynku naszych bliskich, ale przede wszystkim miejsce przyjazne dla wszystkich odwiedzających, bo dzisiaj tego nam brakuje. Brakuje nam toalet, brakuje nam oświetlenia, brakuje nam parkingu, brakuje nam alejek w odpowiednim stanie. Ta cała infrastruktura łącznie z zielenią będzie tworzona zupełnie od nowa na tej części północno-zachodniej cmentarza komunalnego. Mam nadzieję, jestem przekonany, że przez te najbliższe lata te zmiany wszystkim Państwu przypadną do gustu. Jeżeli chodzi o przetargi, no na pewno czeka nas przetarg na zagospodarowanie odpadów. To jest jedna wielka niewiadoma, jakie będą ceny odpadów i jakie oferty zostaną nam zmuszone.
2: SK Siedlce News.
3: Magda Szewczuk dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce, gość Agnieszka Pasztor z Muzeum Regionalnego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: A skoro Agnieszka w naszym studiu, to możecie się Państwo spodziewać, że dzisiaj poznamy kolejną postać bardzo ważną dla Siedlec, dla regionu. I tym razem, Agnieszko, będzie to Ludomir Benedyktowicz. Nagroda jego imienia jest przyznawana właśnie corocznie w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. A dzisiaj postaramy się powiedzieć Państwu, kim on był, przybliżyć trochę jego biografię, bo ta biografia jest naprawdę, można powiedzieć, zaskakująca w wielu momentach, ale też no, bardzo piękna, bardzo, bardzo ważna, bo on był i leśnikiem, i uczestnikiem powstania styczniowego, i malarzem bardzo niezwykłym, o czym Państwu postaramy się powiedzieć, ale no, może od początku, żeby Państwo się nie pogubili w tym moim słowotoku, to skąd pochodził Ludomir Benedyktowicz?
5: Ludomir Benedyktowicz urodził się 5 sierpnia 1844 roku we wsi Świniary, czyli to bardzo blisko. Kiedy są Państwo w trasie, przejeżdżają przez Mokobody, to do maleńkiej wioski już bardzo blisko. Śladów obecności

0: listy w tej miejscowości próżno dziś szukać, ale jeśli zatrzymamy się i będziemy chcieli zwiedzić świątynię w Mokobodach, to proszę zwrócić uwagę, przy głównym wejściu, zaraz po prawej stronie, jest tabliczka, która informuje o tym, że w tym kościele Ludomir Benedyktowicz dosłownie kilka dni po swoich narodzinach został ochrzczony. W tej chwili mamy kontakt z młodzieżą, z dziećmi jeszcze ze szkoły podstawowej w Mokobodach, którzy poznają Ludomira Benedyktowicza, bo okazuje się, że czas zaciera ślady, ale taką doskonałą okazją do odświeżenia pamięci, w ogóle zapoznania się z samą postacią, z jego twórczością, dorobkiem, jest przypadająca w 2026 roku setna rocznica śmierci Ludomira Benedyktowicza i też z tej okazji nasze muzeum przygotowało wystawę dedykowaną Ludomirowi Benedyktowiczowi. Wiemy, że właśnie w tych Świniarach Benedyktowicz w niewielkim majątku ziemskim, w takim dworku, pomieszkiwał. Celowo mówię, że pomieszkiwał, bo bardzo wcześnie, już jako dziecko, mniej więcej w 5 roku życia, przeprowadził się do Warszawy i tam już odbywała się jakaś taka znacząca edukacja. Dużo osób mnie pyta, czy był takim dzieckiem, które malowało, czy są jakieś ślady działalności artystycznej. No myślę, że na takim poziomie, na jakim w tamtych czasach była możliwość, żeby dziecko rozwijało swoje zdolności. Rodzice rzeczywiście byli świadomi, że Ludomir jest uzdolniony, ale ta droga do zdobycia takiego pełnego wykształcenia artystycznego usłana jest wieloma trudnymi wydarzeniami w życiu Benedyktowicza. Oczywiście, no tak, trudno to ująć w słowa, ale wydaje mi się, że nie mielibyśmy dorobku artystycznego Ludomira Benedyktowicza, i to brzmi, wiem, w moich ustach bardzo przewrotnie, gdyby nie stracił dłoni podczas tego słynnego powstania styczniowego. Ludomir Benedyktowicz od samego początku chciał być malarzem, o tym musimy pamiętać, ale rodzina sprzeciwiała się tej decyzji. No, zawsze się mówiło, że jest to niepewny zawód, tym bardziej w takim środowisku wiejskim. Ta świadomość tego, że jest to zawód nieprzydatny, jeszcze się potęgowała. Więc ojciec rzeczywiście zachęcał, i to proszę wziąć w cudzysłów, to była taka decyzja bardzo stanowcza, że ma zostać leśnikiem, dlatego że będzie mógł pracować albo w leśnictwie, albo w rodzinnym majątku. No i oczywiście trafił do tego słynnego Instytutu Leśnego w Broku, gdzie instytut, jak pamiętamy, był zakładany przez słynnego profesora Wojciecha Jastrzębowskiego. Tutaj zachęcam, żeby sobie pośledzić troszeczkę te koleje życia profesora, bo on stworzył coś bardzo wyjątkowego w ogóle na tej mapie szkolnictwa w naszym kraju, który, jak wiemy, wtedy był pod zaborami. No i takim wyróżniającym się studentem oczywiście Ludomir Benedyktowicz bez wątpienia był, więc tutaj już badając ten etap studiów, wiemy, że był człowiekiem szalenie zdolnym, ale też pracowitym. I warto o tym pamiętać, bo ten instytut, myślę, przyczynił się do tego, że Benedyktowicz pozostawił po sobie twórczość z takimi, a nie innymi tematami. Jakby takim głównym tematem, który powracał zawsze w jego twórczości, to jest temat mazowieckiej sosny. Nawet była taka pisarka, która pozostawiła biografię, taką powieść dokumentalną o Ludomirze Benedyktowiczu, Paleta z Mazowieckiej Sosny, więc to już nam sugeruje tok w ogóle śledzenia tej twórczości artystycznej Ludomira Benedyktowicza. Alicja Okońska, bo o niej mowa, miała tę przyjemność, że wtedy, kiedy pracowała nad tą powieścią dokumentalną, to miała styczność zaraz po śmierci Ludomira Benedyktowicza, jakby z tym najbliższym otoczeniem artysty, i w tej fabularyzowanej opowieści udało jej się uchwycić parę takich istotnych rzeczy, jeżeli chodzi o Benedyktowicza. Myślę, że tutaj warto też powiedzieć, że ten bolesny moment w życiu Ludomira Benedyktowicza zdarzył się właśnie na drugim roku studiów w Instytucie Leśnym. To taki moment bardzo przełomowy. To był oczywiście ten słynny udział w powstaniu styczniowym i wtedy Ludomir Benedyktowicz został ciężko ranny. Postrzał w lewe ramię oraz amputacja prawej dłoni dokonana przez... Oczywiście ten atak dokonany na niego przez kozaka, to wszystko zmieniło jego los, ale amputacja lewej ręki uratowała mu tak naprawdę życie. I tutaj też musimy pamiętać, że po tym bardzo takim trudnym wypadku lekarze, którzy przybyli na miejsce, a zawsze w czasie powstania poruszali się, żeby nie wzbudzać podejrzeń, medycy nie byli wyposażeni w żadne przyrządy do operowania, więc to naprawdę przy takich skromnych, minimalistycznych możliwościach została przeprowadzona ta amputacja niemal na żywca, po to by nie wdała się ta gangrena. I oczywiście oni do osób, które były wtedy na miejscu, powiedzieli, że on nie przeżyje. To jest mało prawdopodobne. W jakiejś takiej śpiączce przebywał około miesiąca i kiedy się wybudził, to było niesamowite takie zaskoczenie dla wszystkich. I oczywiście ten okres rekonwalescencji wiązał się z jakimś takim silnym też uszczerbkiem na zdrowiu psychicznym. Kiedy on się zorientował, że nie ma rąk, a trzeba powiadomić rodzinę, i o tym oczywiście opowiadam Państwu dzięki tym szczegółom zawartym właśnie w tej fabularyzowanej opowieści Alicji Okońskiej, kiedy się okazało, że on nie ma podstawowych narzędzi do pracy, do studiowania, do w ogóle funkcjonowania w społeczeństwie, no to wtedy popadł właśnie w stan takiej dość silnej depresji. I lekarze, którzy pojawili się po tym wybudzeniu, jeden właściwie z lekarzy, próbował znaleźć jakieś takie rozwiązanie i mówi, że trzeba poinformować rodzinę, że wszystko zmierza ku dobremu. I on mówi, ale jak ja mam coś napisać? I lekarz padł na pomysł, że na tych kikutach za te bandaże można wsunąć przyrząd do pisania. I to była taka pierwsza podpowiedź, która jakby spowodowała, że Ludomir Benedyktowicz sam uporał się z wynalezieniem przyrządu, który ułatwiałby i pisanie, i malowanie. I to jest właśnie ten czas tej rekonwalescencji. Ale zmierzam też do tego, że ta rekonwalescencja, zdaniem Alicji Okońskiej, odbywała się gdzieś w lesie. Więc ta przyroda, potęga przyrody, piękno miały ogromny wpływ na dochodzenie do tego zdrowia. Oczywiście on w tym czasie przeżywał bardzo trudne chwile i właściwie można śmiało powiedzieć, że nie chciał żyć, bo to było bardzo trudne takie doświadczenie, ale to, co pozwoliło mu wyjść z tego trudnego momentu, to jest śpiew ptaków. Tak długo wsłuchiwał się w ten koncert, dopóki ta muzyka nie zagrała mu w sercu. Jakby on stał się tym śpiewem ptaków. To tak bardzo ładnie jest opisane w tej książce, którą Państwu bardzo polecam, ale myślę, że wtedy, kiedy szukał sensu w swoim życiu, jakoś tak bardzo mocno przemówiła do niego ta mazowiecka przyroda, gdzieś takiego głębokiego lasu, gdzie też musiał przebywać, nie ukrywajmy tego, w odosobnieniu, żeby nikt go nie odnalazł.
1: No tak, to chodziło o uratowanie jego życia po raz kolejny,
0: bo oprócz tego, że udało się lekarzom ocalić jego życie, to oczywiście robiono wiele, by zatrzeć ślady, nawet w tym miejscu, gdzie odbyła się ta słynna potyczka z kozakami. Pojawiła się jakaś taka tabliczka informująca o tym, że Benedyktowicz poległ w tym zdarzeniu i że on po prostu nie żyje. I te informacje o jego śmierci, tak nawiasem mówiąc, udało się ukryć chyba przez 10 lat. Dopiero kiedy na zaproszenie przyjaciół pojawił się w okolicach 1 listopada w Proku. Oczywiście te kikuty były ukryte pod peleryną, żeby nie wzbudzały zainteresowania, a ponieważ to były te święta listopadowe, to niektórzy myśleli, że to jest zjawa do tego stopnia. I on wtedy też po 10 latach od tych słynnych wydarzeń związanych z powstaniem został zaaresztowany. Przez chwilę więziono go na Cytadeli Warszawskiej i nawet na wystawie pokazujemy dziewczynę z konwią, rysunek wykonany przez Ludomira Benedyktowicza właśnie wtedy, kiedy przebywał w areszcie. Opowieści są takie, że to był drugi moment, kiedy dosyć trudno znosił, jeśli chodzi o tą całą sferę psychiczną, to odosobnienie, i któregoś dnia miał otworzyć okno i właśnie jego oczom ukazała się piękna dziewczyna niosąca wodę, ukazana boso. Wiemy, że rysunek powstał w styczniu, więc jest mało prawdopodobne, żeby faktycznie ta opowieść o tym, jak to się wszystko działo, żeby to było takie zgodne z faktami historycznymi. Niemniej jednak ten rysunek jest ważny z punktu widzenia historyka sztuki, bo jest zapisem też tematu postaci ludzkiej, tak? Tematu, który podejmował w swojej późniejszej twórczości Ludomir Benedyktowicz. Oczywiście o tym wszystkim Państwu opowiadam w kontekście jego udziału w powstaniu i jakby tych wszystkich konsekwencji tego, co powstanie, w którym on wziął udział i wszyscy jego koledzy z tego Instytutu Leśnego. Opowiadam o tym i zwracam też uwagę na te momenty, które zadecydowały, że Ludomir Benedyktowicz jednak z zagorzałego patrioty i leśnika stał się jednak malarzem.
1: 10 lat ukrywa się tak naprawdę, tak? Ciężko ranny. Jego życie, można powiedzieć, cudem praktycznie udało się lekarzom w tych siermiężnych warunkach uratować. Można powiedzieć, że to jest taka historia bardzo młodego mężczyzny.
0: Przystojnego bardzo.
1: Przystojnego jeszcze. To możecie Państwo zobaczyć, tak? Na rysunkach, na obrazach, które też możemy oglądać w muzeum.
0: Możemy, tak. Jest dużo z fotografii, które dokumentują, jak Ludomir Benedyktowicz wyglądał przed tym zdarzeniem, jako taki młody, dobrze zapowiadający się leśnik. No i są zdjęcia pokazujące go, jak wygląda w chwili rekonwalescencji.
1: Na razie poznajemy Ludomira Benedyktowicza jako bohatera, tak, uczestnika powstania styczniowego, ale też młodego człowieka, który mierzy się z ogromną życiową tragedią, bo strata tak naprawdę obu dłoni, brak możliwości, można powiedzieć, organizowania sobie takich codziennych nawet czynności musiała być dla niego ogromnym ciosem. Mimo to on się nie poddaje. Tak, gdzieś tam znajduje sens w swoim życiu, zaczyna tworzyć piękne rzeczy i myślę, że teraz może trochę o tym Państwu opowiemy, bo tych obrazów stworzył naprawdę bardzo dużo. I tak jak wspominałaś już na początku naszej rozmowy, on był rozkochany w tej mazowieckiej przyrodzie. Przede wszystkim to możemy właśnie w jego twórczości zaobserwować.
0: Oczywiście zaraz po tym, jak doszedł do zdrowia po utracie rąk, było już niemożliwe, żeby został tym leśnikiem i ten zawód wykonywał. Nie było powrotu, instytut w ogóle chyba został rozwiązany i skoro nie mógł być leśnikiem, to został malarzem, tak krótko rzecz.
1: Trochę jak chciał wcześniej.
0: Rzecz ujmując, szkoda, że to musiało tak tragicznie wszystko przebiegać, ale tak rzeczywiście w życiu bywa i on często też może nie to, że się skarżył na swój los, ale dosyć często mówił, że ten jego życiorys jest dosyć tragiczny i musi przechodzić przez trudne wydarzenia, żeby sięgać szczytu. I to też daje do myślenia w tych czasach nam współczesnym, kiedy dostajemy taką postać, którą wspominamy z racji setnej rocznicy śmierci, że mimo wszystko dało się. To nie był też czas, kiedy znaliśmy profesjonalnych, niepełnosprawnych artystów. To wcale nie wyglądało tak kolorowo. Benedyktowicz najpierw też uczył się troszeczkę u Wojciecha Gersona i potem zdecydował, że będzie zdawał do Królewskiej Monachijskiej Akademii Sztuk Pięknych, więc bardzo ambitnie. Znane są te opowieści, jak przez 24 godziny, kiedy podróżował do Monachium, nie miał niczego w ustach, bo postoje były krótkie i on nie miał możliwości, żeby sobie jakieś jedzenie przygotować. Także to musimy sobie też wyobrazić. Tak. A tu po prostu jedzie młody człowiek z teczką, którą chce złożyć w akademii i chce starać się o przyjęcie na uczelnię. To bardzo tak działa na wyobraźnię i w ogóle człowieka tak jakoś niesamowicie podnosi, kiedy wiemy, że był ktoś taki, kto dał radę bez dłoni zostać tym artystą i to takim artystą, i to lubię tutaj tak mówić, żył z pracy własnych rąk. Jakby to nie brzmiało, brzmi bardzo dumnie. Ta teczka w tym Monachium spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem. On Akademię Monachijską skończył. Z tego okresu na wystawie, którą mogą Państwo oglądać do 6 września, więc jeszcze przez całe wakacje, można oglądać ten słynny obraz Podjazd Powstańców, który właśnie w Monachium został namalowany i to są te słynne takie ciemne monachijskie sosy, jak mówimy tak bardzo potocznie, ale to jest to takie kluczowe wydarzenie, bardzo symboliczne, idealnie odmalowane przez Ludomira Benedyktowicza, pokazujące kluczowy moment dla jego przyszłego życia, to, co zadecydowało o tym, że został artystą, ale nie tylko artystą realizującym się jako malarz, bo musimy pamiętać, że on też bardzo ładnie potem pisał i właściwie w tym okresie monachijskim, bo przy tym temacie pozostajemy, to kto wie, czy nie bardziej w Polsce znany był jako pisarz, dlatego że te wszystkie wystawy, które w tym czasie odbywały się w Monachium, on w nich uczestniczył i przygotowywał dla prasy polskiej recenzje z wystaw, więc tutaj ta zdolność pisarska myślę, że bardzo się rozwinęła i to spotkało się z takim dobrym przyjęciem tutaj w Polsce. W warszawskiej Galerii Zachęta oczywiście też miał swoje wystawy i tutaj też jest znana taka opowieść, kiedy Henryk Sienkiewicz chyba z którymś malarzem rozmawiał i zresztą Sienkiewicz też kupował obrazy Ludomira Benedyktowicza i mówi, co tu zrobić, żeby wszyscy polscy malarze tak technicznie, sprawnie malowali jak Benedyktowicz, może trzeba im poobcinać ręce. To oczywiście takie żartobliwe, ale pokazujące to docenienie, że prawdopodobnie musiał się starać dwa razy bardziej. Myślę, że ten park, który bywał nadwyrężany, żeby właściwą pozycję przyjąć podczas malowania, to wszystko wymagało od niego takiego ogromnego wysiłku fizycznego i też wiązało się z ogromnym bólem fizycznym, którego chcąc być malarzem na pewno często doświadczał. Ale lubił, kochał, można nawet rzec, to, co robił.
1: My trochę żyjąc we współczesnym świecie chyba zapominamy, jak było trochę wcześniej, właśnie w czasach Ludomira Benedyktowicza. Zapominamy, że no, w XIX wieku właśnie medycyna no, stała na dużo niższym poziomie. Jak się chciało zdawać na studia, to nie wysyłało się swojego zgłoszenia mailem, tylko trzeba było pokonać setki, czasami tysiące kilometrów, osobiście zawieźć podanie na studia, tak? Czy jak w przypadku Benedyktowicza również swoje prace. Czasami taka wyprawa potrafiła trwać i kilka tygodni, jeśli chciało się studiować gdzieś w odległych miejscach. No i też tak, ten okres, kiedy Benedyktowicz już tworzy, tak? To nie ma jeszcze mowy o tym, że pojawią się jakieś protezy, które mu bardzo mocno pomogą, tak? W malowaniu. Więc wspominając Ludomira Benedyktowicza, chyba musimy właśnie zwracać mocno uwagę naszych słuchaczy na to, w jakich czasach on żył i z czym się na co dzień mierzył. To nie są czasy, kiedy mamy roboty, tak? Kiedy na każdym kroku gdzieś tam możemy liczyć też na jakieś udogodnienia, tylko naprawdę to są jeszcze czasy, kiedy on absolutnie sam musiał sobie w wielu sytuacjach poradzić.
0: Przychodząc na wystawę, mogą Państwo wręcz oglądać przyrząd, który sam wymyślił, a wykonał ten przyrząd miejscowy kowal. Właśnie, ale to wszystko było pod dyktando Ludomira Benedyktowicza. Ta nasza wystawa oczywiście oprócz tych pamiątek też pokazuje obrazy o tematyce powstania styczniowego, malarstwo rodzajowe z ukazanymi w tle pejzażami, życiem polskiej wsi. To wszystko, tak jak już wspominałyśmy, że jeden temat to te sosny, ale też ten ulubiony temat w twórczości artysty to jest ten pejzaż polskiej wsi. Wśród tych wszystkich dzieł malarskich Benedyktowicza to jest kameralna wystawa, żeby tak Państwo nie odnieśli wrażenia, że bardzo dużo czasu trzeba spędzić, ale wystawa, która ma za zadanie przede wszystkim przybliżyć, zainteresować i zachęcić do poczytania też literatury na temat Ludomira Benedyktowicza. Mamy też realistyczny portret konia, bo tym tematem też się zajmował. Też zwracam zawsze zwiedzającym uwagę na kompozycję kwiatową, która wita właściwie osoby wchodzące do tej sali, gdzie jest prezentowana twórczość Ludomira Benedyktowicza, bo to jest taki symboliczny, przełomowy moment w jego ścieżce artystycznej. Wiąże się oczywiście, Benedyktowicz sporo jeździł, miał wielu przyjaciół, oczywiście problemy finansowe nie kończyły się, no i przebywał w różnych majątkach u swoich przyjaciół i w jednym z takich majątków poznał miłość swojego życia, bo to myślę też jest temat, który Państwa szczególnie zainteresuje. Poznał mianowicie Marię Skalską. To była gwiazda wówczas w Krakowie, którą chcieli malować wszyscy artyści. Maria Skalska pozowała między innymi Leonowi Wyczółkowskiemu i właściwie dzięki portretowi, który Wyczółkowski namalował, a do którego Skalska pozowała, Wyczółkowski stał się bardzo rozpoznawalną i cenioną postacią w świecie sztuki. Od tego obrazu w jego życiu artystycznym następuje przełom. Celowo o tym mówię, o tym rozchwytywaniu, ale Maria Skalska była przede wszystkim nauczycielką. I jako nauczycielkę w tym majątku u przyjaciół Ludomir Benedyktowicz ją poznał. Pani Skalska opiekowała się wówczas dwoma dziewczynkami. Uczyła, kształciła, traktowała jak własne dzieci. Te dziewczynki, była bardzo z nimi zżyta, ale z chwilą, kiedy młody Benedyktowicz już po studiach przyjechał i oni się spotkali, to oczywiście ona na niego zwróciła uwagę, on chyba bardziej, ale taka uszczypliwość kolegów, też malarzy, że na pewno ciebie nie będzie chciała, bo wiadomo, powodowały jakieś takie niesamowite napięcie w nim. Pisze o tym też Alicja Okońska i on nawet chyba nie zakładał, że to jest w ogóle możliwe. Dodatkowo te dziewczynki były tak zaborcze i widziały, że Maria Skalska znalazła taki wspólny język z Benedyktowiczem, ponieważ wcześniej nie miała jakby takiego pełnego doświadczenia na temat pracy artysty, a tutaj miała artystę na wyciągnięcie ręki, więc zadawała bardzo dużo pytań. I dziewczynki wywnioskowały, że Ludomir Benedyktowicz Marię Skalską chce im zabrać i wysłać do tej jego akademii, czyli do Monachium.
1: Były zazdrosne.
0: No i wywiązała się taka dyskusja między Benedyktowiczem a dziewczynkami, w której uczestniczyła też Maria Skalska i okazało się, że dziewczynki mówią, że chyba pan nie chce nam zabrać naszej Marii do tej swojej akademii. On stanowczo odpowiedział, że nie. I tutaj spłynął rumień na jego policzki i żeby rozładować sytuację, to wysłał dziewczynki, żeby nazrywały kwiatów. I dziewczynki mówią, ale namaluje nam pan te zerwane kwiaty. Tak, namaluje i was, i kwiaty. No i do naszych czasów przetrwała kompozycja kwiatowa. Nie ma namalowanych dziewczynek, ale to jest piękna kompozycja, już taka z lekko rozjaśnioną tą paletą barw, w której też widać, że te soki w tych kwiatach już nie są tak sprężyste, tak życiodajne, że te kwiaty zaczynają trochę omdlewać, ale jeszcze zachwycają nasze oczy i wręcz w tym obrazie tak jakby pachniały. Więc zachęcam, żeby popatrzeć, dlatego że jest to też symboliczny obraz pokazujący okoliczności tego krajobrazu, na który patrzył podczas pobytu w wiejskim majątku Ludomir Benedyktowicz, okoliczności, w których rodzi się uczucie, więc znowu jest to ten krajobraz, który zawsze był obecny w jego twórczości. No i oczywiście to uczucie tam się narodziło, państwo się pobrali, mieszkali w Krakowie przy ulicy Mikołajskiej i w ich mieszkaniu całe życie właściwie borykali się z problemami finansowymi, ale jest też taki moment, kiedy przez ponad rok razem z nimi mieszka Stefan Żeromski. Wynajmuje ten pokój, by pomóc im finansowo, ale tam jeden z pierwszych utworów literackich Żeromskiego właśnie powstaje w tym mieszkaniu u państwa Benedyktowiczów, więc jest to taki ważny moment. I też Żeromski wykupuje posiłki, które gotuje Maria Skalska. Robi to po to, by pomóc w jakiś sposób finansowo. No i właściwie to jest taki bardzo szczęśliwy moment w życiu Ludomira Benedyktowicza, bo on żyje z pracy rąk własnych, dlatego wcale do naszych czasów tak dużo obrazów nie pozostało, dlatego że on je sprzedawał i w związku z tym musiał też prowadzić książkę rozchodów. Jest sporo do odkrycia, my staramy się państwu w tym wszystkim towarzyszyć, ale takim, tak jak wspomniałyśmy, fajnym uzupełnieniem tej całej wystawy jest ten materiał fotograficzny. Możemy tam się przekonać, jak piękną kobietą była Maria Skalska, jak wyglądała, gdy pozowała, nawet do tych obrazów, które oficjalnie już zaginęły.
1: Więc zachęcamy, poznawajcie państwo ciekawe postaci związane z Siedlcami, najbliższą okolicą i dziś właśnie zachęcamy do tego, żeby bliżej poznać Ludomira Benedyktowicza. Agnieszka Pasztor z Muzeum Regionalnego w Siedlcach była moim i państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studiu Radia SK Siedlce.
0: Dziękuję i do zobaczenia w muzeum.
2: SK Siedlce. SK Siedlce News.
1: Magda Szewczuk, dzisiaj w studiu Radia SK Siedlce, gość Tomasz Markiewicz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie, witam ciebie Magdo również bardzo serdecznie.
1: Ja państwu zdradzę, jeśli jeszcze tego nie wiecie, że Tomek jest dziennikarzem jednej z siedleckich gazet, jest konferencjerem, no i znany jest z zamiłowania do podróży i do muzyki. I dzisiaj postaramy się Państwu trochę opowiedzieć o tych muzycznych podróżach Tomka, bo ty, można powiedzieć, na całym świecie bywasz na festiwalach, często jesteś oddelegowywany właśnie do pracy na festiwalach. To, że bywałeś wielokrotnie w Sopocie, w Opolu, to myślę, że wiele osób wie, bo miało okazję czytać Twoje teksty, właśnie piękne relacje z tych festiwali. Ale Tomek, ty jeździłeś, można powiedzieć, pół świata, no można powiedzieć, podążając tym muzycznym szlakiem.
3: No to jest tak, wiesz, że rzeczywiście, tak jak mówiłem ci kiedyś, chyba kiedyś rozmawialiśmy i też mówiłem ci, że pasja jest jak koń w galopie, nie da się jej zatrzymać, prawda? No więc ta pasja, tak jak mówisz, muzyka połączona razem z podróżami. Jeżeli chodzi o podróże, to rzeczywiście odwiedziłem 48 krajów na 5 kontynentach. No i w tym roku będzie na pewno już 50, bo ta 50 to będzie Australia, bo byłem bardzo blisko. Wyobraź sobie, że byłem w Singapurze i miałem 2 godziny lotu, ale chciałem zobaczyć jeszcze Chiny i Malezję. Także byłem bardzo blisko, ale już zabrakło pieniążków, a jednocześnie te Chiny i Malezja troszeczkę ukradły, prawda, te finanse, prawda. No więc oczywiście nie dotarłem do tej Australii. W tym roku 50 kraj to będzie Australia. Ach, no słuchaj, to rzeczywiście niesamowite historie, bo tak, od Rio de Janeiro, poprzez Buenos Aires, potem oczywiście Karaiby, czyli Meksyk, Dominikana, Jamajka. Jamajka, bardzo muzyczny wyjazd, bo oczywiście ta muzyka reggae, Bob Marley i to wszystko, co się działo, to był jeden właśnie z tych wyjazdów muzycznych, o co pytasz. Ale też, wiesz, Singapur, Chiny, Malezja, czyli Azja taka, wiesz, piękna, niezwykła, cudowna Azja, tam też dużo było takich akcentów muzycznych, ale tak naprawdę nie musimy aż tak daleko wyjeżdżać, żeby doświadczyć muzycznych, różnych, niesamowitych fascynacji. No ja byłem oczywiście akredytowany jeszcze na Eurowizji w Sztokholmie i Tel Awiwie, prawda?
1: No czy to też, warto o tym wspomnieć.
3: Tak, czy na festiwalu filmowym w Cannes, ale Szwajcaria jakąś taką niesamowitą była przygodą w tym roku dla mnie, ponieważ ja poleciałem do Lugano, bardzo pięknej miejscowości, w której są krystaliczne jeziora, piękne Alpy, i bardzo blisko jest Locarno. Locarno, gdzie odbywał się festiwal muzyczny. Co roku odbywa się festiwal muzyczny, słuchaj, który się nazywa Moon Stars, pomiędzy takimi pięknymi, zabytkowymi, kolorowymi kamienicami, a palmami oczywiście, które właściwie są, no już właśnie w każdej już praktycznie europejskiej miejscowości. No i tam w połowie lipca występowały takie gwiazdy na tym festiwalu Moon Stars, jak Kim White, jak Rita Ora, jak Jamiroquai, czy znany z lat 80. zespół Duran. No to rzeczywiście przeżycie dla mnie było to niesamowite. Ale powiem ci, Magda, jednym z najbardziej wyczekiwanych artystów, a właściwie duetu, jeden z najbardziej wyczekiwanych artystów w duet, to był zespół Roxette. Pamiętasz,
1: proszę,
3: zespół Roxette?
1: Oczywiście.
3: No słuchaj, kiedyś i to był taki eksportowy, na eksport gwiazda ze Szwecji, ze Sztokholmu, zespół Roxette, czyli Mari Fredriksson i Per Gessle, prawda? Oni nawet nie tylko w całej Europie byli na szczytach list przebojów, ale również oczywiście w Stanach Zjednoczonych na liście Billboardu. No i wyobraź sobie, że nie bez powodu, bo w tamtejszej właśnie Alei Gwiazd, Locarno, można zobaczyć odcisk dłoni Marii Fredriksson. Tak, no niestety, która zmarła w 2019 roku po wieloletniej chorobie nowotworowej. To bardzo, bardzo smutna informacja, no ale to już było wiele lat temu, także zdążyliśmy się oczywiście do tego przyzwyczaić, a Per Gessle, czyli jej partner muzyczny, który z nią występował, długo nie wiedział, czy po śmierci Marii wracać jeszcze do tej muzyki Roxette. No i na konferencji prasowej w Locarno w Szwajcarii właśnie opowiadał o tym, że przez długi czas był to dla niego temat taki zbyt mocno emocjonalny. Po prostu nie wiedział, jak do tego podejść, czy reaktywować ten zespół Roxette, czy nie. Ale wspominał, że sama Mary jeszcze przed zakończeniem kariery koncertowej, a to było wtedy, kiedy jeszcze brała tą chemię, prawda, kiedy była bardzo osłabiona tą chorobą, mówiłaby, nie porzucał tych piosenek i kiedyś po prostu do nich wrócił. I rzeczywiście Per Gessle wrócił z zespołem Roxette, wystąpił w Locarno, koncert był bardzo piękny, nowo wokalistką zespołu jest Lena Philipson, która również podczas konferencji prasowej wspominała, że Ona nie chce zastępować absolutnie Marii, bo nie da się jej zastąpić, tak jak wielu innych fantastycznych artystów, prawda? Nie da się zastąpić Michaela Jacksona, nie da się zastąpić George'a Michaela, nie da się zastąpić Amy Winehouse, czy też wielu innych, Tiny Turner też oczywiście, zdecydowanie. Ona jej oddaje hołd po prostu, prawda, tymi koncertami. No a Per Gessle oczywiście jest pełnoprawnym członkiem i założycielem zespołu Roxette, więc powiem ci, że taka piękna, cudowna przygoda spotkała mnie w Locarno, dlatego chciałbym koniecznie zaprosić mieszkańców Siedlec, prawda, czy też w ogóle moich rodaków, żeby wyjeżdżać na takie fantastyczne festiwale w Szwajcarii, chociażby dlatego, że liczba gwiazd muzyki, jaką zobaczymy na tych festiwalach w Szwajcarii, czy w Montreux, bo ja jeszcze byłem w Montreux, oprócz tego, że w Locarno, to jeszcze byłem w Montreux. No i ta liczba gwiazd, które zobaczymy w Montreux, czy na przykład w Locarno w Szwajcarii, jest zdecydowanie większa niż na openerze w Gdyni.
1: Więc jak państwo planujecie sobie gdzieś tam
3: wakacje, bo to lipiec.
1: To może warto właśnie takim muzycznym szlakiem podążyć.
3: Absolutnie, wiesz, a w Locarno jeszcze oczywiście odbywa się słynny festiwal filmowy w sierpniu, to jest połowa sierpnia. No i na tym festiwalu, ten festiwal filmowy jest trzecim pod względem sławy po festiwalu w Cannes i po festiwalu w Wenecji. Także Locarno generalnie jest miejscem takich festiwali, prawda? Ta miejscowość, miejscem festiwali o randze europejskiej, o randze światowej, także warto tam pojechać.
1: Poleca państwu siedlczanin Tomasz Markiewicz, który te festiwale już odwiedził, no i tak jak mogliście usłyszeć, ma stamtąd fantastyczne wspomnienia. Tomku, może trochę o tych festiwalach ciut bliżej Siedlec teraz, bo bywałeś bardzo często i w Sopocie, i w Opolu, i w Morągowie, i w wielu innych miastach polskich, gdzie te festiwale się odbywają. I chciałabym, żebyśmy powiedzieli też tak troszeczkę może bardziej lokalnie o tych festiwalach, bo gwiazdy światowego formatu często tam spotykasz, ale warto powiedzieć, że i nasz region nie ma się czego wstydzić, bo pojawia się tam mnóstwo osób związanych z Siedlcami i najbliższą okolicą.
3: Naturalnie, no to ja mogę już powiedzieć w tym momencie, że w Sopocie w tamtym roku zauważyłem na scenie razem z Izabelą Trojanowską, z jedną z gwiazd, występował Mateusz Babiak, który jest gitarzystą znanym z Łukowa. Łukowianin, poza tym skończył Siedlecki Uniwersytet, także Siedlce również są mu doskonale znane. No to jest pierwszy taki akcent z ubiegłego roku, Top of the Top Festival, Mateusz Babiak z Łukowa i absolwent Siedleckiej Uczelni. Z festiwalem w Mrągowie jest bardzo związany Tomasz Radomyski, muzyk ze Zbuczyna, którego znamy z wielu zespołów. Z wielu zespołów, między innymi z Ludzi Szeryfa, gdzie występował razem z Arturem Suchorzebryskim. To jest zespół z Siedlec akurat. Potem występował w zespole Cold Beer, ale także w Mrągowie Tomasz występował z zespołem Droga na Ostrołękę i to na głównej scenie mrągowskiej. Ponieważ tam są dwie sceny, jedna mniejsza, druga większa, na większej występował zespołem Droga na Ostrołękę. Także to jest też taki akcent, prawda, festiwalu w Mrągowie, nasz akcent lokalny. Ale też bardzo wielu fanów było, bardzo wielu fanów. Ja akurat spotkałem wiele osób z Siedlec, z Buczyna, ze Skurca, nawet jedną osobą spotkałem na festiwalu w Mrągowie. Także tych akcentów rzeczywiście naszych lokalnych, na tych największych festiwalach jest bardzo dużo. Mogę powiedzieć też o tegorocznym festiwalu w Jarocinie.
1: Proszę.
3: Tak, no to już kiedyś w 1986 roku zespół Izba S zakwalifikował się do konkursu Festiwalu Muzyków Rockowych Jarocin 86. No i tam rywalizował z zespołami, które wiele lat później stały się ikonami polskiej muzyki rockowej, no bo między innymi Izba S rywalizowała wtedy z Kobranocką, prawda? Kobranocka, Kocham Cię jak Irlandię, pamiętamy doskonale ten hit. Zespół z Torunia, Izba S Siedlec, Kobranocka z Torunia, no i Sztywny Palazzi, Nie gniewaj się na mnie Polsko, z Chrzanowa. No i między innymi z tymi zespołami właśnie, a jeszcze byli Pudelci i był Maleńczuk.
1: Oczywiście.
3: No tak, no i wtedy Izba S właśnie w 86 roku występowała w konkursie, no nie udało udało się oczywiście zdobyć nagrody, ale im się udało nagrody zdobyć zupełnie na innych festiwalach. W Opolu też nie zdobyli nagrody, występowali, ale zdobyli nagrodę na festiwalu. I tu uwaga, nie każdemu się to spodoba, piosenki radzieckie w Zielonej Górze. Ale w latach 80. to był jeden z festiwali, który torował drogę do gwiazd, że tak powiem. No więc zespół Izba S jako laureat, ale to nie tylko Izba S, Urszula oczywiście, gwiazda polskiej estrady, którą pamiętamy z Konika na biegunach, Malinowego Króla, ale też Dmuchawców, Latawców, prawda? To Urszula również jest laureatką festiwalu piosenki radzieckiej w Zielonej Górze. No taki był trend w latach 80. Dzisiaj trudno nam sobie wyobrazić, prawda, że śpiewamy piosenki rosyjskie, no ale w latach 80. i w ogóle w czasach PRL-u tak było. No i zespół siedlecki Izba S był jeden z laureatów tego festiwalu. Nawet jeżeli nie byli przekonani, czyż niekoniecznie kochali, prawda, ten język rosyjski, no to był jeden z bardziej znanych festiwali. No bo wtedy, co mieliśmy w latach 80. Mieliśmy Opole, mieliśmy tak naprawdę Festiwal Piosenki Radzieckiej, mieliśmy Kołobrzeg, prawda, Festiwal Piosenki Żołnierskiej, no i mieliśmy ten Jarocin. Także takie cztery wielkie festiwale, także nie było żadnego wyboru, no na Festiwalu Piosenki Radzieckiej trzeba było w latach 80. występować i laureaci rzeczywiście później nagrywali płyty, mieli przeboje na listach, mieli piosenki na listach przebojów, tak jak Urszula czy na przykład Izba S z Siedlec. No i zespół Izba S z Siedlec rzeczywiście, pamiętam taka piosenka Ścienny Kalendarz w latach 80. trafiła do czterech takich, chyba na czwarte miejsce czy trzecie miejsce listy przebojów Jedynki pierwszego programu radia. Także to rzeczywiście, no, była kariera. Szkoda troszeczkę, prawda, tej Izby S, bo gdyby oni dzisiaj do dzisiaj grali. A była taka próba w latach 90. czy w 2000 chyba drugim, trzecim, czwartym, już mi trudno sobie przypomnieć, ale była taka próba reaktywowania Izby S. Oni rzeczywiście tutaj mieli w Centrum Kultury i Sztuki próby z tym samym wokalistą Czarkiem Kucharskim, ale dokoptowało też, z Żółwikiem, prawda, który był świetnym gitarzystą w ogóle. No i tam był jeden jeszcze z młodych muzyków, dzisiaj już doskonale znany, Krzysiek Chromiński, który był jako jedyny młody muzyk, który dokoptował właśnie do tego starego składu Izby S.
1: Piękna historia, Siedlczan tym razem, tak, którzy rzeczywiście na tym, na dużym, bardzo dużym festiwalu odnieśli sukces. A czy współcześnie mamy większą grupę przedstawicieli naszego regionu, którzy gdzieś tam, czy jako wokaliści, czy jako instrumentaliści, pokazują się rzeczywiście na tych dużych ogólnopolskich scenach? Bo no, ja jestem laikiem, jeśli chodzi o muzykę, Tomku, tu się przyznaję bez bicia. Ja z tych ostatnich lat chyba kojarzę tylko Marcina Sójkę, którego gdzieś tam mogliśmy na tych dużych scenach zobaczyć, ale ja mogłam kogoś pominąć.
3: Tak, Marcin Sójka oczywiście, laureat opolskiej Karolinki. Ja wtedy w Opolu byłem, kiedy zdobył właśnie główną nagrodę, czyli tą opolską Karolinkę. Byłem bardzo dumny z Marcina. Fantastyczna sprawa. I powiem ci, Magda, rzeczywiście, że od tamtego czasu właściwie nic się nie zdarzyło. Nic się nie zdarzyło, niestety nie możemy powiedzieć, że jakieś sukcesy tutaj nasze lokalne, czyli siedleccy artyści sięgali po jakieś nagrody na festiwalach, czy też mieli piosenki na listach przebojów. No niestety, tak nie było. Natomiast oczywiście możemy sięgnąć jeszcze głębiej w Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. Jedną z gwiazd na przykład będzie Beata Kozidra, która dała specjalny taki koncert Unplugged, czyli największe przeboje, bez zespołu Baj, ponieważ ona też debiutowała na tym festiwalu, ale patrz, ile osób niesamowitych i artystów debiutowało na festiwalu właśnie w Krakowie. I nie wiem, czy wiesz o tym, że jednym z laureatów festiwalu jest prezydent Siedlec.
1: O, proszę.
3: Tak, no więc laureat, ja pamiętam, że Tomka Chapominowicza poznałem na jednej z osiemnastek w Zbuczynie, no i zaraz właśnie niedługo potem pojechaliśmy do Krakowa na Studencki Festiwal Piosenki. Ja jako dziennikarz muzyczny, natomiast Tomasz jako dziennikarz muzyczny akredytowany na festiwalu, a Tomasz jako artysta. To była zupełnie niezwykła przygoda, biorący udział w festiwalu, no, ponieważ on zajął wtedy zaszczytne drugie miejsce na festiwalu i wyobraź sobie, że jury, a tam jury był chyba wtedy Marek Niedźwiecki, Jacek Kaczmarski, naprawdę, wiesz co, same autorytety właściwie, wiesz, polskiej muzyki. Pamiętam, że pierwszego miejsca nie przyznano, a drugie miejsce dostał właśnie Tomasz Chapunowicz. No i w ten sposób dołączył do takiego zacnego i bardzo elitarnego grona laureatów tegoż festiwalu, no bo wiemy, że na festiwalu studenckim w Krakowie swoje przygody z piosenką zaczynali, zdobywali nagrodę Ewa Demarczyk, Maryla Rodowicz, to był też oczywiście Marek Grechuta czy Renata Przemyk, także no wspaniałe, wspaniałe nazwiska. No i dzisiaj jak sobie gdzieś tam poszperamy, prawda, poszperamy sobie i zobaczymy, kto był laureatem tego festiwalu, również gdzieś tam w internecie wyszukamy na pewno również Tomka Chapunowicza.
1: Prezydent Siedlec.
3: Prezydent Siedlec,
1: w tym zaszczytnym gronie.
3: W tym zaszczytnym gronie. No a ja miałem to szczęście być wtedy z Tomaszem na tym festiwalu, pamiętam. No i zresztą pamiętam też, jak Magda Sójka występowała. Też, czyli siostra Marcina Sójki.
1: I też Siedlczanka.
3: Tak, już nie pamiętam, czy to było wyróżnienie, czy to była jedna z nagród, prawda? Ale w ogóle, jeżeli chodzi o poezję śpiewaną, my byliśmy zawsze bardzo prężnym takim ośrodkiem. Siedlce były bardzo prężnym ośrodkiem piosenki poetyckiej i jeżeli chodzi o studencki festiwal piosenki w Krakowie, to zawsze były jakieś nagrody albo wyróżnienia. No ale Tomasz Chapunowicz przebił wszystkich, tak, wtedy rzeczywiście nie było pierwszej nagrody, on zdobył drugą, no i to było to tak jak główna nagroda w zasadzie. Także no, możemy się pochwalić. No od tamtej pory rzeczywiście nic się nie wydarzyło, niestety.
1: Ach.
3: No, Marcin Sójka, o którym rozmawialiśmy w Opolu. Tak, zdecydowanie.
1: A są szanse na to, że któryś z tych młodych siedleckich wokalistów, czy któraś z siedleckich wokalistek przebije się w tych najbliższych latach, gdzieś pokaże się na festiwalu? Widzisz takich następców tutaj gdzieś na naszym lokalnym rynku? Czy raczej ciężko o tym mówić póki co?
3: Absolutnie jest ktoś taki, Magda. Jest to Ola Antoniak, która reprezentowała Siedlce w preselekcjach do konkursu Eurowizji. Co prawda nie zajęła pierwszego miejsca, bo jak wiemy, Alicja Szczepińska była tak niesamowita, nieprawdopodobna, no i ma tak niesamowity warsztat wokalny, że oczywiście natychmiast zdobyła jak najwięcej głosów, ale Ola Antoniak zdobyła drugie miejsce
1: tak,
3: w tegorocznych preselekcjach. I powiem ci, że rzeczywiście Ola jest niesamowitą wokalistką, ma niesamowite walory wokalne i ona rzeczywiście świetnie się czuje w tych klimatach, które śpiewa. Te piosenki, które wykonuje, no zresztą Sławomir Sokołowski, to jest autor muzyki, i Aldona Dąbrowska, znamy ich chociażby z piosenki Color of Love dla Michała Szpaka. Ja wtedy byłem w Sztokholmie właśnie na Eurowizji, kiedy Michał Szpak śpiewał tą piosenkę. No więc ten sam tandem autorski napisał dla siedlczanki piosenkę na preselekcję. To jest też w ogóle niesamowita historia. No i Ola zajęła w preselekcjach drugie miejsce. Ola oczywiście no już startowała w Eurowizji Junior, pamiętamy, tylko Dominik Arin wtedy ją ubiegł, zdobył pierwsze miejsce i pojechał na tą Eurowizję. Ola startowała w dorosłej Eurowizji z piosenką właśnie Sławomira Sokołowskiego. A, Sławomira Sokołowskiego znamy między innymi z największych przebojów, ale Aldona też. Aldona też chyba pisała wtedy teksty Kolorowe sny dla zespołu Just Five, ale również oczywiście Daj mi tę noc, zespół Bolter, lata 80. Te piosenki pisali oni w tandemie, prawda? A mieli też oczywiście kiedyś taki zespół Amadeo, tuż bardziej blisko takiej muzyki disco polo, i taki słynny przebój Letni wiatr.
1: O, proszę.
3: Tak, tak, no to rzeczywiście to jest tak, to są artyści bardzo znani, ale Sławomir Sokołowski też pisał przeboje dla Krzysztofa Krawczyka i jest znanym właśnie takim kompozytorem z Poznania, prawda? Tam zawsze taka scena była kompozytorów bardzo, Ryszard Kniat, Sławomir Sokołowski, bardzo wielu znanych kompozytorów z Poznania, którzy no, komponowali przeboje dla największych gwiazd polskiej estrady, no właśnie dla Krawczyka, dla Krystyny Giżowskiej, Ryszarda Rynkowskiego, dla wielu innych tak naprawdę, także Poznań rzeczywiście tutaj wyróżnia się na naszej mapie Polski, jeżeli chodzi o kompozytorów. No i tutaj pięknie się wkomponowali i też również napisali przebój dla naszej Oli Antoniak. Ta piosenka miała bardzo dużo wyświetleń w internecie i przede wszystkim trzeba powiedzieć, że ta piosenka jest po prostu świetnie wykonana i świetnie wyprodukowana. Także wydaje mi się, że Ola Antoniak ma dużą, a z tego co właśnie Sławomir Sokołowski opowiadał mi, ponieważ jeszcze przed tymi preselekcjami przeprowadzałem z nim wywiad, znaczy przeprowadzałem wywiad z Olą, ale wcześniej rozmawiałem przez telefon z Sławkiem Sokołowskim, to opowiadał mi, że ma duże plany odnośnie Oli, to znaczy, że oni rzeczywiście inwestują w jej talent i mają nadzieję, że wkrótce Ola będzie, no, taką gwiazdą, prawda, polskiej estrady. Także miejmy nadzieję, że to się rzeczywiście wydarzy. Na razie rok po preselekcjach mamy taki spokój troszeczkę, prawda? Nic się nie dzieje, nie ma jakiegoś nowej piosenki, nowego singla Oli, ale myślę, że niebawem znowu wystartuje po prostu z jakimś singlem, z jakąś niesamowitą piosenką, tak jak mi opowiadał to Sławek Sokołowski, że wiążą z Olą bardzo wielkie nadzieje na przyszłość.
1: No myślę, że nasi słuchacze również z wielką radością posłuchaliby kolejnego hitu w wykonaniu Oli, a warto dodać, że ona jest bardzo młodą osobą jeszcze, ona jest jeszcze uczennicą liceum
3: w Siedlcach. No tak, chodzi do Królówki oczywiście, dokładnie. Jest uczennicą Królówki, można ją zobaczyć na ulicach Siedlec. To była w ogóle niesamowita historia, bo w momencie, kiedy jej piosenki, ta piosenka cały czas gdzieś tam była prezentowana w telewizji, w preselekcjach i w momencie, kiedy zdobyła te drugie miejsce, no to Olę normalnie można było zobaczyć w dresach, bo Ola ma taki styl bardzo naturalny. Ona pochodzi z Przygód.
1: Tak, to blisko Siedlec.
3: Małej miejscowości, tak. Blisko Siedlec. Dojeżdża tutaj, prawda, do Królówki, do szkoły. No i można ją zobaczyć tutaj w kilku miejscach. Pije sobie gdzieś tam herbatkę, prawda, w kawiarni, czy też chodzi w dresach po ulicach Siedlec. I myślę, że mało kto by rozpoznał Olę w tamtym okresie, kiedy była ta Eurowizja, ponieważ no, jak wyszła na scenę oczywiście, ta emanowała tą taką niesamowitą aurą swoją jako wokalistka, no i ten głos rzeczywiście ma potężny i piękny i piękne te walory wokalne. No a w Siedlcach oczywiście w dresach dziewczynka taka niepozorna, prawda? Wyglądająca na 15-16 lat, wiesz? Także myślę, że może mało kto by rozpoznał, ale ja właśnie Olę jeszcze też spotykałem na ulicach w tamtym momencie, tak, tak.
1: Tak, to jest piękne, że ten wielki talent muzyczny spaceruje tutaj po naszych siedleckich ulicach.
3: I tak, i myślę, że będzie rozkwitał. Absolutnie. Jestem pod wrażeniem. Myślę, że Ola rzeczywiście będzie jedną z tych wokalistek siedleckich, która zrobi karierę.
1: Tomku, chciałam cię jeszcze zapytać o to, czy te wielkie muzyczne gwiazdy gościły w Siedlcach i czy często bywały w Siedlcach, bo myślę, że pamięć nasza jest trochę zawodna. No, przy okazji różnych wydarzeń w naszym mieście, no też mieliśmy, jak sięgnę pamięcią, do czynienia tutaj z licznymi gwiazdami. Ja chyba do tej pory najbardziej zapamiętałam koncert Maryli Rodowicz w Siedlcach.
3: Ach, to ty mówisz o polskich gwiazdach,
1: oczywiście,
3: tak?
1: Oczywiście, no polskich, najpierw polskich.
3: Ależ no to ja ciebie zaskoczę, bo jeżeli chodzi o polskie gwiazdy, to praktycznie właściwie nie było chyba tylko Grzegorza Ciechowskiego i zespołu Republika. W Siedlcach, natomiast wszystkie gwiazdy właściwie były. Więc tutaj rzeczywiście opowiadanie o artystach znanych, którzy przyjeżdżali do Siedlec, nie ma chyba sensu, ponieważ właściwie wszyscy byli w Siedlcach na przestrzeni lat. Natomiast wyobraź sobie, że również były gwiazdy zagraniczne.
1: O,
3: i tak
1: proszę.
3: Na przykład w latach 70., a pamiętasz taki przebój Dziewczyna o perłowych włosach?
1: Oczywiście.
3: Omega, słynny węgierski zespół Omega, występował tutaj w Centrum Kultury i Sztuki, nieopodal Radia SK, prawda? Nieopodal naszego tutaj studia. I wtedy również był jeszcze inny znany zespół węgierski, Scorpio. I słuchaj, był prawdopodobnie, ale tego nie jestem w stanie potwierdzić, ale 3 dni temu, dosłownie, świetnie, że mnie o to zapytałaś, opowiadał mi ktoś właśnie, jeden z takich weteranów, gitarzystów tutaj w Siedlcach, że również na tym koncercie, również w tym koncercie uczestniczył Goran Bregowicz, tylko nie jeszcze jako znany Goran Bregowicz, tylko on grał z takim zespołem jugosławiańskim Bielo Dugme. Prawdopodobnie on również występował w Centrum Kultury i Sztuki. Tego nie jestem w stanie potwierdzić, ale jeżeli muzyk z Siedlec opowiada takie rzeczy, to znaczy, że w latach 70. rzeczywiście mógł występować Goran Bregowicz z zespołem Bielo Dugme. No i teraz już czekam oczywiście na telefony. Jeżeli ktoś widział ten koncert, jeżeli ktoś może potwierdzić, że Goran Bregowicz z Bielo Dugme występował w Siedlcach, to ja czekam, ponieważ akurat mam już gotową książkę Gawędy o siedleckich koncertach. mam teczkę tutaj ze sobą, słuchaj, 140 stron.
1: O, wow.
3: I tej informacji mi brakuje jeszcze, żeby potwierdzić, także bardzo bym prosił o telefony, gdyby ktoś oczywiście na 100% wiedział, że był ten koncert i widział ten koncert Gorana Bregovicia z tym jugosławiańskim zespołem. Ale oczywiście był również zespół Bonem w Siedlcach. To były takie koncerty, och, jeszcze świętej pamięci Andrzej Mężerycki organizował właśnie ten koncert z Centrum Kultury Sztuki, jako dyrektor opowiadał, że Bony M przyjechał do Polski na dwa koncerty. Jeden koncert odbywał się, znaczy właściwie w Europie, jeden koncert odbywał się w Warszawie, drugi odbywał się w Siedlcach, więc stać było Siedlce na koncert Bony M, dlatego że połączono koszty, prawda, czyli te koszty podróży z Warszawy do Siedlec, Siedlec do Warszawy. Oni oczywiście przylecieli z Londynu gdzieś tam, z tego co słyszałem. No i udało się zorganizować koncert Bony M w Siedlcach. Z artystów zagranicznych oczywiście był jeszcze zespół Bad Boys Blue w Siedlcach. No ale oczywiście z tym takim wokalistą z Liverpoolu, głównym wokalistą, zespół Bad Boys Blue, to był świetny koncert też na Błoniach i oni jeszcze zdążyli zagrać koncert, ale już Edyta Górniak, która razem występowała z Bad Boys Blue, nie zdążyła zagrać tego koncertu, ponieważ była straszna ulewa wtedy na Błoniach, no i Edyta Górniak nie wystąpiła, wystąpił tylko zespół Bad Boys Blue. To były dni Siedlec,

0: na Before Festival, ponieważ tam obok legend gatunków takich jak Pecet i Soku na scenie wystąpili także przedstawiciele młodszego pokolenia. No i Bambi na przykład, słyszałaś? Bambi White, słuchaj, ten ostatni swoim występem to tam szczególnie porwał nastolatków, 15-latkowie, 16-latkowie, no kochają po prostu tę muzykę. Słuchaj, no i właściwie to młodzi artyści teraz coraz mocniej kształtują, można powiedzieć, oblicze polskiego rapu, no i wyznaczają kierunki rozwoju rodzimej sceny. Before Festival, rzeczywiście, no mogę powiedzieć, że słuchaj, 2 dni koncertów, tysiące fanów, kilkanaście godzin muzyki, przecież koncerty kończyły się prawie o 4:50.
1: Magda, o świcie.
0: Ja wracałem, o świcie. Tak, ja wracałem z koncertu, słuchaj, o świcie i ja już od razu pisałem relacje do internetu, wiesz, to była po prostu niesamowita historia, ponieważ w ogóle nie spałem, tak do 7 do 8 właściwie, to właściwie po co spać, prawda?
1: No oczywiście.
0: No ale też powiem ci, że no, to był taki trochę punkt zaczepny, no bo też wielu mieszkańców z tamtej okolicy narzekało, wiesz, no niestety, no ale ten festiwal było słychać, faktycznie. Wcześniej on gdzieś tam się odbywał nad Zalewem, zresztą to jednym z organizatorów jest mój kolega, któremu kiedyś, jak miał 15-16 lat, Jarek Kostrzewa, ja go wspomnę, słuchaj, ponieważ to jest niesamowita historia. Jarek Kostrzewa przyszedł kiedyś do mnie, jak miał 15-16 lat i był uczniem jednym z siedleckich szkół, że w Siedlcach chciałby zorganizować festiwal hip-hopowy. I on niestety nie może zorganizować tego festiwalu, bo był w jednej instytucji kulturalnej, w drugiej instytucji kulturalnej, nikt nie chciał pomóc mu zorganizować tego festiwalu. No i słuchaj, kiedyś uderzyliśmy po prostu na stanicę nad Siedleckim Zalewem i tam zorganizowaliśmy rzeczywiście ten festiwal. Ja pomogłem w organizacji tego festiwalu. No i Jarek Kostrzewa jest jednym z inicjatorów tego Before Festival po latach. Ale on wcześniej jeszcze, jak wyjechał z Siedlec, to pracował w jednej z największych wytwórni płytowej w Polsce, Universal Music Polska, i on zajmował się bardzo znanymi raperami, organizował im promocję płyt, promocję, wiesz, piosenek, prawda, w radiu, w telewizji. Roxy Węgiel też i takimi znanymi różnymi artystkami młodego pokolenia zajmował się Jarek. No i słuchaj, po wielu latach powrócił i mówi, że chciałby zorganizować... no i tamten festiwal, który zorganizowaliśmy nad Zalewem, pamiętam wiele, wiele lat temu, to wtedy też przeznaczyliśmy pieniążki z tego festiwalu na rzecz Domu Dziecka w Siedlcach, więc to taka słynna też była charytatywna akcja. No i teraz po wielu latach Jarek powrócił oczywiście, ponieważ jest to jego rodzinne miasto, no i od kilku lat, od 2 chyba czy 3, organizuje ten Before Festival.
2: SK Siedlce.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Do zobaczenia najnowocześniejszy sprzęt polskiego wojska. W południe w Warszawie wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, zapowiada wiceszef MON Paweł Bajda.
1: Będą oczywiście F-35, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16 nasze.
0: To na niebie, a już o 11:00 parada morska w Gdyni. Paliwo drogie, a taniej dopiero w poniedziałek. Wtedy wraca pakiet CPN. 95 kosztuje średnio ponad 7,30 zł za litr, a diesel i 98 grubo ponad 8 zł. Zdaniem kierowców obniżki powinny zostać wprowadzone od weekendu.
2: To by był dobry pomysł. Wiele osób wyjeżdża na ten weekend.
3: Bo ludzie nasze wyjeżdżają, nie? Na sobotę, niedzielę, prawda? Chociaż jak to u nas, prawda? Wszystko musi być na odwrót.
0: A 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41, a olej napędowy 7,37 za litr. Turystyczny szczyt w Tatrach Zakopane przeżywa oblężenie. Tatrzańska Izba Gospodarcza ocenia, że gości jest nawet o 18% więcej niż podczas Sylwestra. Hotele i pensjonaty są w pełni zajęte, a tłumy widać również na szlakach.
4: To ja mam nadzieję, że wy jesteście częścią tego obłożenia, tego tłumu. No to słuchajcie, teraz razem wychodzimy z pokoju hotelowego i idziemy marszem na dół na śniadanie, albo już na tatrzański szlak na przykład. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK, my wam gramy pięknie na tę piękną, wakacyjną, świąteczną sobotę. To my sobie odpoczywajmy, a ten pan tutaj, co tutaj nam fajnie gwizdże, mówi, że nam posprząta na błysk. Ja wiem, że jest sobota, ale ej, święto jest, prawda? Umawiamy się, że dzisiaj nie sprzątamy, dobra? To mamy ustalone, no to jedziemy. 9:58.

0: BBRXA i David Guetta. Radio SK dokłada najlepsze hity na czasie, jakie ma do tej przepięknej wakacyjnej pogody. No słuchajcie, lepiej nam się chyba trafić nie mogło. W całym kraju sprawiedliwie. Pełne słońce, niewiele chmur i około 30 stopni na termometrach. Na zachodzie 35. No to jest, słuchajcie, coś pięknego. To wydajcie znać, jak tę sobotę wakacyjną wolną wykorzystujecie, bo dzisiaj mamy święto. Może wykorzystujecie mimo wszystko na jakieś remonty w domu, wiadomo, trzeba. A może teraz spokojnie szykujecie sobie śniadanko. W domu gdzieś tam w kuchni w tle gra SK i się nie spieszycie. I jedyne, co macie zaplanowane na dzisiaj, to jakiś wspólny spacer do lasu. A może już jesteście teraz na plaży? Widziałem przed chwilą kamerkę internetową z Ustki. No i już pierwsze parawany zaczynają się pojawiać. Dzisiaj pogoda przepiękna, można wskakiwać do morza. Dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK, na co wykorzystujecie tę przepiękną wakacyjną pogodę. Czekam na wakacyjne głosówki, no i oczywiście wakacyjnie zagram. Nareszcie od męskiego grania po króciutkiej przerwie.
1: Radio SK. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
6: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Junior Caldera i Sophie Liz Baxter w Radiu SK. Gramy wam hity na czasie w wakacyjną, świąteczną sobotę. Na co tę sobotę wykorzystujecie w to święto? Aż się prosi, taki piękny dzień, aż się prosi, żeby zrobić coś ciekawego. Nagrywacie głosówki w tej sprawie na Messengerze Radia SK. I teraz ważne ostrzeżenie dla wszystkich. Spodziewajmy się gości.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Spędzamy dzisiejszą sobotę rozwożąc zaproszenia na nasze wesele, a później zjemy sobie obiadek i przy okazji zapraszamy wszystkich słuchaczy i oczywiście was na nasze wesele. Zrobimy to hucznie, może być plener, także zostawimy wam to do dyspozycji. Pozdrawiam.
0: A to ja nie wiedziałem, że wy będziecie zapraszać. Ja w ogóle nie przygotowany. Kawkę czy herbatkę wam zrobić? Może coś słodkiego chcecie? Wafelki w studiu mam. Najgorzej jest, jak rodzina wpada z zaproszeniem na wesele bez zapowiedzi. Wtedy tak, jeden z domowników idzie otworzyć drzwi i bardzo zwleka z wejściem do domu, a w tym czasie ta druga osoba sprząta wszelkie bałagany z salonu. Także Seba, dużo sił wam życzymy i cierpliwości do odpowiadania na wszelkie pytania ze strony wujków, cioci jednej, drugiej, babci, dziadków i w ogóle. I przygotujcie się, że będą pytania przeróżne. Na przykład, a kredyt to na ile wzięliście? Kiedy dzieci? A ta wasza praca to tak na stałe, czy bardziej dorywcza?
2: Radio SK. Reklama. Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
3: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
2: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
4: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
5: O, a jednak?
4: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
5: No a kierunki?
4: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
6: I po reklamie.

0: Ten numer brzmi jak taka spokojna pobudka w sobotę rano, bez budzika. I tak się powoli zsuwamy z łóżka, żeby drugiej połówki nie obudzić. Sienna Spyro w Radiu SK, gramy hity na czasie, ale Krystian to już dawno temu się obudził i wykorzystuje tę sobotę.
1: Siema SK, u mnie dzisiaj słońce, woda, piach, piękna pogoda.
0: A, czyli pewnie jakaś bałtycka plaża, albo jakieś jezioro na Mazurach.
1: Dyżurny na wodociągach.
0: O nie. No ktoś musi pracować. Słuchajcie, Krystian jest naszym bohaterem, dba o to, żebyśmy zawsze mieli wodę w kranie. A wy jak wykorzystujecie tę wakacyjną sobotę? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Was the knight in shining armor in your movie?

0: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ma być największa w historii za 2 godziny defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Zobaczymy 2000 żołnierzy i 300 maszyn, mówi wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Wspaniała i chyba zawsze najbardziej emocjonująca część. Przelot statków powietrznych, zarówno samolotów, jak i śmigłowców, bezzałogowców.
4: W części lotniczej defilady zobaczymy polskie myśliwce F-35, będą też F-16, FA-50 czy śmigłowce Black Hawk. Jest po pierwszym zabiegu, a przed nim kolejne, potem długa rehabilitacja. 17-latek z Jaworzna w wielkopolskim oddziale leczenia oparzeń u dzieci. Chłopak został oblany benzyną i podpalony. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszało 3 mężczyzn, zostali tymczasowo aresztowani. Brawa dla naszych. Lech Poznań rozbił Klaksvik 5-0 i awansował do 4. rundy Ligi Europy. Przypomnijmy, spotkanie Lecha zostało przełożone o dzień przez problemy z przylotem na lotnisku na Wyspach Owczych.
6: Więc to też nas buduje, no też w takich warunkach potrafimy dobrze wyglądać.
4: Mówi pomocnik Lecha Antoni Kozubal. Kolejnym przeciwnikiem kolejorza będzie FC Thun, mistrz Szwajcarii.
7: Zanim zdążycie wyjść z domu, bardzo ważne przypomnienie. Dzisiaj sklepy są pozamykane. Dzisiaj, słuchajcie, mamy święto. I jedyne miejsce, gdzie możemy zrobić zakupy, no to nie wiem, albo stacja benzynowa, albo jakiś wiejski festyn. Tam można kupić wszystko. Od zabawek przez biżuterię po watę cukrową. A w Esce, jak zawsze, dostajecie hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Dwie minuty po godzinie 10:00. To jest wczesny poranek, skoro jest wolne, prawda? Nie spieszymy się, nie spinamy. Rozluźniamy. DJ Snake i Justin Bieber.

0: Ten bas idealnie sprawdza się w samochodzie, w długiej trasie na wakacje, wiem, bo sam testowałem. David Guetta, Alok i Stick Figure w Radiu SK, gramy wam wakacyjne hity na czasie. A tak szybkiego samochodu jeszcze na świecie nie było. Słuchajcie, padł rekord prędkości na lądzie. W stanie Utah w USA pojazd wodorowy rozpędził się, uwaga, do 654 km na godzinę. On by z Trójmiasta do Krakowa przejechał w godzinę. To by była podróż na wakacje, prawda? Ale słuchajcie, skoro technologia już tak poszła do przodu, że inżynierowie potrafią produkować tak szybkie samochody, które rozpędzają się do tak ogromnych prędkości, to ja mam dla nich kolejne wyzwanie. Niech zrobią coś z odcinkowymi pomiarami prędkości.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
4: Mega.
5: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: Imagine Dragons. A teraz SK zrobi to, na czym zna się najlepiej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Bo SK to jest wasz ekspert od nowości. Zawsze podrzucamy coś nowego, coś fajnego. U nas zawsze świeżo. I teraz bracia Fastboy przychodzą z nowym numerem. To rodzeństwo z Niemiec, które znacie doskonale. I teraz właśnie ci panowie wydali nowy numer na wakacje, bardzo rozluźniający, a my czujemy, że to wam się spodoba, to wam wejdzie do głowy i to będzie hitem w najbliższych tygodniach. Fastboy i Music Sounds już teraz w Radiu SK. No to teraz słuchajcie, okulary przeciwsłoneczne na nos, włączamy klimę w samochodzie, bo już się gorąco robi i jedziemy na wakacje.

0: Katy Perry w Radiu SK. To jest wakacyjna, świąteczna sobota z hitami na czasie. Ania melduje, że teraz będzie pakować córkę, która spontanicznie wyjeżdża na Mazury.
1: Nie ze mną, jedzie z dziadkiem. A? To oznacza cały tydzień bez słów. Mamo!
0: Hej, Ania, ty weź zagadaj, skoro dziadek swoją wnuczkę zabiera, to może niech też swoją córkę zabierze, zapłaci za nią, wyżywi na tym wyjeździe. No ale dobra, skoro ciebie by nie zabrał, to może przynajmniej twojego męża by ze sobą wziął. Myślę, że ani jeden, ani drugi nie miałby nic przeciwko, a ty miałabyś jeszcze większy spokój. Radio
2: SK. Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ale tu gorąco.
6: To kup mieszkanie w M3.
7: I co, będzie chłodniej?
6: Będzie. Klima za 0 zł.
7: Serio?
6: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
8: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
6: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
8: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
9: I po reklamie.

0: Age. To jest Radio SK. To są wakacyjne hity na czasie. A teraz przedziwna historia z Francji. Słuchajcie, pewne małżeństwo jechało na wakacje i pan zapomniał o swojej żonie. Zatrzymali się na stacji benzynowej i po krótkim postoju mężczyzna wrócił do samochodu i ruszył. Zostawił żonę na stacji benzynowej i co ciekawe zorientował się dopiero po 300 kilometrach. Słuchajcie, jak to jest możliwe, że on przez tyle kilometrów nie zauważył, że coś jest nie tak? Że jest jakoś tak dziwnie cicho w tym samochodzie? Może po 300 kilometrach zachciało mu się pić i powiedział, że mu wodę odkręciła i się nikt nie odezwał? Albo jest też inna opcja, słuchajcie, może w czasie tej przerwy wziął kalkulator, podliczył wydatki wakacyjne i stwierdził, że taniej będzie, jak sam dalej pojedzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: I'm living for.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy od 20. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: I po reklamie.
1: SK. SK. Summer.
7: Wakacje w pełni, a w Radiu SK jak zawsze sprawdzamy, gdzie jest letnia impreza. To jest SK Summer City. Przed nami drugi dzień żagli w Szczecinie. To wielka żeglarska impreza. Co się działo wczoraj na koncercie Oskara Cymsa albo Dawida Kwiatkowskiego, polecam zobaczyć na SK-owym Instagramie. Dzisiaj będzie można na przykład popływać pięknymi statkami. Na miejscu działa też strefa dmuchańców, jarmark, strefa gier, a wieczorem koncerty. Na żaglach zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. Dzisiaj na scenie m.in. Jan Kleosiak, Inni Zimmer czy Janusz Walczuk, a już za tydzień święto muzyki elektronicznej. Przed nami festiwal Park Beats w Iłowej w województwie lubuskim. To będzie bardzo klimatyczna impreza, bo scena stanie w środku zabytkowego parku. A kto na scenie? Międzynarodowy skład producentów. Wśród nich Skytech czy Calvi i Remi, czyli będzie legendarny Explosion. Impreza w piątek i sobotę.
1: SK. SK. SK. Summer City.
2: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Uroczysta odprawa Wart przed grobem nieznanego żołnierza, a już za godzinę kulminacja obchodów, czyli start defilady wojskowej w Warszawie. Trwają obchody Święta Wojska Polskiego.
9: Czołem żołnierze!
10: Czołem pani prezydent!
8: W uroczystościach udział biorą m.in. prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Tragiczne statystyki podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Od 1 kwietnia utonęły już 164 osoby, tylko minionej doby dwie. Blisko 70% śmiertelnych wypadków wydarzyło się nad stawami i jeziorami. Na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy w Birmingham przed chwilą rywalizację na dystansie półmaratonu zakończyli chodziarze. Najlepszy z Polaków, Maher Ben Chlima, zakończył rywalizację na 9. miejscu i pobił rekord Polski. Na tym samym dystansie w rywalizacji kobiet zwyciężyła reprezentantka Hiszpanii, Maria Perez. Nie tylko zdobyła tytuł Mistrzyni Europy, ale pobiła też rekord świata. Najlepsza z Polek, Magdalena Żelazna, była 20.
7: Mówiłem wcześniej, że sklepy pozamykane, bo dzisiaj święto. To nie jest zwykła sobota i słuchacz wysłał paragon ze sklepu spożywczego, w którym nie obsługiwała właścicielka. Drogi słuchaczu, jesteś pewien, że to był sklep spożywczy? To mógł być punkt pocztowy albo punkt gastronomiczny. SK działa też w święta. Jesteśmy dystrybutorem hitów na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: Kasza w Radiu SK. Tak wam gramy w wakacyjną sobotę i towarzyszymy nie tylko w odpoczynku, ale też w pracy. Kinga daje znać na Messengerze, że słucha Eski pracując w budce z lodami. Oj, to pewnie dzisiaj niezły ruch. W całym kraju gorąco, okolice 30 stopni. Agata z kolei daje znać, że od godziny 8 walczy z ogrodem. Nawet zdjęcie wysłała, widzę tam jakieś grabie są, nożyczki do przycinania gałęzi. A wy co robicie, słuchając eskowych wakacyjnych hitów na czasie? Też się pochwalcie. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, a ja wam dobrze wakacyjnie zagram. Na przykład Ostatni dzień lata od Gipsa i Igo. To po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: Rabaty 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. A wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: I po reklamie.

0: W Esce zawsze grają najlepsze nowości. Swedish House Mafia i Lil Kelly. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. No i co? Odpoczywamy dalej. Albo przynajmniej byśmy chcieli dalej odpoczywać. Przed chwilą Marzena mówiła, że już dom wysprzątała na błysk. No i Bartek chciał się też czymś pochwalić.
1: Cześć Eska. Też posprzątałem całe mieszkanie na błysk, ale to ze względu na to, iż trzeba podlizać się swojej narzeczonej, która kupiła mi tydzień temu nowy rower, a wczoraj mi go ukradli spod sklepu. No i jeszcze o tym nie wie.
0: Panowie, to jest nauczka dla nas wszystkich. Nie bierzmy się za sprzątanie domu z własnej woli, bo nasza ukochana po prostu zawału dostanie. Nie róbmy jej tego. Bartek, jak już się twoja dziewczyna dowie o tym, co się wydarzyło, to ją przynajmniej przekup eskową koszulką z napisem cześć. Taki gadżet leci do ciebie. No i za chwilę gramy dalej. Darię Zawiałów między innymi.
2: Radio SK. Reklama.
3: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
4: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl. Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny, idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
5: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
6: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
7: O, a jednak?
6: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
7: No a kierunki?
6: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
8: I po reklamie.

0: My bez przerwy mamy to coś, czyli najlepsze nowości na wakacje. White 2115 w Radiu SK. My wam wakacyjnie gramy, a wy korzystacie z wolnej soboty. Taki mamy układ, tak jak Weronika.
1: Hej SK, dzisiaj upał, a my jedziemy na działeczkę pracować i smażyć kiełbaseczkę. Pozdrawiamy.
0: Ale no takiej działce idealnie by się sprawdził taki eskowy leżak i jeszcze bezprzewodowy głośnik, żeby słuchać hitów na czasie. Takie zestawy mamy dla was przez cały weekend. Jeśli chcecie coś takiego zgarnąć, odpalajcie eskową apkę na smartfony i się zgłaszajcie, a ja po 12 do was w tej sprawie dzwonię.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ale tu gorąco.
7: To kup mieszkanie w M3.
8: I co, będzie chłodniej?
7: Będzie. Klima za 0 zł.
8: Serio?
7: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabud. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
8: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
7: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
8: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
9: I po reklamie.
10: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Rusza wojskowa defilada w Warszawie. Weźmie w niej udział 2000 żołnierzy i 300 maszyn. To z okazji Święta Wojska Polskiego.
11: Na trasie zobaczymy żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych i najnowocześniejszy sprzęt, m.in. czołgi K2 i Abrams, Borsuki oraz wyrzutnie HIMARS i Patriot. Nad Wisłą pojawią się z kolei samoloty i śmigłowce, w tym F-16, F-35 i Apache. Defilada potrwa około 2 godzin.
10: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Obie agresorki już w rękach służb. Poznańska policja zajmuje się incydentem na Starym Mieście. Nietrzeźwe kobiety miały zaatakować Ukraińców. Nagranie trafiło do internetu. Ma być szybciej. Na lotnisku Chopina pojawiły się nowe skanery, tak zwane smoczyce. Te usprawnią kontrolę pasażerów. Dzięki nim nie trzeba już wyjmować elektroniki z bagażu. Dodatkowo pozwolą zwiększyć limit płynów w bagażu podręcznym.
12: Obecnie na lotnisku Chopina działają 4 takie skanery. 2 już działają w strefie ogólnodostępnej dla wszystkich pasażerów.
10: Mówi Łukasz Rusiniak z polskich portów lotniczych. Podobne skanery działają już w Gdańsku, Rzeszowie czy Lublinie.
13: Trzymajmy kciuki za naszych żołnierzy, bo oni na tej defiladzie w pełnym słońcu przy 30 stopniach są w pełnym umundurowaniu. Jak wrócą do domu, prosto z drzwi wejściowych muszą się kierować pod prysznic. To zagrajmy orzeźwiająco, na ochłodę. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: 30 na termometrach, pełne słońce i takie upalne hiciory z Radia SK. To jest bardzo dobre połączenie. DJ Godza i Jason Derulo na antenie Radia SK, a razem z nami teraz Ilona, którą oderwałem od oglądania defilady wojskowej. Hej Ilona.
1: Hej SK.
0: Słuchaj, ja słyszałem, że ty byś chciała się trochę na sąsiada poskarżyć. Dawaj, mów jak do rodziny.
1: Tak, bo z czasem tak, no miałam, że tak powiem, tak w nawiązaniu do tego leżaka, o który właśnie jest w SC był przedstawiany, no to tak patrząc za płot, to czasem miałam ten leżak taki troszkę był, no stary, więc tak dał do zrozumienia, żeby należało wymienić nowy. Ale no jakiś czas mi jeszcze służy, także...
0: Ale to słyszałem, że tam, jak ty sobie wychodziłaś na podwórko, to widziałaś jakiś wzrok tam zza płotu. Sąsiad patrzył, co ty tam robisz.
1: Tak, no bo tak to już jest czasem, że na tych ogródkach właśnie te płoty są niskie, no i tak jednak jakby nie patrzeć, jedni do drugich zaglądają.
0: No, no dokładnie tak. Słuchajcie, Ilona w zgłoszeniu napisała, że jej leżak to krzesło z kuchni i ręcznik z Mikołajem. Nie, no to trochę przypał, słuchaj. Przydałoby się coś lepszego załatwić, nie?
1: No właśnie, ten z Mikołajem, bo elegancki wprawdzie, taki duży, no ale nie na czasie, że tak powiem, a krzesło faktycznie lekko już takie obskurne.
0: No to słuchaj, my dbamy o to, żeby nasi słuchacze byli na czasie. Ilona, dostajesz eskowy zestaw wakacyjny, eskowy leżak i głośnik bezprzewodowy, żebyś mogła nas wszędzie słuchać.
1: Oj, niezmiernie się cieszę. I z jednego, i z drugiego.
0: I jeszcze magazyn Radia SK, SK Story dokładam. Dobrej soboty, trzymaj się.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio SK. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
6: Marian,
5: mega,
6: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
14: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: Latricia McNeil z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. W Warszawie trwa wielka defilada wojskowa z okazji Święta Wojska Polskiego, ale słuchajcie, jest też świetny sportowy news z lekkoatletycznych mistrzostw Europy. Polka Katarzyna Zdziebło została właśnie wicemistrzynią Europy w chodzie na dystansie maratonu. Słuchajcie, ona przeszła ponad 42 kilometry. Aż strach z nią iść na jakiekolwiek zakupy, słuchajcie. Ona się nigdy nie męczy. Ona nigdy nie marudzi, że ją nogi bolą.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
2: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: I po reklamie.

0: SK Siedlce.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: tym numerze słychać taki czysty, wakacyjny chill. Dawid Kwiatkowski i Margaret w Radiu SK, którzy już niedługo zagrają na Top of the Tops pod festiwalu, a Radio SK już od poniedziałku będzie wam rozdawać bilety. Jeśli teraz jedziecie na wakacje nad morze albo w góry, albo siedzicie na działce, to ja mam dla was kandydata, który chętnie się z wami zabierze, albo grilla popilnuje.
1: Z przyjemnością, ja już nawet spakowany jestem.
0: Serio, słuchajcie, on wszedł do studia z walizką, także jeśli jesteście na wakacjach, śmiało przygarniajcie Matiego. On o dobrą playlistę zadba.
1: Dokładnie no, tak, mam naprawdę granie. Fajne hity, będzie Ariana Grande, będzie Temper City, będzie Florida, no co mogę powiedzieć?
0: Ja w to wchodzę, słuchajcie, wy to też zostań. To zróbcie.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Nowy wymiar korzyści w klubie Super Farm. Kup minimum dwa produkty za co najmniej 149 zł, a twój koszyk obniży się o 40%. Oferta obowiązuje do 19 sierpnia, tylko w drogeriach stacjonarnych. Szczegóły w regulaminie.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
2: I po reklamie.
6: Radio SK ma dla Was najlepszy wakacyjny zestaw, czyli hity na czasie plus wakacyjne propozycje. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City, no i teraz przychodzę z wakacyjnymi imprezkami. Dzisiaj wieczorem na pewno głośno będzie w Kraśniku, tam zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. A na scenie oczywiście gwiazdy. Dzisiaj zagra Eryk Moczko i Paktofonika, a jutro zespół T-Love. Wstęp na koncerty jest darmowy. Olsztyn to też bardzo mocny punkt na imprezkowej mapie Polski. Na plaży nad jeziorem Ukiel wystartował Olsztyn Green Festival. Dzisiaj na scenie m.in. PZ, Zalewski czy Kasia Sienkiewicz, a jutro Vito Bambino, bracia Kacperczyk czy Igo. Jutro będzie się też działo w Warszawie. Do Polski przyjeżdża żywa legenda. Na PGE Narodowym zagra Andrea Bocelli, czyli będzie okazja, żeby na żywo usłyszeć słynne Time to Say Goodbye, ale może DNA, czyli nowy hicior z Davidem Gettą, też się pojawi.
7: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. W Warszawie trwa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Bierze w niej udział 2000 żołnierzy i 300 maszyn. Prezydent wręczył już nominacje generalskie, a już za chwilę do zobaczenia najnowocześniejszy sprzęt, jak Borsuki K2 czy wyrzutnie Patriot. Na niebie 60 statków powietrznych, w tym najnowsze myśliwce F-35. Wzdłuż trasy zgromadziły się tłumy widzów, a wśród nich nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Na co czekamy najbardziej tutaj?
10: F-50, mój brat leci. Będzie na co patrzeć.
11: Ja też czekam na szwagra brata.
9: A ty na co czekasz?
12: Na Zoe.
8: A równocześnie na wodach Zatoki Gdańskiej odbywa się defilada morska, w której bierze udział ponad 20 jednostek. Czwarty medal dla Polski podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Katarzyna Zdziebło zdobyła srebro w chodzie na dystansie maratonu. Co ważne, dziś przed Polakami kolejne szanse na krążki. Natalia Bukowiecka powalczy w biegu na 400 metrów. Maria Żodzik w skoku wzwyż. Czekamy też na występ Adrianny Sułek-Schubert. Polka po czterech konkurencjach w siedmioboju jest liderką.
13: Niezależnie od tego, jak spędzacie dziś sobotę, to będę tu razem z wami i będę grał hity. Będzie Break Free. Tak, zaczniemy. To Ariana Grande. Będzie Tempest City, Self Aware, a ja to Mati Fuczyło. Cześć!

0: Takie hity gramy wam właśnie teraz. Axwell Bone, Wherever Turns You On. Ale nie tylko teraz, bo także w nocy, dziś w nocy właśnie, z soboty na niedzielę, spodziewajcie się SK Live Remix. Jak zawsze będziemy grali dla was najlepsze sety od najlepszych światowych DJ-ów. To są hity na czasie, w wakacyjną sobotę, 18 minut już po 13. Za nami Axwell i Bon, wcześniej też Taylor Swift i The Fate of Ophelia. A co dzisiaj przed wami, albo już za wami? Ja przed chwilką zameldowałem się w studiu i mam już za sobą podróż. Ponad 300 km dziś rano pociągiem i nawet się nie spóźniłem do radia, udało się wszystko zrobić. A jak u was? Dajcie znać głosówkami na eskowym messengerze. Mam nagrody. Mam naprawdę fajne też propozycje muzyczne. Już za chwilę będzie Lady Gaga, a będzie też Gipsy Kukon. Ty masz. No to co wy macie dzisiaj w planach? Czekam na głosówki.
1: Radio SK. Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.
3: Te promocje mówią wszystko, więc je przegapi. Do euro przyjdź.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: To niska cena.
6: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
13: A o ile?
12: 35 groszy taniej na litrze.
13: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
12: Tak.
14: A jak lemoniadę?
12: Też.
13: To poprosimy.
12: Ale co?
14: Wszystko.
12: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
15: I po reklamie.

0: Hotel Room Service to Pitbull w Esce. 25 minut zostało do 14. Zapytałem, co dzieje się dzisiaj u was. Łukasz nagrał się na eskowym Messengerze.
1: Jeska, cześć Mati. Cześć. Słuchaj, ty zrobiłeś dzisiaj 300 km, żeby nie spóźnić się do pracy. Tak. My dzisiaj zrobiliśmy prawie 700 pociągiem od rana, żeby wykorzystać fajną pogodę, ostatni weekend nad morzem. Jechaliśmy prosto z gór, a teraz korzystamy, bawimy się i korzystamy z ostatnich chwil ciepłej pogody. Pozdrawiam wszystkich. Gorących wakacji jeszcze do końca eski.
0: No, pięknie, pięknie, pięknie. Tak to powinno wyglądać. Zazdroszczę bardzo. Proszę pluskać się w moim imieniu także, dobra? Ale posłuchajcie, bo jeszcze taką głosóweczkę dostałem.
2: Siema Mati.
0: Siema.
2: Siema Eska. Zapraszamy was oczywiście do Szczecina na Eska Music Tour. Z tej strony Tolo, DJ Radia Eska. No szkoda, że nie może ciebie Mati być, ale zapraszamy oczywiście wszystkich słuchaczy, którzy są w okolicach Szczecina na dzisiejszą imprezę. Eska Music Tour. Potem rozkręcamy imprezę na naszym busie. Eskowym pomarańczowym busie na naszej twierdzy. Także widzimy się, słyszymy się. Pozdro Mati, pozdro Radio Eska.
0: Ja czuję się zachęcony, a nasza impreza Eska Music Tour także dziś i jutro w Kraśniku. To Ameryk Moczko, Paktofonika, Orkiestra i T-Love. Zresztą sprawdźcie sami, bo koncertów Eska Music Tour jest więcej, zawsze są darmowe i zawsze warto na nie wpadać. Ale warto też słuchać Tame Impala już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz Eska Live Remix w Radiu Eska co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Eska Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami. Atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
6: Ale tu gorąco.
7: To kup mieszkanie w M3.
6: I co, będzie chładniej?
7: Będzie, klima za 0 zł.
6: Serio?
7: Serio, tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
5: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
7: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
5: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lato się kończy, młodość się kończy. Ech, czas do roboty.
8: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
9: O, a jednak.
8: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
9: No a kierunki?
8: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
5: I po reklamie.

Alex Warren i Passenger w Radiu SK 7 minut przed 14. Dużo się dzisiaj dzieje. Polska armia pokazuje swoją siłę na niebie i nie tylko na niebie, ale dzisiaj pokaz siły też naszych sportowców. A właśnie teraz Polki biegły w sztafecie 4x400 metrów na Mistrzostwach Europy. Właśnie teraz, czyli skończyły biec jakieś 12 sekund temu, kiedy zaczynałem mówić. Ten bieg skończył się teraz i uwaga, Polki są na drugim miejscu, weszły właśnie do finału i są zachwycone, uśmiechnięte i mam nadzieję, że będziecie trzymali za nie kciuki równie mocno ze mną, jak równie mocno jak ja. O, to chciałem powiedzieć w finale. My zaraz nie finałowo, a rozkręcając się będziemy grali kolejne hity na czasie. Będzie Dawid Podsiadło, będzie Selena Gomez, będzie Eminem, a więc będzie się działo.

0: Reklama.
1: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: I po reklamie.
3: Eska. Eska.
4: Codziennie w Radiu SK przeglądamy dla Was imprezową mapę Polski i podrzucamy najciekawsze wydarzenia. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Trwają wielkie przygotowania do święta polskiej muzyki. Artyści już trenują, a chodzi o Top of the Top Sopot Festival. Opera Leśna już od 24 sierpnia stanie się muzycznym centrum Polski. Tam zagra m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Margaret Zalia, Kaśka Sochacka, Żabson czy Jankle Osia. SK też będzie na miejscu, a Wy oczywiście razem z nami. Już od poniedziałku będziemy mieli dla Was zaproszenia na Top of the Top Sopot Festival. A jeszcze przed festiwalem w Sopocie fajnie będzie w Gdańsku. Tam zawita festiwal Erste Letnie Brzmienia. W najbliższy piątek wystąpi tam Vito Bambino, Mrozu czy Brodka, a w sobotę m.in. bracia Kacperczyk, Kaśka Sochacka czy Ewa Farna. W ostatni weekend wakacji Letnie Brzmienia wpadną do Wrocławia.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
6: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. W Warszawie trwa defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. Można zobaczyć spadochroniarzy, były też rządowe samoloty Boeing 737, ale też najnowszy nabytek Sił Powietrznych RP, czyli samoloty F-35.
7: Bardzo mi się podoba.
8: Robi wrażenie, przynajmniej te myśliwce.
9: Bardzo się podoba, pierwszy raz jestem w sumie.
10: A pani na co czeka?
9: Na czołgi.
10: I co, robi wrażenie?
7: Robi.
6: Prezydent wręczył nominacje generalskie, były też przemówienia. Karol Nawrocki podziękował żołnierzom za służbę i wezwał do jedności wokół bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Wypadek w Bobrownikach Włódzkiem. Ultralekki samolot rozbił się w lesie. Maszyna spadła 400 metrów od lądowiska Bobrowniki.
11: Mężczyzna jest przytomny, doznał jednego obrażeń, w związku z tym został przetransportowany do szpitala.
6: Mówi Edyta Machnik z Policji w Łodzi. Okoliczności wypadku wyjaśni Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Manchester United kontra AC Milan. Starcie gigantów dziś na wrocławskim stadionie Tarczyński Arena. Na trybunach zasiądzie 40 tysięcy kibiców z całej Europy. Pierwszy gwizdek o 16:45.
12: W powietrzu czuć lato i to bardzo. Dzisiaj zadzwonię do kogoś z Was z letnimi gadżetami, głośnikiem i leżakiem. Kto chce? Zgłoszenia w apce Radia SK za darmo. Minuta po 14:00. Mati Fuczyło, to są hity na czasie, a to Dawid Podsiadło i jego sezon.

0: Pinky Sober, West 17 minut po 14. Dopiero co, bo niedawno, 3 dni temu, za nami zaćmienie słońca, ale jeżeli ktoś to przegapił, no to co prawda na zaćmienie słońca trzeba jeszcze sporo poczekać, raczej latami, ale teraz odwracamy sytuację, bo przed nami prawie całkowite zaćmienie księżyca. To w nocy z 27 sierpnia, słuchajcie, księżyc będzie przykryty prawie w całości, 96% dokładniej mówiąc, no i to 2 tygodnie, niecałe 2 tygodnie po zaćmieniu słońca. Nie wiem, kiedy tak było ostatnio, ale mam wrażenie, że to jest jakaś promocja. 2 zaćmienia w 1 miesiącu. Radio SK. Sklepy dziś zamknięte, to chociaż taka promocja.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. 4. edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i 2 dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie 2 raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.

0: to Zalia i Kochaj Mnie. Tylko Kochaj Mnie. A lubicie klubowe hity?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo my bardzo, dlatego w każdy piątek i w każdą sobotę mamy dla Was SK Live Remix, czyli sety przygotowane przez najważniejszych światowych DJ-ów. Oni rozkręcają imprezę na naszej antenie wieczorami i w nocy, ale wcześniej zrobi to ktoś inny. Ich dobrze znacie z hitu Turn the Lights Off. Jeszcze bardzo niedawno można było go słyszeć wszędzie i bardzo często i bardzo dobrze, bo to świetna rzecz, ale teraz będzie coś nowego właśnie od nich. Jack Style i John, What Are We Gonna Do? Tak nazywa się ich nowość, a my gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Vance Joy i Riptide. Mati Fuczyło, to ja, to są sobotnie hity na czasie latem, w gorący dzień, jest bardzo przyjemnie, prawda? A jak przyjemnie, gdy dowiaduje się o sukcesach naszych rodaków. Dzisiaj Kasia z Dziebło zgarnęła srebro Mistrzostw Europy w chodzie sportowym na dystansie maratonu. Ja chciałem tylko przypomnieć, że maraton to ponad 42 km, tak, a chód Kasi no, jest szybszy pewnie niż mój rekord na jakieś 500 metrów biegu. Więc wielkie gratulacje, no bo to jest piękna sprawa. Niektórzy zdobywają medale, a ja po kilku krokach no to chcę zdobyć już tylko ławkę. Radio SK. I wodę, wiecie jak to jest.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w

0: Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
1: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
5: I po reklamie.

My body isn't ready. To Somber. A to jest SK, 5 minut do godziny 15. Dzisiaj wojskowe defilady. Gdyby ktoś był zaskoczony tym, dlaczego na ulicach jest tyle wojska, no to właśnie dlatego. Dzisiaj też święto, dzisiaj też sklepy, raczej zamknięte, więc pozdrawiam wszystkich tych, którzy próbowali wybrać się dzisiaj na sobotnie zakupy. To raczej utrudnione, ale dzisiaj także w całej Polsce raczej bardzo gorąco. To jak spędzacie wy tę sobotę? Cały czas sprawdzam, co u was. Może ktoś pędzi właśnie w góry, albo nad morze, albo nad jezioro, albo może wybieracie się na lody. Co u was? Wyślijcie głosówki na eskowym Messengerze. Sprawdzimy, jak wakacje spędzacie wy.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ale tu gorąco.
2: To kup mieszkanie w M3.
3: I co, będzie chłodniej?
2: Będzie. Klima za 0 zł.
3: Serio?
2: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 z Korupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
4: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
2: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
4: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Już za nieco ponad tydzień święto polskiej muzyki. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Na scenie m.in. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski czy Zaria. Poznamy też zdobywcę bursztynowego Słowika. Wśród nominowanych m.in. Jeremi Sikorski, Kuba i Kuba czy Ania Karwan. O nagrodę walczy też Kasia Sienkiewicz, która bardzo lubi festiwale w Sopocie.
8: I za każdym razem to jest dla mnie coś bardzo radosnego. Lubię tam być, kocham Operę Leśną, to jest inspirujące miejsce. Bardzo, bardzo lubię tam przebywać i dla mnie to jest takie pozytywne, trochę odrealnione miejsce. Czuję się jak we śnie czasami tam, ponieważ chodzisz korytarzem po tym backstage'u i tu spotykasz Justynę Steczkowską. Tutaj idzie Doda, tutaj wiesz, Ral Kamiński i mam takie wow, wow, wow.
7: Kasia Sienkiewicz wystąpi na sopockiej scenie z hitem Były Momenty. Top of the Top Sopot Festival rusza 24 sierpnia. Słuchajcie uważnie Eski. Od poniedziałku będziemy rozdawać wam zaproszenia. Zastanawiam się, ile razy przestrzeń, nasze otoczenie słyszało już dzisiaj słowo ale gorąco, albo ale gorące, na przykład fotele w rozgrzanym aucie. Przynajmniej i przyjemniej gorące będę miał dla was hity. Mati Fuczyło, dzień dobry, cześć. Dawid Podsiadło.

0: RMB albo Ring My Bell. To HFSC. Ja sprawdzam wasze sobotnie plany i to, co do tej pory udało się już zrobić w sobotę. I wiecie co? Można się naprawdę rozmarzyć. Paweł się nagrał.
1: Siemanko, z tej strony Paweł. Co robimy, co działamy? Mhm. Aktualnie ćwiczę.
0: Okej.
1: Okay. Sobie zjem ziemniaczki siadłym mleczkiem. Tak na letnio i orzeźwiająco. A później pewnie pójdę na rower i pojedę sobie rowerkiem po Rzeszowie.
0: Dziękuję. No i pięknie, pozdrawiam. No i pięknie, pozdrawiamy też, cudnie. Grzesiek tymczasem wysłał do mnie zdjęcie z budowy.
2: Ja oczywiście w pracy pracuję, aby młode pokolenie Norwegów miało gdzie mieszkać. Oczywiście w tle zawsze leci SK.
0: O, i bardzo
2: spokój
0: słusznie.
2: Widokiem na morze.
0: No właśnie, pięknie Grzesiek, spokojnej pracy. No a przy okazji możesz mówić, że wakacje spędziłeś w pokoju z widokiem na morze. No wszystko się zgadza. Bledka, komu miałabym powiedzieć, to już za chwilę w SC.
3: Reklama.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
8: Marian, co ty robisz?
7: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Tak, zakres.

0: Jeśli jakiś hit brzmi jak wakacje, to właśnie ten REO Shine On. A SK jest tam, gdzie ty. Tak nazywa się nasz konkurs, w którym możecie zgarnąć nasze wakacyjne zestawy. Trzeba tylko się za darmo zgłosić w apce Radia SK i nas przekonać. Kamila już zdążyła mnie przekonać. No cześć.
1: No witam, hej.
0: Napisałaś, że ty dzisiaj w pracy sprzedajesz zimne napoje. Patrząc na to, że jest tak gorąco, to zakładam, że dzisiaj jest co robić, prawda?
1: No dzisiaj tak. Lody, napoje i inne takie... Dla ochłody.
0: No i pięknie. Atmosfera w pracy jest okej? Czy to ciepełko przeszkadza skutecznie w tym, żeby się wyluzować?
1: Nie, ja akurat jestem w tym komfortowej sytuacji, że mam klimatyzację, klienci bardzo mili, także jest super.
0: No tak to powinno wyglądać.
1: Właśnie mam tutaj takiego malutkiego klienta, przyszedł po piciu.
0: O, no i pięknie. Słuchaj, to ja ci nie będę długo zajmował czasu, żeby klient został obsłużony tak jak trzeba, ale Kamila, powiedz mi, czy w pracy znalazłoby się takie miejsce na leżak? Byłoby jak na wakacjach.
1: Oczywiście, przed sklepem mam takie małe podwóreczko, także miejsce na leżak jak najbardziej.
0: No dobra, autoreklama w takim razie perfekcyjna. W takim razie, no właśnie, zrobimy to w ten sposób, że wysyłamy do ciebie eskowy leżak i głośnik bezprzewodowy, to nawet w pracy będziesz czuła się jak na wakacjach. Co ty na to?
1: Bardzo się cieszę.
0: No to
1: załatwię. Umiliście mi dzisiaj dzień.
0: O, no a ty umiliłaś go nam, a jeżeli chcecie, abyśmy umilili też dzień wam, to zgłoście się już teraz w aplikacji Radia SK, bo wy też taki zestaw możecie zgarnąć.
2: Reklama. Nowa atrakcja w Jump Out. Czeka na ciebie ekstra ścianka boulderowa. Wspinaj się, bawi, rywalizuj na każdym poziomie. Ścianka do wspinaczki. Tego jeszcze nie było w Siedlcach. A do tego nasze trampoliny idealne na aktywny czas z przyjaciółmi i rodziną. Planujesz urodziny albo wycieczkę szkolną? Zorganizuj je w Jump Out. Gwarantujemy niezapomniane emocje. Jump Out. Zapraszamy codziennie od 10 do 20. Siedlce Łukowska 16. Sprawdź szczegóły na www.jumpout.pl.
3: Wiemy, za co kochasz. Sushi Park. Za nasze znakomite sushi przyrządzone według orientalnych receptur. Ale to nie wszystko, za co możesz nas kochać. W naszym menu jest zaskakująco znakomity ramen. Esencjonalny i pożywny w kilku odsłonach smakowych. Ramen miso, tantanmen i koreański. Polecamy każdą wersję. Zjedz go w klimatycznym letnim ogródku. Restauracja Sushi Park, Siedlce Starowiejska 21, www.sushipark.pl.
4: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus

0: 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
1: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
2: O, a jednak?
1: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
2: No a kierunki?
1: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
3: I po reklamie.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A ten zaczął się bardzo niedawno, bo to nowość od Sylwii Grzeszczak, jej Mango. Zagraliśmy na 5 minut przed 16. A jeżeli wy chcielibyście posłuchać, jak grają wasi ulubieni artyści, to po pierwsze słuchajcie Eski, a po drugie słuchajcie dziś też w Esce imprezki. Paweł Karpiński będzie miał dla was zaproszenie na imprezę na Błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Tam zagrają m.in. Bledka czy White 2115, a wy właśnie tam możecie się pojawić. Tylko trzeba słuchać Eski. Ale przed imprezką też El Profesori, Kuba i Kuba też będą.

0: Reklama.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
3: He's psycho.
2: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
4: Hello?
2: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: Julia Wieniawa wystąpiła u boku legendarnego artysty. Wczoraj zaśpiewała wspólnie z Andreą Bocellim. Ten światowej sławy śpiewak operowy wystąpił w arenie w Gdańsku. Pod koniec koncertu obok niego pojawiła się polska piosenkarka i wspólnie zaśpiewali jeden utwór. Po tym występie Julia Wieniawa dodała taki wpis w mediach społecznościowych. Cytuję. Nadal nie wiem, czy to nie był sen. Zaśpiewać u boku Andrei Bocellego to jedno, ale ciepło, z jakim mnie przyjął, wzruszyło mnie chyba jeszcze bardziej. Są chwile, które zostają w sercu na zawsze. Ta na pewno będzie jedną z nich. Andrea Bocelli jest teraz w trasie koncertowej i już jutro wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Jego najpopularniejszym utworem jest Time to Say Goodbye. Ostatnio wydał też wspólny kawałek z Davidem Guettą, DNA, który gramy w Radiu SK. Dostałem taką wiadomość na eskowym messengerze od słuchaczki Kasi. U nas błogi relaks na leżakach, kurtyna wodna, cisza, spokój. Można się rozmarzyć. Mam nadzieję, że u was podobnie. Podobnie, cudnie. Mati Fuczyło, cześć, to El Profesor i Bella. Ciao.

0: Run, Run River to David Guetta, Alok i Stick Figure. Niezłą ekipę zmontowali, prawda? A razem z nią niezły hit. 16 minut po 16 to jest SK, to jest sobota. Ja sprawdzam, co dzisiaj u was. I Ania nagrała głosówkę na SK-owym Messengerze.
1: Hejka, SK.
0: No cześć.
1: Ja dopiero we wtorek wyjadę w góry.
0: O.
1: A teraz sąsiedzi wyjechali na ten długi weekend i opiekuję się trzema kotkami. Także sąsiedzi się bawią, a ja będę się bawiła później. Pozdrawiam, Ania.
0: Zakładam, że z takimi kociakami w domu to też jest całkiem niezła zabawa. No chociaż z moją ogromną alergią to ta zabawa pewnie skończyłaby się w szpitalu. I to bez użycia pazurków.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Dent, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
3: Juhu, jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: I po reklamie.

0: Jak pięknie. Jak pięknie, bo to sobota, 26 minut do 17, to jest właśnie sobotnie. Hity na czasie trwają Only Morse, Rizzle Kicks, Heart Skips a Beat. Trwa gorący weekend. Wiem, że jedną z opcji idealnych na dziś jest wybranie się w jakieś fajne miejsce. I wiecie co? Z tego co widzę po wiadomościach od was na naszym eskowym messengerze, bardzo wielu z was właśnie tak zdecydowało, że rzucamy wszystko i jedziemy w jakieś fajne, ciepłe miejsce. Czytam o tym, że na przykład nadmorskie miejscowości w tym momencie przeżywają prawdziwe oblężenie. Zresztą dostaję też od was zdjęcia. W górach, z tego co widzę, jest bardzo podobnie. Wygląda na to, że teraz w korkach nie stoi się już tylko na przykład Zakopiance, ale potem jeszcze drugie tyle na szlaku. No to byle bez korków. Westy zaraz Temper City.
1: Reklama. Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ale tu gorąco.
1: To kup mieszkanie w M3.
2: I co, będzie chładniej?
1: Będzie. Klima za 0 zł.
2: Serio?
1: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabud. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
3: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
1: M3. Ty kupujesz, my chłodzimy.
3: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
4: I po reklamie.

0: Hity na czasie.
1: Na lato.
2: Aj.

hit, który wrócił. A wszystko przy okazji ostatniego Spidermana. Post Malone, Swae Lee i Sunflower. Wesce 5 minut do 17. Są różne sposoby na spędzanie wakacyjnej soboty. Jednym z nich może być na przykład wybranie się w fajne miejsce. Ale słuchajcie, do mnie napisała przed chwilką Klaudia. Uwaga, cytuję. Dzień bez kłótni, dzień stracony. Wracamy rodzinnie z Zoo i jeziora. No wiadomo, w ciszy niech będzie, że dlatego, że słuchamy Eski, a potem urodzinowy grill męża. Klaudia, no muszę ci powiedzieć, że biorąc pod uwagę tę ciszę, to szykuje się naprawdę niezła imprezka. No ale przynajmniej dobrze usłyszycie hity w Esce. Najlepszego dla męża, a hitów mamy sporo. Damiano, Dawid będzie zaraz.

0: to promocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz Eska Live Remix w Radiu Eska co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata. Gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Eska Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
0: To będzie ostatnia reklama.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: I po reklamie.
0: Eska. Eska. Summer.
6: Dużo śmiechu, ale też dużo koncertów i wielu innych propozycji. To wszystko mamy dla was w SK Summer City. Jak zawsze w wakacje przybywamy z najfajniejszymi propozycjami. Mati Fuczyło to ja, a zaczynamy od opcji stand-upowej. Ona już niedługo w Warszawie. Przed nami Warsaw Stand-Up Festival. To 16 września w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Kultury. A na scenie czołówka polskich komików to m.in. Kacper Ruciński, Piotrek Szumowski, Wielka Walaszczyk czy Adam Van Bendler. To nie wszystko. Jest też Sun Lake Music Festival. To w żywcu 29 sierpnia i to jest opcja dla fanów elektronicznych brzmień. Jeżeli wam jednak bliżej jest do śmiechu, choć nie stand-upowego, a kabaretowego, to przed nami też Polska Noc Kabaretowa. To Opole, Płock, Włocławek czy Kalisz. Dobrej zabawy.
0: Eska. Eska. Summer City.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
0: Muzyką się żyje.
6: Eska rozkręca najlepsze letnie imprezy. Dzisiaj bawimy się razem z wami w Szczecinie. Trwa tam żeglarskie święto Żagle 2026, a my dokładamy muzyczne gwiazdy. W Szczecinie zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa Eska Music Tour. Dzisiaj wieczorem scenę przejmą raperzy. Zagrają m.in. Janusz Walczuk, Kini Zimmer czy Jangle Osia. Wstęp jest darmowy. Ale to nie wszystko. W ten weekend Eska Music Tour jest też w Kraśniku. Dzisiaj Eryk Moczko i Paktofonika, a jutro kultowy zespół T-Love. Co się dzieje na Eska Music Tour, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie już teraz. A już w najbliższy piątek gwiazdy wpadną do Warszawy. Na Błoniach PGE Narodowego zagra Bledka, White 2115, Modelki, Żabson i Plan B. Słuchajcie imprezki w Radiu Eska dzisiaj po 18, bo będziemy mieli dla was zaproszenia. Widziałem prognozę pogody na najbliższe dni. Jutro w wielu miejscach nie będzie już tak ciepło, więc trzeba korzystać. Haha, ja w tym korzystaniu spróbuję wam pomóc. Mati Fuczyło, cześć, witajcie, mam dla was hity. Będzie Łatwo Gang, a będzie Felix Jen, będzie Damiano Dawid.

wielkim sercem. Oprócz marzeń nie potrzeba jej nic więcej. Dopóki tutaj jesteśmy, nie jest sama. Jak już cię znają, to pokaż im Maja.

0: Tak brzmi Lato w Esce. To jeden z hitów zawsze na czasie. Jay-Z, Linkin Park, czyli Numb and Core. Jak wasza sobota? W tej sprawie się nagrywacie dzisiaj na eskowym Messengerze. Wojtek tak zrobił?
1: Siema Mati, ja mogę się pochwalić, że dzisiaj udało mi się kompletnie nic nie robić. Siedzę cały dzień w basenie, opalam się i korzystam z ostatnich chwil urlopu. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy teraz ciężko pracują, no i szczególnie ciebie. Trzymajcie się, hej.
0: Podoba mi się to określenie. Udało mi się nic nie robić. No do tego, żeby wam też się to udało, nic nie robić, wszystkim wam życzę.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Znowu niespodzianka?
3: Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: I po reklamie.

0: Dawid Kwiatkowski, Margarety. Później ci opowiem. A wiecie, że wrony i szpaki mają problem? Naprawdę, słuchajcie, te ptaki pojawiły się na czarnej liście. Chociaż nie w Polsce. Singapur postanowił walczyć z tymi gatunkami, bo jest ich po prostu za dużo i według władz zagrażają zdrowiu, a do tego wyniszczają inne gatunki i tak dalej, i tak dalej, i tak mogę wymieniać. Ekolodzy tymczasem mówią, że tak naprawdę to winni są ludzie temu wszystkiemu. No, czyli, że coś tak jakbyśmy najpierw zaprosili kogoś do salonu, a potem byli zdenerwowani, że ten ktoś w salonie siedzi. Radio SK. Ja akurat doskonale znam to uczucie.
1: Reklama.
2: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: Masz ochotę na skoczną zabawę w pełnym atrakcji miejscu? Odwiedź park trampolin Jump Out. Czekają na ciebie areny pełne trampolin, basen z gąbkami i ścianką wspinaczkową, tor ninja z przeszkodami, atrakcje dla każdego. Organizujemy zajęcia grupowe dla szkół oraz urodziny dla aktywnych. Sprawdź na Facebooku Park Jump Out. Siedlce Łukowska 16. Zapraszamy codziennie.
4: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
5: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych.

0: 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
1: Siedlce nadchodzi coś wyjątkowego. Restauracja Karmelowa przy ulicy Rynkowej 24 to idealne miejsce na imprezy okolicznościowe, spotkania firmowe i rodzinne uroczystości. Codziennie serwujemy pyszne lunche, bogatą kartę dań i autorskie desery. Rezerwacje 730-121-212. Znajdziesz nas na Facebooku, Instagramie i TikToku. Restauracja Karmelowa. Nowe serce smaków w Siedlcach. Zapraszamy. Karmelowa. Smak, który łączy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Lato się kończy, młodość się kończy. Czas do roboty.
2: Serio? Ja przedłużam swoją młodość. Idę na studia.
3: O, a jednak?
2: Tak, wybrałam Uniwersytet w Siedlcach. Blisko domu, blisko ludzi i miejsc, które znam, blisko przyjaciół. W efekcie niższe koszty utrzymania i poczucie bezpieczeństwa.
3: No a kierunki?
2: Uniwersytet w Siedlcach to blisko 40 kierunków na 6 wydziałach. Human, rolnik, społeczny, ścisły, sztuka, zdrowie. Wejdź na www.uws.edu.pl i przekonaj się sam.
4: I po reklamie.

Do co się to Vivi Simon, Palari White 2115. Ten ostatni pan już w piątek wystąpi na błoniach PGE Narodowego w Warszawie. Zresztą nie tylko on, bo poza nim na scenie m.in. Bledka i wielu, wielu innych. I wiecie co? Jeszcze dzisiaj możecie zgarnąć zaproszenie na ten właśnie koncert. Za chwilę startuje imprezka. Paweł Karpiński już się przygotowuje i właśnie Paweł, wiem, że ma dla was bilety na tę imprezę. Jeżeli możecie się już zastanawiać nad tym, jak go przekonacie, to bardzo dobrze byłoby, abyście zrobili to już teraz. No to co? Ja wam dziękuję za dziś. Mati Fuczyło, a Paweł zadba o hity. Widzę, że będą naprawdę niezłe. Wiktor Waligula będzie i Zalia się pojawi.

0: Reklama.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar. A my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
3: I po reklamie.
4: Eska.
5: Czy może być lepiej? Teraz jeszcze tak, ale myślę, że po moim przekazaniu propozycji nie będzie się dało już tego poprawić. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Jak zawsze zapewniamy Wam fajną energię w fajne letnie dni. Zacznijmy od SK Music Tour. To nasza trasa koncertowa, która jeździ po wielu różnych miejscach Polski. Już niedługo zbliżamy się do kolejnych z nich. W ten weekend jesteśmy w Kraśniku. To Kasia Węsierska prowadzi imprezę, na której wystąpią Paktofonika, Eryk Moczko i T-Lab. Już za kilka dni, 22 sierpnia, jesteśmy z kolei w Ciechocinku. Tam Kamil Nosel poprowadzi imprezę, na której wystąpi Michał Szczygieł. To jednak nie wszystko. Przed nami też dla Ciebie festiwal. To 4 września. Tam na scenie Mata, Grubson, Kizo, PZ, Zalia czy Miu. Będzie się działo to 4 września.
6: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
7: Muzyką się żyje.
8: Pierwsze próby zaliczone. Artyści szykują się do występu na scenie kultowej opery leśnej. Zbliża się Top of the Top Sopot Festival. Wystąpi m.in. Dawid Kwiatkowski, Margaret, Zalia, Kaśka Sochacka czy Oskar Cyms, który zdradził nam, co zaśpiewa.
9: Zagram dla Was 2 utwory. Zagram Zabierz Mnie oraz Cały Czas w pięknym orkiestrowym wydaniu, więc myślę, że będzie ciekawie. Mam nadzieję, że mi wszystko wyjdzie, że nie będzie to totalna klapa. Żartuję oczywiście, mam nadzieję, że będzie Wam się podobało i że będziecie się dobrze z nami bawić. Zapraszam Was serdecznie do Sopotu.
8: A za kawałek Cały Czas, 2 lata temu Oskar Cyms zdobył bursztynowego słowika. W tym roku o tę nagrodę walczy m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karwan. Top of the Top Sopot Festival rusza 24 sierpnia. No i warto słuchać Eski, bo już od poniedziałku będziemy mieli dla Was zaproszenia.
10: Impreska.
8: A my czekaliśmy na to cały tydzień, no i w końcu mamy sobotni wieczór. W dodatku z przepiękną pogodą zaczynamy sobotnią imprezkę w Esce. Wiktor Walingura już teraz, Avicii i Rita Ora dosłownie za moment. Paweł Karpiński, dobry

Nowość od Kygo w Radiu SK to Take Me Back, tu sobotnia imprezka i fajnie, że jesteśmy dzisiaj razem. Można powiedzieć, że pędziłem do was prosto z Budapesztu. Tam w tym tygodniu trwa jeszcze Sziget Festival. Przez cały tydzień z Kasią Węsierską relacjonowaliśmy wam i tu na antenie w SK, no i oczywiście na naszym Instagramie, to wszystko, co działo się na tym festiwalu. No i chyba przy okazji przywieźliśmy te upały do Polski, bo na Węgrzech to był naprawdę, naprawdę upalny tydzień. No i tak w skrócie, gdyby ktoś przegapił, no to Sziget dzieje się w sercu Budapesztu, na ogromnej wyspie na Dunaju i cała ta wyspa zamienia się w festiwalowy teren. Vibe jest naprawdę niepowtarzalny, wszędzie jest pięknie, jest dużo miejsca, nie ma ścisku. No i oczywiście są gwiazdy 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i oczywiście ona, Zara Larsson, zrobiła ogromne show, tańcząc na przykład z delfinem na scenie do Lush Life. No to zagrajmy ten hit już teraz w SC.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Jason Derulo, mi Chico w Radiu SK. Różne zajęcia macie słuchając sobotniej imprezki i dajecie o tym znać na eskowym Messengerze, tak jak Piotr.
1: Cześć Pawełku, cześć słuchacze. Pozdrawiam najlepszą stację radiową, a ja kleję pierogi, żeby się czymś zająć. Pozdrawiam serdecznie.
0: Na ten weekend faktycznie, jeżeli nie ma się czymś zająć, no to już mogę nie zdążyć, żeby pomóc zorganizować jakieś plany, ale na kolejny już jak najbardziej, bo za chwilę w Esce będę miał dla Was bilety na imprezę New York Music Stories w Warszawie, a na niej Bledka, Whitior, Modelki czy Żabson. Słuchajcie uważnie już za moment.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian,
3: ty nosem.

0: o miliony nagród.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Ale tu gorąco.
5: To kup mieszkanie w M3.
6: I co, będzie chłodniej?
5: Będzie. Klima za 0 zł.
6: Serio?
5: Serio. Tylko do końca sierpnia. Kup dom lub mieszkanie w M3 Skorupka and Prefabut. A klimatyzację zamontujemy za darmo.
7: Okopowa, Przeździeckiego, Rakowiecka i Leśna Ostoja.
5: M3. Ty kupujesz? My chłodzimy.
7: Regulamin Biuro Sprzedaży M3, Niedziałka 13, m3skorupka.pl.
8: I po reklamie.
9: U, dość, trzy.

Alan Walker i Dancing in Love w Imprezce w Radiu SK, 14 przed 19, a już w kolejny piątek w Warszawie na błoniach PGE Narodowego New York Music Stories, czyli impreza, na której wystąpią m.in. Bledka, White 2115, Modelki czy Żabson. Ja mam dla kogoś z Was aż 4 bilety na tę imprezę. Jeżeli chcecie, no to wpadajcie na nasz eskowy messenger i nagrajcie mi głosówkę i opowiedzcie, kogo zabierzecie ze sobą i dlaczego. Na że bilety są 4, no to możecie skompletować naprawdę niezłą ekipę. Wpadajcie na nasz eskowy messenger już teraz, a ja gram Martina Garrixa.

0: Reklama.
1: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
4: Yomayo Sushi Bar zaprasza na lunchowe pyszności Poke Bowl. Jest to syta warzywna uczta na bazie ryżu, podana z wybranym głównym składnikiem. Przepiękna estetyka podania poke zachęca swoim orientalnym smakiem i kolorem do zdrowego ucztowania. Serwujemy do wyboru poke wege, łosoś, łosoś grill, kurczak oraz poke krewetka. Yomayo Sushi Bar, Formińskiego 1. Mieliście okazję spróbować? Sprawdź, które danie będzie twoim hitem dnia. Zamów i spróbuj już dzisiaj na stronie sushisiedlce.pl.
5: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: To będzie mocno imprezowy weekend dla fanów muzyki elektronicznej. Przed nami festiwal Park Beats w Iłowej, to w województwie lubuskim. I na scenie pojawi się wielu znanych producentów, wśród nich m.in. Skytech, czy autorzy słynnego Explosion, no oczywiście Calvi i Remi. Ta impreza odbędzie się wśród drzew na terenie malowniczego parku dworskiego w Iłowej, to już w najbliższy piątek i sobotę. No i wtedy też szykuje się finał trasy męskiego grania. Artyści zatrzymają się na lotnisku Bemowo w Warszawie. Zagra m.in. Wiktor Dyduła, Igo czy bracia Kacperczyk, no i autorzy hitu Nareszcie, czyli Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut.
12: Impreska.
13: Impreska.
12: Impreska.
13: Impreska.
11: No to zagrajmy. Tegoroczny hymn męskiego grania Nareszcie otwiera 19 w Radiu SK. To już minuta po. Za chwilę też Jennifer Lopez i jej Ain't Your Mama. Rozkręcamy sobotnią imprezkę. Paweł Karpiński, dobry wieczór.

0: Jeremi Sikorski, wracam w SC 15 po 19, a my wracamy do naszego konkursu w sprawie Maybelline New York Stories. To impreza, która już w przyszły piątek na błoniach PGE Narodowego w Warszawie, a tam Bledka, Łajcior, modelki czy Żabson nagrywaliście głosówki na eskowym Messengerze, mówiąc o tym, kogo chcielibyście zabrać, i mam Piotra na linii.
1: Hej SK, tu Piotrek. Słucham sobie właśnie waszej stacji i usłyszałem, że są cztery wejściówki do zgarnięcia. Byłoby pięknie, bo akurat u mnie ekipa stolarska, to są czterech chłopaków razem ze mną, więc mógłbym swoim pracownikom zrobić miłą niespodziankę i fajnie spędzić ten piątkowy wieczór, więc czekam na te bileciki. Pomóżcie, żebym zrobił im dobry weekend. Pozdrawiam, hej!
0: Piotrek, szef, który walczy o bilety dla swoich pracowników, to po prostu szef skarb tak zwany, więc oczywiście wysyłam cztery sztuki do ciebie. Bawcie się dobrze w najbliższy piątek w Warszawie przy m.in. Bledce. A teraz nowość w SC, zrobi się klimatycznie. Poczujemy się jak w gorącej, wilgotnej Hiszpanii. To Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G. Te Olvido.

0: Oskar Sims bez końca, 29 po 19 w SC. Za chwilę u nas Alan Walker i jego Faded. No i pamiętajcie, że Alan Walker jest oczywiście w naszej ekipie DJ-ów, która gra wam sety w ramach SK Live Remix dzisiaj wieczorem. No a tak naprawdę, no już można powiedzieć, że w nocy, o północy, Dub Dogs i Urzel będą dla was grać najlepsze imprezowe kawałki, no bo w wakacje mamy dla was więcej SK Live Remix.
1: Autopromocja.
2: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja. Promocja.

wakacyjne hity na czasie Westę to Bausa i Magnetic. A jeżeli słuchacie teraz Eski na przykład na grillu i zwołaliście taką ekipę, że aż zabrakło miejsca i brakuje na przykład jakiegoś leżaka, albo radio, z którego słuchacie gra za cicho, no to po 20 w Esce będę miał dla was ekstra opcję, bo zestaw eskowych gadżetów. Właśnie leżak z naszym logo, a także wodoodporny głośnik Bluetooth. Zgłoszenia tylko w naszej aplikacji, więc wpadajcie, pobierajcie, jeżeli jeszcze nie macie. I po 20 odbierajcie nasze eskowe prezenty. A teraz gramy dalej. Dua Lipa Training Season. Teraz Eminem. Za chwilę.

To jeszcze takie muzyczne wspomnienie festiwalu Siget Sombr, My Body Isn't Ready w Esce. Oczywiście we wtorek Sombr grał w Budapeszcie, rozgrzał to miasto naprawdę do czerwoności. Niestety w tym roku ominął Polskę ze swoimi koncertami. Trzymamy kciuki za kolejny rok. Za chwilę w Esce będzie 20 i wrócimy do hitów na czasie, a Nader już się szykuje.

0: Eskaz. Summer City.
1: Magda Szewczuk, tym razem mam propozycję dla tych, którzy lubią dobrą muzykę i coś pysznego do jedzenia. Już jutro, czyli 16 sierpnia, w miejscowości Pieróg w gminie Kotuń odbędzie się 11. festiwal Pieroga w Pierogu. W programie konkurs na najlepsze pierogi, pokazy sprzętu strażackiego, gry, zabawy i animacje dla dzieci i dorosłych. Będą oczywiście dmuchańce i strefa dla maluchów. Wszystkie atrakcje będą bezpłatne. W Pierogu w gminie Kotuń możecie liczyć też na sporą dawkę dobrej muzyki. Na scenie zaprezentują się siedlecki zespół Upstream, a także Miły Pan. Szczegółowy program imprezy znajdziecie oczywiście w naszym portalu. Zainteresowanych odsyłam na siedlce sk.pl.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach. Muzyka się żyje.
2: Punktualnie 20, a my odliczamy dni do Święta Polskiej Muzyki. Już 24 sierpnia startuje Top of the Top Sopot Festival i jak co roku poznamy zdobywcę bursztynowego słowika. O tę statuetkę walczą nie tylko wielkie gwiazdy, ale też artyści, którzy są na początku swojej kariery. Przed sopocką publicznością zaprezentuje się m.in. Natalia Mujanga. Artystka przyznała w rozmowie z Eską, że występ w Sopocie ma dla niej szczególne znaczenie.
3: Czuję się zaszczycona, tym bardziej jako dziewczyna z Trójmiasta, gdańszczanka. Będzie to dla mnie naprawdę ekscytujący moment i wzruszająca chwila wystąpić na deskach Opery Leśnej w Sopocie.
2: Natalia Mujanga zaczęła swoją karierę w programach talent show jak Mam Talent, The Voice of Poland i Twoja twarz brzmi znajomo, który wygrała. Na festiwalu w Sopocie wykona piosenkę Ile snów nam zostało. O bursztynowego słowika walczy też m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Emo i Sarsa czy Kuba i Kuba. Trzymamy oczywiście kciuki za wszystkich.
0: Impreska.
4: Impreska.
0: Impreska.
4: Eska.
0: Eska.
2: A sobotni wieczór w Esce nabiera tempa. Już teraz Another i Talk to You. Na imprezkę wpadną też Imagine Dragons, Sanach, Shawn Mendes i Robin Schulz ze swoim najnowszym singlem. Paweł Karwiński, dobry wieczór, witajcie.

0: hity na czasie na lato. Kwadrans po 20 wesce to Shaggy i jego Angel. Ten hit już swoje lata ma, no to czas na coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I to będzie nowość od Robina Schulza, a z tym gościem jest tak, że albo wydaje radosne, przyjemne numery, albo zamienia się nagle w stronę bardziej mroczną, nieco intensywną. I tak jest w tym przypadku. Robin Schulz i jego najnowszy hit Take It Slow. No to coś nieco mocniejszego.

0: Sebastian na Spyro w Radiu SK w pół do dziewiątej, a ja teraz sprawdzam, kto był w naszej eskowej aplikacji i na pewno był tam Przemek. Hej Przemek.
1: Hej SK.
0: Cześć Przemku, opowiadaj, jak twoje wakacje mijają?
1: No w tym roku bardzo pracowicie. Cały czas robimy kombajnami tutaj na zachodniopomorskim. Ogólnie jest ostro w tym roku, jest ostro.
0: Jest ostro, bo wyprowadź mnie z błędu, ale wydaje mi się, że te wakacje no, są dużo, dużo cieplejsze niż na przykład te poprzednie.
1: Tak, to jest akurat prawda i te temperatury czasami nam nie sprzyjają, ale jakoś musimy dać radę.
0: Ale powiedz mi, bo w ogóle teraz łapiemy cię w kombajnie, tak? Nie mylę się, w kombajnie.
1: Tak, dokładnie.
0: Jesteś w pracy. Powiedz proszę, masz chociaż tam klimę? Jest szansa, żeby się trochę schłodzić?
1: Tak, na szczęście już w tych nowszych kombajnach jest klimatyzacja, także chociaż tyle, że nie musimy się ciągle siedzieć w tym gorącym. I jakoś dajemy radę.
0: Przemku, to żebyś miał naprawdę taki zasłużony relaks po robocie, wysyłam do ciebie nasz eskowy leżak, oczywiście w pakiecie z głośnikiem Bluetooth i to wodoodpornym, żebyś zawsze eseczkę łapał.
1: Dziękuję bardzo.
2: Radio SK. Reklama. Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AgPol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
3: Własne mieszkanie? Teraz jest idealny moment. Strus Development zaprasza do swoich inwestycji. W Siedlcach czekają gotowe mieszkania przy ulicach Monte Cassino i Kurpiowskiej. W sprzedaży także komfortowe mieszkania przy ulicy Dreszera. W Warszawie oferujemy gotowe lokale na Pradze Południe, Mokotowie, Bielanach i Białołęce. Nasze inwestycje są również dostępne w Pruszkowie, Piasecznie, Białymstoku oraz Poznaniu. Strus Development. 35 lat doświadczenia. Z nami zawsze warto. Więcej na strusdevelopment.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W te wakacje prawdziwi poszukiwacze okazji ruszają na łowy pełni entuzjazmu, bo nastąpił mega wysyp rabatów. Galeria Siedlce zaprasza na wciąż trwające promocje. Tylko teraz w ponad 140 sklepach znajdziesz najmodniejsze ubrania, obuwie i dodatki w cenach niższych nawet o 80%. Koniecznie to sprawdź i upoluj sobie okazję nie z tej ziemi. Więcej na www.galeriasiedlce.pl. Zapraszamy gorąco.
6: I po reklamie.

wspomnienie mundialu w Radiu SK, czyli Shakira i Daj Daj, 16 przed 21 i do 9 jeszcze masa fantastycznych hitów na czasie przed nami. Będzie na pewno Tame Impala i Loser z najnowszego Spidermana. Cyril Stumbling In też wpadnie. Bledka i Dwa Dni także w planach, ale teraz wspomnimy rok 2013. To wtedy powstał hit Aviciiego. Hey Brother!

prosto z najnowszego Spidermana Tame Impala i Loser w Radiu SK. 4 minuty do 21. Za chwilę wracamy do hitów na czasie i po 9 w SCN na pewno pojawi się Dawid Podsiadło i Selena Gomez. Got a stranger in my mind.

0: Esca. Esca. Summer. Magda Szewczuk, wakacje to doskonały czas, żeby nadrobić kinowe zaległości. Sprawdzamy, co w ten weekend grają siedleckie kina. Na początek kilka propozycji dla najmłodszych słuchaczy. Możecie wybrać się m.in. na animację Toy Story 5. Na ekranach siedleckich kin także Psi Patrol i Dinozaury. Warto wybrać się również na Minionki i Straszydła, a całą rodziną możecie pójść na Wajanę. Nieco starsi słuchacze mogą wybrać się m.in. na komediodramat Tylko jedna noc. Na ekranach siedleckich kin także nowy Spider-Man. Wciąż możecie wybrać się również na filmy Ice Cream Man oraz Odyseja, a szczegółowy repertuar znajdziecie oczywiście na stronach internetowych siedleckich kin. Esca.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Muzyka się żyje.
3: 21 na zegarach i tę godzinę hitów na czasie rozpoczynamy jednym z waszych ulubionych numerów ostatniego tygodnia. To Na Błysk od Dawida Podsiadło, czyli aktualny numer 2 gorącej dwudziestki Radia SK. Na szczyt skoczył zespół Temper City z hitem Self Aware, a podium zamyka hymn tegorocznego mundialu, czyli Daj Daj od Shakiry. Cała gorąca dwudziestka czeka na SK.pl, tam też możecie oczywiście głosować na swoje ulubione kawałki, a już dzisiaj w nocy antenę Eski ponownie przejmą najlepsi producenci świata. Po północy odpalamy Eska Live Remix. W każdy piątek i sobotę swój set gra u nas m.in. Armin Van Buren, Lost Frequencies, Kygo, Jax Jones czy Alan Walker. Eska Live Remix możecie także słuchać w każdej chwili w eskowej aplikacji na smartfony.
1: Impreska.
0: Impreska.
1: Impreska. Eska. Eska.
3: Dzisiaj po północy w SK Live Remix czekają na was Dub Dogs i Urzel, a już za chwilę czeka na was Selena Gomez i Daria Zawiało. W takie hity na czasie mam dla was przygotowane. Dajcie znać na naszym eskowym messengerze, gdzie teraz słuchacie Eski. Paweł Karpiński, dobry wieczór.

0: Daria Zawiałów i Dziwna, a nikogo nie powinno dziwić, że to w Esce, tylko w Esce dostaniecie najlepsze nowe hity.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Także od artystów, których dopiero wszyscy poznajemy. Przed wami Silva Bampa, czyli zyskujący popularność producent z Wielkiej Brytanii, jeszcze niedawno znany głównie fanom cięższej muzyki dance i nawet bym powiedział rave'ów. Teraz jest o nim coraz głośniej. Ja sobie go nazwałem specjalistą od basu, bo zawsze w jego kawałkach bas jest na pierwszym planie. No więc tym bardziej gramy go w sobotnie imprezę w Esce. To Silva Bampa i Fantasy.

0: David Guetta, Run, Run, River w Radiu SK w pół do dziesiątej. Tu sobotnia imprezka na naszym Messengerze. Zameldował się poetycki, tak bym powiedział, Mateusz.
1: Ja łapię eskę dzisiaj w takim miejscu. Jest poje wiatru, niczo nadmorska bryza. Jest ciepełko, jest woda, jakieś konfetti. No właśnie, poje wiatru na działce, ciepełko z takiego leciwego grilla, woda w szklance, no i konfetti, bo świętujemy imieniny mamy. No właśnie, Pawełku, czy dałbyś się namówić na twoje kultowe, pawełkowe 100 lat, którego całe wieki nie było? Proszę, nie daj się prosić. Pozdrowienia, Mateusz.
0: Mateuszu, no dobrze, takie króciutkie, króciutkie, bo jednak jak jestem sam, to jakoś tak trudniej mi się zmotywować, ale oczywiście 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Jeżeli chodzi właśnie o te imprezowanie wieczorne, no to pogodę mamy dzisiaj idealną, w Polsce ciepło, ale od jutra już tak nie będzie, Polska podzieli się klasycznie na pół. Na zachodzie temperatury spadną, momentami nawet mocno, w Zielonej Górze tylko 23 stopnie jutro, no ale na wschodzie gorąco, w Rzeszowie 35 nawet, a od poniedziałku, jak już pójdziemy wszyscy do roboty, no to pogoda już w całej Polsce się popsuje. Ale hity na czasie Westy nigdy się nie psują. Za chwilę Sanach i Miłość jest ślepa, a później Alan Walker.

0: Alex Warren w Radiu SK Carry You Home. 18 minut brakuje nam do 22. W te wakacje w SC przypominamy wam różne hity na czasie, które rządziły właśnie w wakacje czasem niedawno, czasem bardzo dawno. I teraz pomyślałem, że przypomnę taki hit, który prywatnie uwielbiam i też mam z nim fantastyczne wspomnienia związane z Radiem SK, bo on powstał dokładnie w 2015 roku i to był też rok, kiedy po raz pierwszy mogliśmy się usłyszeć w imprezce w SC codziennie i wtedy nawet słyszeliśmy się w imprezce codziennie. No to co to będzie?
1: SK. Hity na czasie. Na to.
0: Oczywiście, że Major Lazer i Mo, a także DJ Snake, Lean On w SC już teraz, a za chwilę One Republic.

Sylwia Grzeszczak na ostatniej prostej wakacji serwuje nam takiego letniaczka. To jej najnowszy hit Mango w Radiu SK tuż przed 22. Pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj o północy SK Live Remix, Dub Dogs i Urzel czekają na was ze swoimi setami. Ja dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia.

0: SKS. Summer City.
1: Magda Szewczuk, jeśli szukacie pomysłu na ciekawą wakacyjną wyprawę, to polecam wyjazd na Zamek w Liwie w powiecie węgrowskim. Możecie tam m.in. obejrzeć nową wystawę Broni Białej. O szczegółach mówi Eliza Czapska, dyrektor Zamku w Liwie.
2: Otworzyliśmy niedawno w Wieży Zamkowej wystawę kolekcji pana Krzysztofa Szczykłowa. To jest kolekcjoner, który przekazał do naszego muzeum swoją prywatną kolekcję, właśnie dzieło całego życia. To jest niemalże 1000 obiektów, wśród nich bagnety, ale też szable, zdjęcia, broń biała z różnych epok.
1: Na Zamku w Liwie obejrzycie też inne ciekawe wystawy, a szczegółowych informacji szukajcie na stronie internetowej muzeum.
0: SK.
3: SK. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
0: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Przed wami